nuda. Nie wiem gdzie jestem dzisiaj, znów na rachunku pęk mi tyszak. To nie Ikea, płacę za stolik, family tree, nie będziesz wisiał. Męczy upał jak czekam aż jesień z liścia. Myślałem, że nie napiszę już hitu, gdy leciał westę kiskam.

Praca przymusowa jest procederem obrzydliwym. Zostawia człowieka pocharatanego, człowieka, który wstydzi się tego, co się wydarzyło i człowieka, który naprawdę potrzebuje pomocy. Wystarczy, że ludzie będą wiedzieć, co to jest praca przymusowa, będą to rozumieć i wówczas wystąpią przeciwko temu zjawisku i przestaną je tolerować.

0: non-stop rozwój.
1: Tak się robota cudownie robi w trybie home office.
2: Moje imię na bletach, kurz na rakietach.

0: Non-stop rozwój.
1: Home office. Praca zdalna jest od lat tu praktykowana. Miłość do muzyki w czasach pandemii.

kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą morą.

na pantofle. 00 z Valion, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomu.

Było cicho i ciepło i jasno, by nie patrzył nikt, a jednak był. Cicho, ciepło, jasno, by nie stało się nic.

czuję mętlik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mick Ołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: Campus.
1: Gdzie ja w ogóle jestem? No i wychodzę na ten szczyt, czuję przez jakąś bramę antyczną z kamienia i wychodzę, a tam było po prostu przepięknie. Boże, a tam było pięknie, człowieku, no jak w raju.

zamieszki w mieście. Panika i strach, major wycofuje nas. Czy tu jest jakaś straż, czy program gra melodię w morze? I przez sekundę myślę o tych ludziach, jak niewiele mają szans, wypełniając kolejne łodzie,

sklepy, wytwarzamy już tylko bredny. Za rogiem kolejne korpo opakowane pięknie. Nikt za to nie beknie. 15 lat temu gdzieś dokument o tym, jak za 50 lat nie będzie drzew. I czeka

co w życiu robisz, za co wylewasz poty siódme, za co tracisz zdrowie, przez co przechodzisz stres, dla interesów innych przez nich wyżywasz się na bliskich, kiedy masz już przesył. Ile to warte jest, jaki to ma tak serio sens, komu o tym opowiesz? Maszyny miały ułatwić życie, bieg, a nie stresować, ułatwiać życie, byśmy mogli rozwijać się bardziej, pracować nad tym, co ważne.

przynosząc. Więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky. A kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym

0: tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbytny żoł. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie.

Wita na bejko w drop, wspólny noc, noc. Teraz jest moc, noc to uderza jak usta chodzą. Na falach dźwiękowy story, to wita na bejko w drop, wspólny noc, noc. Teraz jest moc, noc to uderza jak usta chodzą. Na falach dźwiękowy story, to wita na bejko w drop, wspólny noc.

0: 97,1 FM.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał

lat się nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Auto.

wstyd. Wyobraź sobie wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Człowiek to zrobi, bo to, która zrobi wszystko, gdy jej zapłacisz. Człowiek to jest Boga pastisz.

0: gość.
1: Wyobraź sobie szalony sprint milionów plemników do bazy. Człowiek to mistrz, co wyprzedził wszystkich, zanim się nawet wydarzył. Człowiek to jest sztos nad sztosy. I wygra wszystko, gdy wyjdzie z niemocy.
2: Campus. Same sztosy.
3: Give me no fitness first, bros outside, trying to flip this work. Flip it, thinks I'm handsome. But I gotta put business first.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. facebook.com/radiocampus. Yeah.

0: 97.1 FM.
1: To jest taki dziwny, jak jest taki problem, żeby mówić o czymś, co czujesz, to jest...

tematy, o których nie umiem rozmawiać, nie umiem nawet ich opisać i nawet napisać czegokolwiek. Nie wiem, dlaczego tak jest i skąd to się bierze.

0: To jest powtórka.
1: Hey DJ, siemanko, to ja Lazy One i witam was w moim programie, w którym dzisiaj gości reprezentant duetu IC Tower Boys, DJ, producent i edit maker, bo sporo jego editów znajdziecie na jego SoundCloudzie, Pepo, siemano.
2: Cześć, dziękuję.
1: Skąd ksywa? No właśnie, wow, teraz na to wpadłam.
2: Dobre pytanie. To jest akurat bardzo bliskie mi sercu, bo jak byłem mały, mój ojciec po prostu postanowił mi nadać taką ksywkę, bo mu się bardziej kojarzyła z Bułgarią, bo jestem półbułgarem. To jest taka ciekawostka szybka.
1: A to coś oznacza po bułgarsku?
2: Nie. Po prostu fajnie to brzmiało. Jest o wiele szybsze i łatwiejsze do powiedzenia niż Patryk. Plus Patryk nie ma żadnej takiego zdrobnienia, co Patryczek?
1: Ja mówię do jednego kolegi, pozdrawiam, Nowik, Patrynio.
2: A, Nowik. No dobra, ale to jest...
1: Twój imiennik.
2: No to tak, i genialny producent i DJ.
1: Macie jakieś tutaj mianowniki wspólne. Fun fact, w ogóle ja nie zostałam co prawda DJ Buba, ale moja ksywka to Buba z młodości i też zaczęło się od moich rodziców, także...
2: Okej, właśnie miałem pytać.
1: Witaj w klubie.
2: Nadają najlepsze ksywki, co mam powiedzieć, rodzice?
1: Szaraucik. Chociaż, no dobra, nie będę innych moich ksyw tutaj wspominać. Nie.

0: Boże.
1: No mamy czas.
0: mamy czas. No właśnie, produkujesz basówę. Grasz basówę, można
1: się
0: tak powiedzieć. W ogóle tak. Też dla naszych słuchaczy, jeżeli mieliście kiedyś okazję włączyć rapowy cypher basowy w Bastronomii, no to Pepo jest pomysłodawcą, jednym z pomysłodawców, jak to ukonstytuować?
1: Jednym z pomysłodawców, coś takiego.
0: I wykonawcą, jakby.
1: Jak to Sayuri mówi, shoutoutik tak samo dla Sayuri.
0: Pu, pu.
1: ja jestem tym creative directorem. Dokładnie, tak. Trochę mi się język plącze, ale to gadaliśmy sekundę temu, oboje dzisiaj jesteśmy zmęczeni.
0: Oj tam. Jest dobrze. No właśnie, bardzo fajna opcja. Tutaj off the record rozmawialiśmy o tym, że gdzieś tam zebranie kilku raperów, DJ-a i stworzenie takiego cyfera kojarzy się totalnie gdzieś tam z takimi, no już nie będę tutaj może wymieniać, gdzie to się dzieje, ale generalnie cyfery to jest taka UK opcja. Oni też to robią na ulicach, naprawdę.
1: Tak.
0: I rapują sobie, grajmują totalnie.
1: Mamy genialnych reprezentantów polskich, co u DJ Agona byli chyba bodajże? Ten taki ziomek, co się wystawia na ulicach Londynu głównie.
0: Agent
1: tam był, który też kocham cię, agent, pozdrawiam serdecznie. Obecnie jest na kolejnym cypherze zresztą. Oski tam był.
0: O, wow.
1: Mogę się mylić, ale jak coś tam mi świta, to nasza dwójka pięknych Polaków była, reprezentowała godnie i zrobili furorę oczywiście. Co więcej dodać.
0: No, po prostu chciałam o tym wspomnieć, bo super, że zaimplementowaliście to w polskim radiu.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli gdzieś indziej to się już działo, to wybaczcie, ale super dla mnie było to usłyszeć. Zaczęłam od tego, że basówa, bo mieliśmy już gdzieś tam okazję o tym rozmawiać i z moim poprzednim gościem Long W, pozdro, i gdzieś tam mieliśmy okazję już wspomnieć sobie o tym, tak naprawdę, nie ukrywajmy. No właśnie, jak to jest z tą basówą? Wracam do tego wątku, że mamy sporo kolektywów z bas w nazwie, fajnie, że to się rozwija, bo czemu nie? Tak naprawdę każdy kolektyw gdzieś tam na pewno zyskuje kolejnych słuchaczy i rozpowszechnia to, i zaczęło się to wszystko w dużej mierze obecnie od świętego bejsu. No, jak ty się na to, Pepo, zapatrujesz, że mamy tyle tych kolektywów i czy ty czujesz osobiście przesyt w związku z tym?
1: Tak, to jest, słuchałem waszej ostatniej właśnie audycji z Rafałem Longiem, i tutaj uważam, że jest tego dużo, ale to nie znaczy, że jest to złe. Bardziej chodzi o przesyt przez to, że wiele osób gra to samo. I rozumiem, jest naprawdę dużo kawałków, ale wiem, że jest jeszcze więcej ukrytych piosenek, które są jeszcze lepsze niż te obecnie mainstreamowe.
0: Mm-hmm.
1: To jest mój take oczywiście, mogę się mylić, to jest moja opinia, ale, ale no, jest dużo tego. I czasami jak chodzę, słucham, to słyszę po prostu 5 piosenek na tym samym melanżu i no...
0: Ale chodzi ci o remiksy? O to, że jest ten sam wokal? Czy w ogóle te same traki?
1: Nie, te same piosenki od A do Z.
0: Nawet nie w remiksie.
1: Nawet nie w remiksie.
0: Aha, bo to jest też cool w tej muzie zawsze, że tutaj masz jakiś dubstepik z tym samym samplem, wiesz, że jeszcze można wydobyć z tego remiksu tak naprawdę. Powiedziałeś mainstream. Czy ty reprezentujesz underground?
1: Okej.
0: Jak to jest?
1: Chyba nie mi to oceniać tak naprawdę. Ja nie uważam siebie za kogoś wybitnego. Plus tak samo ja tak naprawdę DJ-uję od 2 lat. Tak, gdzie faktycznie pokazuję się gdzieś po ulicach, czy tam po YouTubach, TikTokach, niestety. Czy właśnie na imprezach. Nie uważam się za kogoś wybitnego, po prostu zacząłem to robić, bo taka sytuacja była w tamtym moim momencie, że potrzebowałem coś nowego zrobić i nie jest to totalnie mi, żeby oceniać, czy ja jestem w undergroundzie, czy jestem w połowie tego, czy na początku. Ja po prostu robię muzykę i chcę tą muzykę dalej podawać, a przy okazji edukuję się właśnie na tematy na tematy gatunków, tego co chcę. Pokazuję i produkuję, przez co nie wiem, po prostu lubię tą muzykę i chcę to reprezentować jakoś. A kim jestem, no to z tym człowiekiem.
0: Okej, okay. Ale wiesz, bo mi się nie wydaje, że bycie lub nie bycie w undergroundzie, tudzież w mainstreamie oznacza bycie wybitnym lub niewybitnym. Mm-hmm. Bardziej byłam ciekawa, czy masz gdzieś jakąś granicę, wiadomo, że ona jest płynna, pomiędzy undergroundem a mainstreamem. Czy uważasz, że to teraz się bardzo wymieszało w tym kotle i ciężko ci to określić?
1: To jest śmieszne, właśnie zabawne, nie śmieszne, zabawne, to dwa różne słowa. Dwa dni temu bodajże obejrzałem TikToka Bubblegum, też super DJ-ka z Krakowa, i bardzo fajnie powiedziała, że obecna muzyka rapowa, hip-hopowa, ja nie mam nic w ogóle przeciwko tego, to jest muzyka. Muzyka, ogólnie tego się nie ocenia. Każdy się bawi to, czego się bawi, ale hip-hop, mainstream, rap spowodował, że w klubach teraz nie liczy się bounce, nie liczy się właśnie bujanie, tylko rap. I kiedyś chodziło się na koncerty rapowe i tak się słuchało rapu, a teraz rap słyszy się wszędzie. Ten rap, taki polski rap, ten jest mainstreamowy rap.
0: Okej. No, ja nie wiem, jak to właśnie inaczej nazwać. Rozumiem, o co ci chodzi, natomiast w ogóle mówienie, że rap to nie bounce, to jest dla mojej głowy, wiesz, oksymoron.
1: A to właśnie, bo rap to, że hip-hop, czy rap to, że mainstream?
0: Trap, o nie, trap. Nie idźmy tam, mieliśmy oba sobie rozmawiać.
1: Racja, sorry, ale jak coś słucham, tego też się wywodzę, bardzo lubię.
0: Tak? Z hip-hopiku?
1: Oczywiście, że tak.
0: No tak.
1: Wu-Tang Clan na przykład.
0: O, no, czekam na jakiś edit.
1: Mówisz?
0: Basowy,
1: no dobra.
0: Zamawiam.
1: Okej.
0: Okay. A jak ty się masz z requestami ogólnie?
1: Do muzyki jak gram?
0: W ogóle, no, że przychodzi ktoś, coś tam nawija do ciebie. Różnie DJ reagują.
1: Nigdy w życiu.
0: Nie,
1: ostatnio dostałem propozycję. Grałem Pop-up for the 20s, też pozdrawiam Słomę.
0: Pozdrawiam.
1: I tam ktoś do mnie podszedł, coś tam pokazywał mi na telefonie i zareagowałem, że nie mam tego. Jakiś mój kumpel, nie skojarzyłem tego w ogóle, podszedł do mnie i na ucho mi szepnął: ej, psst, zagrasz z Kolima. Okay. Nigdy nie byłem taki zły jak wtedy, ale potem powiedział, że to żart, ja zobaczyłem, kto to jest i minęło mi, ale nie, requesty nie, no bo to psuje zabawę. Jak chcesz requesty, to nie wiem, załóż sobie słuchawki, wyjdź za klub, coś takiego. DJ pokazuje ci jego muzykę.
0: No jasne, I know that's right. Już wiecie też, jak zdenerwować Pepo.
1: Sorry, coś zrobi się uspokoić.
0: Kiedy gra seta, ale nie denerwujcie go, dajcie mu grać. Też o to pytam, bo teraz jako ty w ogóle sobie przypomniałam, że miałam kilka takich magicznych sytuacji w życiu. Często, no dobra, nie będę tutaj w radiu opowiadać, nie requestujcie, dajcie DJ-om grać ogólnie, ale miałam kilka takich sytuacji, że gram i ktoś pyta o piosenkę, a ja ją mam na deku. Jako kolejną do zagrania. Nawet ostatnio miałam taką sytuację i pozdrawiam tą osobę, bo powiedziałam, że ej, ja właśnie to będę grała. Więc to są takie magiczne sytuacje i też to się zdarza, pragnę zaznaczyć.
1: To ktoś się może chce poczuć ważny na przykład, że potem pokazuje tobie piosenkę, mówi, żeby ją puścić i nagle ona leci i on mówi: ja to pokazałem, to ja, dzięki mnie.
0: To jest też kwestią czasu w to, że ludzie zamawiają te piosenki. To long story, temat wałkowany wielokrotnie, ale teraz dostępność do muzyki, wiesz, każdy jest DJ-em trochę i ludzie po prostu mają taką faskę pewnie na słyszenie swojego, natomiast powtórzę się, to nie usprawiedliwia requestów, dajcie DJ-owi grać.
1: Plus jeden.
0: A tak jak zapytałam i tak jak poruszyliśmy ten temat tego, że jest dużo tego basu w nazwie teraz, dużo tych kolektywów, jest też sporo producentów i edit makerów, że tak powiem, no bo to jest troszkę różnica jednak, zrobienie editu, a zrobienie własnej produkcji. Jak ty jako producent dążysz do gdzieś tam uzyskania swojego stylu, no bo nie musimy się zagłębiać, wiesz, w detale, ale myślę, że na scenie zaczyna się pojawiać też podobnie do tego, co się dzieje w kwestii kolektywów i imprez. To samo dzieje się, jeżeli chodzi o produkcję, że mamy gdzieś tam pewną powtarzalność i wchodzenie w trendy, tak naprawdę. Więc myślę, że nie jest to łatwym zadaniem teraz dla producenta gdzieś tam szczególnie początkującego poszukiwać swojego stylu. Czy wręcz jest to proste przez aż tyle narzędzi, jak uważasz?
1: Nie, jest okropnie trudne, bo jest presja, jest presja.

0: kwestia wyświetleń i ogólnie numerków. To jest bardzo ważne, więc jak ktoś widzi, że jakaś piosenka dana się wybiła. Raz miałem taką sytuację z moim kolegą, nie powiem jego imienia, on dobrze wie i prawdopodobnie słucha. Ksywka na K. Znaleźliśmy remix pewnej osoby na TikToku i powiedzieliśmy, że my chcemy tak samo zrobić duże numery. I zrobiliśmy tą piosenkę na jednym posiedzeniu w studio. Mm-hmm. Była okropna. Nie puściliśmy jej, bo dotarło do nas, że to jest syf. Ale właśnie to ta presja, presja numerków doprowadziła, że zamiast robić to, co my kochamy, zrobiliśmy to, co TikTok od nas wymagał. I muzyka jest dla każdego. Jeżeli ktoś dąży do tego, żeby produkować i kimś być, to naprawdę mam nadzieję, że jej się uda. A jeżeli ktoś łapie się trendów i gra to, co jest popularne, albo produkuje to, co jest popularne, no to jest moim zdaniem ktoś kimś takim sezonowym. No jak jest różnica pomiędzy influencerem a osobą, która kocha muzykę. I każdy musi zadać sobie to pytanie, kim tak naprawdę chce być.
1: Okej.
0: Okay. Moja opinia, podkreślam. To, znaczy podkreślam, że to, co powiedziałem, to moja opinia, żeby nie było, że jestem jakiś tam ten dziwny. No,
1: myślę, że po to tutaj rozmawiamy, żeby się trochę powymieniać. bo zastanawiam się, czy o to mi dosłownie chodziło. No po prostu chodzi mi też, chodziło mi o to, czy znajdujesz jakieś swoje sposoby w szukaniu własnego brzmienia.
0: No to
1: w tych łoblach, którymi tam rzucasz w swoich produkcjach.
0: No, to tak samo jak powiedziałem, no ja też miałem ten sam problem właśnie z tą muzyką, że nie wiedziałem, co mam robić tak naprawdę. Tych gatunków i podgatunków jest milion, dobrych producentów jest milion, graczy jest milion i tak naprawdę odnajdź się w tym. I pomogło mi to, co mi pomogło, to granie na Jasnej ostatnio, gdzie supportowałem Main Phase'a i to był taki moment, gdzie grałem to, co chciałem w końcu, zagrałem coś, co nie było łup, tylko dało się pobujać do tego i to był taki wielki moment dla mnie, gdzie też jakby produkowałem parę numerów specjalnie na tą imprezę, a że Main Phase gra właśnie to, co gra, no to musiałem dostosować trochę się do supportowania przed nim i to mnie tak ugruntowało.
1: Poczekaj, pull up. Grałem to, co chciałem w końcu. Musiałem się dostosować do Main Phase'a.
0: Okej. Już tłumaczę.
1: Tak, i co zwykle grasz, skoro nie możesz... Znaczy, wiadomo, że każdy z DJ-ów trochę rozumie, ale opowiadaj.
0: Znaczy, przez to, że jak grałem jakieś imprezki takie w klubach przed tym, to zawsze chcieliśmy, albo ja chciałem samemu być o pierwszej, o 00, kiedy jest największa energia i najwięcej ludzi. I tak samo jak było kiedyś na imprezach w Anglii, gdzie z house'u 120 bpm-ów szli na house 130 bpm-ów, to ja tak samo robiłem, czyli przyspieszałem do 140, żeby było łupanie, bo 140 to jest szybko i fajnie.
1: A, te same traczki w sensie, które były tworzone na 120, przyspieszałeś
0: je, tak? Na 138, 135, tak po prostu, że wszystko grałem w takim szybkim tempie. I w pewnym momencie zauważyłem, że ludzie głównie skaczą. I nie podobało mi się to. Chciałem, żeby ludzie pobujali się trochę. Tak, o, tutaj ten, na kamerze widzę, że jak się bują, to tak się wybujali. I tego mi zabrakło. I brakowało w sumie. I dlatego zmotywowałem się trochę i ten secik na tej Jasnej mi uświadomił. Więc tak jakby musiałem trochę się zmusić, ale przez to, że się zmusiłem, to się odnalazłem. O, to teraz chyba wytłumaczyłem, o co mi chodziło.
1: O, ale to też cool w sumie tak się, bo rozumiem zmuszenie się do zwolnienia tempa na przykład.
0: Dosłownie tak, to było to. Zostałem zmuszony do zwolnienia tempa, przez co odnalazłem się w tej muzyce, co było adekwatnie bardzo, bardzo niedawno.
1: Sounds cool. Byłam tam, fajne seciki.
0: Więc
1: tak, wiesz co, w niektórych środowiskach, no bo wspomniałeś właśnie Jasna, techno. W niektórych środowiskach granie z kontrolera to jest przypał.
0: Taki, że DDJ 400 na przykład.
1: No i ja nie wiem w sumie z jakiego. Ja mam jeden w domu, przyznam się. Raczej preferuję gramofony, ale to już jest kwestia mojego wychowania DJ-skiego.
0: No tutaj jest inne gatunki zupełnie.
1: Gatunki
0: które
1: te, znaczy, no tak.
0: Które nas ukształtowały.
1: CDJ-ka po prostu ci też trzyma tempo. Jak wjechałam teraz w elektronikę, to bywa to upierdliwe z tym gramofonem, ale nadal jakby kocham. Natomiast w niektórych środowiskach zauważyłam, że granie z kontrolera to jest trochę przypał.

0: I raczej muszą być te CDJ-e, ewentualnie właśnie gramofony, czy dostawiony gramofon, jak ktoś dogrywa płytę winylową. Co sądzisz o tym?
1: Kraj sobie z czego chcesz. To jest muzyka, no. Jakiś, nie wiem, Maciek na parkiecie będzie się interesował, z czego leci muzyka? No nie, no.
0: Okej.
1: Okay. Sprzęt to sprzęt. Jeżeli gra muzyka i potrafisz robić fajne rzeczy, no to sobie rób, co chcesz tak naprawdę.
0: Nie odczuwasz tego. No, po prostu pytam, bo tak mi się przypomniało, że czasami, wiesz, jest to gdzieś tam niemile widziane i że dawaj CDJ-e, jakie... Ja też rozumiem, no bo CDJ jednak w większości przypadków daje ci dużo więcej możliwości.
1: Oczywiście, że tak, ale tutaj nie chodzi o to, co jest lepsze, co gorsze, tylko jakie kto ma podejście do tego. Jak ktoś się śmieje z kogoś, bo ma gorszy, w cudzysłowie, sprzęt, który robi to samo, co CDJ, żeby nie było, no bo mały kontroler robi jeden do jednego to samo, co CDJ.
0: Ale no nie wszystko może.
1: Znaczy, wiadomo, że są okrojone tutaj jakieś efekty czy coś, ale co, jest play, jest cue, jest, wszystko jest, więc muzyka poleci.
0: Jest play.
1: Cue też jest. Miałem kiedyś.
0: Jedno cue, oh my gosh. No dobra, ale to wiesz, wiadomo. Jak kto woli. Ostatnie pytanko, zanim przejdziemy do seta. Mhm. Nie wiem, które wybrać, bo sporo ich dzisiaj sobie zebrałam na naszą rozmowę, ale gdzieś tam ostatnio pojawił się wątek tego w tych dyskusjach DJ-skich, że DJ-e nie ryzykują. Trochę o tym już wspomniałeś dzisiaj w naszej rozmowie, ale czym dla ciebie jest ryzyko w secie? Bo właściwie jak sobie tak rozchmieniałam, no to DJ nie ryzykuje, czyli co? Przynosi same pewniaki w folderze nagranie. Czy co? Czy właśnie nie zwalnia tempa, nie zmienia tempa?
1: A tutaj sam nie wiem.
0: Czym jest dla ciebie brak ryzyka? Czy ty ryzykujesz w swoich setach, czy...
1: Zależy. Właśnie nie wiem, co to jest to ryzyko.
0: A, okej, okay,
1: nie mam pojęcia. Gram to, co lubię. Wiadomo, że jak ma się... przepraszam. Jak ma się pewien crowd, ludzi, którzy wiadomo, że nie lubią danego gatunku, no to nie puścisz tego gatunku, ale to nie jest chyba ryzykowanie. To jest po prostu umiejętność weryfikowania ludzi na parkiecie albo czytania parkietu.
0: No ale, no, na przykład grasz cały czas 4-4, zabrałeś sobie crowd i masz taki banger dubstepowy.
1: Puszczę.
0: Okej. Okay. That's my man.
1: Puszczę.
0: That's my man.
1: Puszczę.
0: Wiesz, no bo czasami to jest ryzykowne. O to mi chodziło. Szukałam przykładu na szybko.
1: Super. Super przykład. Tak.
0: Albo
1: się stało.
0: Albo coś połamanego
1: nieraz.
0: Bardziej, nie? I może być,
1: o,
0: jak się do tego skacze.
1: Mamy tak. Mamy tak właśnie z kolegą na K. Z kolegą Kaleciakiem. Z kolegą Kaleciakiem. Tak mamy, że... jak zawsze na końcu jest taki moment, gdzie jesteśmy we dwójkę zazwyczaj, puszczamy Wobbly 4x4. To jest taki gatunek z Sheffield. On się wywodzi ze Speed Garage'u. Mm-hmm. Przeszedł taką małą konwersję w 2008-2009 i stał się takim dziwnym, skrzeczącym czymś. I to jest taki, jak nasza Vixa trochę. O, to jest idealny przykład. To jest nasza Vixa, tylko że angielska.
0: A masz jakiś przykładowy numer dzisiaj w secie?
1: Mogę zarzucić, ale nie mam przygotowanego seta.
0: Okay.
1: Mam temat, ale chętnie puszczę na sam koniec.
0: Okej, okay. To jak ci wiedzie oczywiście, nie? No bo ważne, jaką tam podróż.
1: Jesteśmy w radio, tutaj będziesz... trzeba pokazywać ludziom muzykę. Nawet jeżeli się im nie spodoba.
0: Jak zakończymy nim, to zaznaczymy. Czy ty jesteś gotowy? Masz pierwszą piosenkę na deku?
1: Tak.
0: Może wjedziemy w secika, co?
1: Dawaj.
0: Dla tych, którzy chcieliby też zobaczyć, jak Pepo gra, jesteśmy live na Facebooku Radia Campus. A my, co? Lecimy z secikiem już teraz. Pepo w ADJ. Przed wami basóweczka.

0: Choćbyś upadł na kolana, nie będę śpiewać. To było Wobbly, którym zakończył swój set Pepo w ADJ. Dziękuję.
1: Również.
0: Dziękuję za secika, za pogaduchy. Jeżeli chcecie się trochę cofnąć do naszej rozmowy, bo włączyliście radioodbiorniki teraz, to wszystko powinno jeszcze nadal być live na Facebooku kampusowym. A gdzie ciebie, Pepo, będzie można w najbliższym czasie usłyszeć?
1: Dziękuję za zapytanie.
0: Ale
1: słuchaj,
0: proszę.
1: Dzisiaj będzie można usłyszeć o godzinie 21 w Pizza Jolo.
0: Oh,
1: gramy
0: yes.
1: tą samą muzykę, co właśnie teraz leci do piosenka,
0: to
1: czyli Niche
0: takie...
1: Baseline. Tak, tylko że robimy właśnie przeloty przez historię, czyli wszystko od A do Z, jak ta muzyka się rozwinęła, czyli od speed garażu do ciężkich takich EDM-ów troszeczkę nawet, bym powiedział, takie ciekawe brzmienia, więc jak ktoś chce, zapraszamy.
0: Czyli trochę basowej historii dzisiaj w Pizza Jolo.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj nie liczy się, kto gra, tylko co leci.
0: Jeszcze gdzieś w najbliższym czasie jakieś granka? Kiedy?
1: Tutaj jeszcze jest Outlook Festival. Party przed Outlook Festival. To będzie Parka Kaskada i to będzie 15 maja.
0: O!
1: I tutaj cała ekipa świetnych gości będzie reprezentowała naszą piękną warszawską scenę muzyki elektronicznej. I też będzie drum and bass dla tych chętnych.
0: Oh yes! A wam, jeżeli się podobało, to możecie obczajać Pepo na SoundCloudziku, bo jest dużo editów, jest też miksik twój, widziałam, słyszałam, nie martw się nic. I na SoundCloudzie, i na social mediach pewnie też wrzucasz, gdzie grasz i gdzie można cię spotkać.
1: Niestety jestem chronicznie online, więc jest wszystko.
0: Także życzymy wam wszystkiego najlepszego. To był Pepo, ja jestem Lazy One. Realizował nas Tomasz Paziewski. Program ADJ Rady Campus. Widzimy się, słyszymy się, skreczujemy lub nie. Elo.
1: Dzięki wielkie.
2: To jest powtórka. Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Jest niedziela, minęła godzina 10:00, to znaczy, że audycja Choć na dwór wjeżdża na antenę Radia Campus, a tym razem raczej wbiega i to w bardzo konkretne miejsce z bardzo konkretnym człowiekiem, pan trener Dominik Gosk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy.
0: A skoro trener Dominik Gosk, to o bieganiu to rzecz jasna, ale też bieganiu... Czy ty w ogóle biegasz gdzie indziej niż w okolicy stadionu lekkoatletycznego?
1: Czy Łazienki Królewskie liczą
0: nie.
1: się? Wiesz co, ostatnio...
0: Łazienki Królewskie są obok Agrykoli, 200 metrów, więc się nie liczy.
1: Muszę przyznać, że przewartościowałem dzisiaj swoje zbieranie się i biegłem tu na audycję. To może, chociaż mi zaliczysz.
0: Dobra, zaliczam w takim razie, ale gdybyście państwo nie byli zaznajomieni, to trener Dominik Gosk znany jest głównie z tego, że spotkać go można właśnie na bieżni lekkoatletycznej i to głównie na tej, która znajduje się na warszawskiej Agrykoli. I my właśnie dziś o bieganiu na bieżni będziemy rozmawiać, no bo z kim jak nie z tobą? No z olimpijczykami mógłbym, ale oni to powiedzieliby, że to już oni nie mogą patrzeć, a ty cały czas chyba do tej bieżni masz jakiś sentyment, co?
1: Wiesz co, ja tak naprawdę wywodzę się z tego, że ja biegałem głównie po łazienkach, a potem, jak się tak wkręciłem, to faktycznie zakochałem się w stadionie lekkoatletycznym.

0: na którym co prawda biega się jak chory gołąb w kółko, ale ma to na pewno swój niepowtarzalny klimat.
1: No dobrze, dlaczego w ogóle ten stadion? W sensie, dlaczego biegacze powinni biegać na stadionie lekkoatletycznym? Oczywiście nie wszyscy, pewno to też będziemy dzisiaj tu o tym rozprawiać, ale dlaczego to miejsce powinno się znaleźć w naszym takim biegowej rozpisce jako coś, co powinniśmy odwiedzać?
0: No właśnie jakby tutaj chciałbym zauważyć, że nie każdy powinien i nie każdy musi, ale warto to uwzględnić w swoim planie treningowym. Stadion lekkoatletyczny ma wszystko wymierzone od A do Z. I teraz uwzględnijmy to, że mamy różne stadiony lekkoatletyczne, 400-metrowe, 333 metrów, 300 metrów, 200 metrów. Porozmawiamy sobie głównie o 400-metrowym, bo to jest taki stadion, powiedzmy, na którym biega się po Bożemu, to jest taki główny stadion na zawodach lekkoatletycznych.
1: No dobra, to my tutaj w okolicy, jesteśmy Radiem Warszawskim, ale jak ktoś nas słucha w streamingu, to też uprzedzamy, że będziemy mówić o tych stadionach, które mamy w Warszawie. Skra, Agricola, Orzeł, to są trzy...
0: Polonez, Targówek, Ursus... Na Piaseczno to już nie Warszawa, nie?
1: Czy one wszystkie są 400-kami, czy któryś z nich jest inny? AWF jeszcze warszawski,
0: AWF warszawski,
1: tu uprzedzamy,
0: tak,
1: że w wybranych godzinach tylko.
0: Ursus jest chyba o 1 metr krótszy, to jest taka ciekawostka. Dużo to nie zmienia, ale to tylko taka ciekawostka.
1: No ale te stadiony, na których najczęściej biegacze się spotykają, czyli Orzeł, Skra i Agricola, bo to taka chyba wielka trójca biegowa w Warszawie, one wszystkie są 400-kami, to ważne, są 400-kami po wewnętrznym torze.
0: Tak, mówimy tutaj o torze pierwszym, który zazwyczaj służy jako tor do szybkiego biegania. I tutaj bardzo ważna uwaga, jeżeli chcemy skorzystać z takiego stadionu, on ma określone zasady. Czyli rozgrzewka, ja najbardziej polecam w ogóle, jeśli jest taka możliwość, wybiec z tego obiektu, żeby nie robić tak naprawdę dodatkowych kółek, bo i tak się jeszcze nakrążycie na takim stadionie, robiąc trening jakościowy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to wybieramy tory zewnętrzne.
1: Czyli jak mamy czterotorową bieżnię, biegniemy po torze numer 4, jeśli jest ich więcej, to biegamy pod jakby najbardziej skrajnym torze, który właśnie do tego jest przeznaczony. A co jak ten stadion jest taki, że raz ma 4, a raz 8? Co wtedy zbiegam na ten skrajny, czy już zostaję na tym czwartym?
0: Nie, to już ograniczacie tylko wyobraźnię. Po prostu pierwszy, drugi tor to są takie dwa tory, że tak powiem, święta. Po pierwszym torze po prostu robimy tą robotę jakościową. Drugi tor opcjonalnie służy właśnie do tego, żeby zbiec przerwę w trakcie, kiedy robimy trening i po prostu, żeby tutaj nie było jakichś takich niebezpiecznych sytuacji, że ktoś się z kimś zderzy, to po prostu od toru, umówmy się, trzeciego wzwyż, można sobie robić rozgrzewkę.
1: No tu też warto dodać, że te pierwsze dwa tory, tak na dobrą sprawę, one robią różnicę dopiero biegaczom chyba od pewnego poziomu, nie?
0: Tak, to prawda. Natomiast jeżeli ktoś jest biegaczem początkującym, a na przykład ma problem, że tak powiem, z czuciem tempa, to ten pierwszy tor, jeżeli nikomu nie przeszkadzamy, zawsze może posłużyć po prostu do nauki wyczucia tego tempa, żeby nauczyć się biegać równo, a nie tak jakby szarpać i się męczyć na tym treningu jakościowym.
1: No dobra, wiemy na sam początek, po którym torze się poruszać. Zaraz jeszcze będziemy się zagłębiać w te tajniki tego, najpierw jak się na tym stadionie zachować, a potem pewno co na tym stadionie robić.

0: Jesteśmy z powrotem, cały czas naszym gościem dziś jest Dominik Gosk. Rozmawiamy o bieganiu w dosyć specyficznym wydaniu, bo na stadionie lekkoatletycznym, poza niego dziś raczej nie wychodzimy, chyba że mówimy o rozgrzewce. Powiedzieliśmy co nieco o tym, które tory wybierać i wiemy, że dla tych, którzy chcą zaczynać swoją przygodę, najbezpieczniej wybierać tor trzeci, czwarty i kolejne. W którą stronę na tym stadionie, bo to też nie jest takie oczywiste.
1: No właśnie, biegamy na stadionie lekkoatletycznym, uwaga, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli skręcamy cały czas w lewo. Dlaczego? Czyli
0: jak ktoś jest żużlow, lubi żużel, to tak jak w żużlu.
1: Tak, teraz
0: dlaczego?
1: Dlaczego? No
0: nie
1: właśnie.
0: Mam zielonego pojęcia.
1: No to tutaj troszeczkę zaczerpniemy sobie z kart historii. Do roku 1900 panował chaos. Było to tak, no po prostu powiedzmy na pałę było takie bieganie, czasem w prawo, czasem w lewo. Dopiero kiedy powstała Federacja Lekkoatletyczna, po prostu umownie przyjęto, że skręcamy w lewo. Jakby brało to się stąd, że ludzie twierdzili, że w lewo jakoś im się lepiej skręca i nie ma tu żadnej historii romantycznej, tak się powszechnie przyjęło i większość też, zauważmy, ludzi jest prawonożna, a stadion ma wiraże. Lewa noga stabilizuje na wirażu, prawa daje napęd.
0: Myślałem, że to jakieś badania odnośnie też prowadzenia samochodów, to co Anglicy zawsze mówią, że po ich stronie jest bardziej naturalnie, coś jest jakaś taka
1: teoria. Ja też liczyłem właśnie na jakąś taką kurczę mityczną historię,
0: albo,
1: ale okazuje się, że tak
0: ostatni zakręt, który zrobił ten maratończyk, co pierwszy zrobił maraton, to był w lewo skręt i dlatego, nie?
1: No właśnie nie, ale
0: magicznego.
1: To jest też taka ciekawostka, że można, nie wiem, jeżeli macie okazję, wypiszcie się kiedyś na czwarty tor i pobiegajcie sobie odwrotnie. Części ludzi faktycznie trochę to przeszkadza, że coś jest nie tak, część tutaj nie czuje żadnej różnicy, no ale przyjęto po prostu, że biegamy w lewą stronę.
0: No tak, jest też taki swój, znaczy właśnie nie wiem, czy to jest wyjątek od reguły, czy po prostu biegacze przymykają na to oko. Ja na przykład jestem wyznawcą tej szkoły, że te takie wstępne rozgrzewki i końcowe rozbieganka, ja na przykład robię po najbardziej skrajnym torze właśnie niezgodnie z tą etykietą biegową. I to też słyszałem, że jest w miarę okej, jeśli nie ma na bieżni bardzo dużo ludzi.
1: Tak, jeżeli nie przeszkadzasz reszcie użytkowników, to jak najbardziej możesz się rozgrzać biegając w prawo po torze skrajnym, nie pierwszym, skrajnym. To bierze się też jakby z tego, że i tak będziesz skręcał dużo razy w lewą stronę, więc no gdzieś tam się troszeczkę odkręcasz, aczkolwiek to też doprecyzuję, bo są czasem takie jakby przekonania, że jeżeli robimy schłodzenie czy rozgrzewkę skręcając w prawą stronę, to oszczędzamy te biodra, że one się odkręcą od tej pracy jakościowej, no ale nie jest to do końca prawda, bo zauważmy, że jednak jak robimy trening jakościowy, biegamy bardzo szybko i są zupełnie inne siły odśrodkowe, które działają na tym wirażu.
0: No dobra, co w takim razie, dla kogo ta bieżnia może być pomocna i na jakim etapie naszej przygody z bieganiem dobrze by było o takiej bieżni pomyśleć? Oczywiście ona jest otwarta dla wszystkich, więc jakby mówimy o tym, że nawet jak ktoś chce sobie przyjść, po prostu zrobić trening 5 kilometrów po bieżni, to nikt nie zabroni, no ale domyślam się, że z tego trenerskiego punktu widzenia jest jakaś, jest jakieś wprowadzenie do biegania na stadionie lekkoatletycznym?
1: Wprowadzeniem na pewno byłoby nauczenie zasad, jakie tam panują, czyli tak jak rozmawialiśmy o tym torze i tak dalej. Nauczenie, jak ta bieżnia jest podzielona przede wszystkim, żebyśmy się nie gubili, dlatego że wielokrotnie zegarki marki X potrafią przekłamywać na niej. Jedne skracają kilometry, drugie wręcz dodają te metry. Więc jeśli chcemy korzystać z konkretnego, realnego tempa, no to uczymy podziału, jak ona jest podzielona na 100-metrowe segmenty, żeby to tempo się zgadzało. No i tu też ciekawostka, że czasem też jest taki tryb lekkoatletyczny, który ma algorytmy, więc po torach zewnętrznych faktycznie można biegać na GPS-ie plus na tym trybie, on jest względnie poprawny.
0: Aczkolwiek to trzeba też dodać, że on wtedy jest jakby przystosowany do toru, który obierzecie, więc jeśli wybierzecie tor numer 2, to już trzeba na tym torze numer 2 zostać.
1: Tak, bo potem wychodzą różne dziwne rzeczy, to prawda.
0: Czy co do kwestii właśnie tej etykiety jeszcze, o której wspomniałeś, powinniśmy coś dodać? Czy to poruszanie się po tych torach i ruch przeciwny do wskazówek zegara, czy to jest wszystko, czy o czymś jeszcze dobrze by było pamiętać?
1: O, jest jeszcze wiele czynników. Tak naprawdę oczy dookoła głowy, dlatego że jeżeli już korzystamy z tego pierwszego toru i na przykład kończymy dany odcinek, to jakby miejmy na uwadze, że ktoś za nami może biec, albo ktoś będzie ruszał i to jest troszeczkę jak ruch w godzinach szczytu, gdzie każdy chce, powiedzmy, gdzieś sobie skręcić, czy zmienić pas, dlatego że no mogą być tutaj jakieś niebezpieczne sytuacje, także oczy dookoła głowy, jak zbiegamy na drugi tor, tak samo jeżeli chcemy wejść na pierwszy, też patrzymy, czy ktoś przypadkiem odcinka nie skończy. Co jeszcze?
0: No i tu dodajmy, że te niebezpieczne sytuacje, ja wiem, że one mogą brzmieć dziwnie, na bieżni lekkoatletycznej, ale prawda jest taka, że no, skręcić kostkę wcale nie jest tak trudno, biegając na bieżni lekkoatletycznej. Znaczy nie samym biegiem, ale właśnie jakąś taką nieprzewidzianą sytuacją, która może się wydarzyć przez nieuwagę lub czyjeś nieogarnięcie.
1: Tak. Jest jeszcze tutaj druga rzecz, którą obserwuję. Jeżeli mamy osoby, które powiedzmy nagrywają sobie jakieś filmiki, to fajnie, że nagrywacie rzeczy merytoryczne lub pokazujecie bieganie, ale nie nagrywajcie tych rzeczy właśnie na tym pierwszym torze, bo wielokrotnie przychodzę na stadion i widzę, jak influencerzy siedzą sobie na pierwszym torze, pokazują buty i nagrywają, albo chodzą, spacerują pod prąd po tym pierwszym torze i faktycznie ktoś nieświadomy wejdzie sobie w taki filmik i on potem myśli, a no okej, no to w sumie nie ma znaczenia, w którą stronę biegam, w sumie ten, no wejdę na ten pierwszy tor, on też na nim był, nie? Więc to są takie niuanse, które gdzieś tam w tym efekcie kuli śnieżnej potem na nas rzutują. I jeszcze jedna rzecz, którą obserwuję, jak są duże grupy, które biegają po stadionie. Fajnie, że zabieracie ze sobą swoje pupile, mam tutaj na myśli pieski, ale jeżeli ten piesek stoi sobie na trawie, jest zaopiekowany z opiekunem, to jest okej, ale pamiętajcie, to nie jest miejsce dla psów i nie puszczamy psa po bieżni, żeby biegał po czterech torach. No to tak jak rozmawialiśmy tutaj o niebezpiecznych sytuacjach, to jest dosłownie moment, kiedy ktoś sobie coś naciągnie na derwie lub po prostu no gdzieś w panice zobaczy psa, pies wbiegnie pod nogi, no i do tragedii już niewiele brakuje.
0: No tak, a dla niektórych biegaczy taka tygodniowa, dwutygodniowa, trzytygodniowa przerwa to naprawdę może być no bardzo duży problem. Też trzeba brać pod uwagę, że na tych bieżniach dosyć często przewijają się ludzie, którzy no zajmują się tym zawodowo. Tak też można powiedzieć, może nie są to olimpijczycy, ale no czy to są ludzie, którzy trenują, nie wiem, do Hyroxa, do jakichś triatlonów, do różnych tego typu rzeczy. Tych ludzi, no jak wsiąkniecie w to towarzystwo, to oni po prostu również korzystają z tych przestrzeni, z których wy korzystacie. No i dla nich to może być no walka tak na dobrą sprawę o to, czy będą mieli co włożyć do garnka przez następne tygodnie. No dobrze, skoro o bezpieczeństwie powiedzieliśmy, to za chwilę wracamy na stadion lekkoatletyczny, by sprawdzić, co tam w ogóle biegać.

0: trakcie tutaj tej naszej przerwy mam jeszcze jeden temat, który w kwestii bezpieczeństwa musimy koniecznie poruszyć, zanim przejdziemy do tego, jak na tej bieżni zacząć biegać i co na niej można biegać, czyli temat, który zawsze i wszędzie przewija się u biegaczy, słuchawki.
1: O matko, dobra. No i faktycznie tak. Jeżeli biegamy po bieżni, znowu rozmawiamy tutaj o pierwszym torze, no nie korzystamy ze słuchawek, zwłaszcza tych dokanałowych.
0: Dlatego... A ja tylko jedną.
1: No dobra, ale, ale chodzi o to,
0: piłkę,
1: że...
0: bo to też się pojawia, drodzy
1: tak,
0: państwo.
1: Tak, tak, tak. Aczkolwiek no jakby muzyka powoduje, że się koncentrujesz i faktycznie łapiesz takie flow, zapominasz o Bożym świecie i nie zawsze słychać, czy ktoś ci nie wyskoczy właśnie znienacka i czy właśnie nie będzie gdzieś tego zderzenia. Jak biegamy sobie na tych torach zewnętrznych, to ta muzyka jest jak najbardziej spoko uzasadniona, czyli znowu mówimy o torach od trzeciego wzwyż. Pierwszy, jeżeli faktycznie nikt inny nie biega, no to gdzieś tam można przymknąć oko, ale też jakby uważajmy na ten temat.
0: No ja szczerze mówiąc mam właśnie taką zasadę, czyli w zależności od tego, ile jest ludzi, albo biegam z jedną słuchawką, albo w ogóle z nich rezygnuję właśnie po to, żeby słyszeć komendy, które czasem pojawiają się na stadionie lekkoatletycznym. I o tych komendach też powinniśmy tu wspomnieć, bo no one też są jakby dyktowane względem bezpieczeństwa, a nie tego, że ktoś na was krzyczy. To o tym też warto pamiętać.
1: Tak, albo się krzyczy lewa wolna, albo uwaga, albo no jeżeli te dwie komendy już nie działają, to nie będę już, że tak powiem, mówił, co tam dalej jeszcze pada, ale to nie znaczy, że ktoś jakby chce być dla was niemiły, tylko faktycznie na skrajnym wysiłku, jeśli ktoś krzyczy, to tylko dlatego, żeby po prostu nie zrobić wam krzywdy.
0: Tak, no i też warto dodać, że to, o czym powiedzieliśmy chwilę temu, że dla niektórych na pewnym poziomie ten metr, dwa metry więcej mogą robić różnicę przy takim treningu.
1: Tak, bo zauważmy, że na jakby użytkownikami stadionu w różnych godzinach, to są najczęściej godziny takie od 15 wzwyż, możemy zauważyć, że są kluby lekkoatletyczne. To jest młodzież, która biega w specjalnym obuwiu dedykowanym pod bieżnię tartanową, czyli w kolcach z wkrętami, które są bardzo ostre. I tam możemy zauważyć, że już czasami taka młodzież biega po torach bardzo szybko, po torach 3 i 4. Dlaczego? Tartan ma łuki, to już sobie rozmawialiśmy, to takie zakręty. Im dalej, tym bardziej łagodny łuk dla miednicy. Więc jeżeli chcemy biegać bardzo maksymalnie szybko w takich kolcach, to trenerzy po prostu startują młodzież z trzeciego, czwartego toru. Na przykład jeśli mamy odcinki 200-metrowe lub 150-ki, tak zwane biegane bardzo, bardzo mocno, no to łatwiej jest się rozpędzić na takim wirażu. Plus sprinterzy również używają torów zewnętrznych, gdyż zawsze najlepsze tory, no to właśnie od 3, gdzieś tam 3, 4, 5 na zawodach są do rozstawu ze względu właśnie na ten wiraż.
0: No tak, nie mówiąc też o tych, którzy w ogóle biegają jakieś 60-ki albo setki, bo oni w ogóle startują z zupełnie innego miejsca na stadionie, po prostu oni tylko lecą prostą i zupełnie ich pierwszy, drugi tor nie interesuje, wybierają po prostu to miejsce, które dla nich będzie najbardziej efektywne. No dobrze, co w takim razie na tym stadionie? Idę, chcę sobie pobiegać na stadionie, ale chcę zrobić jakiś trening. Jaki? Co tam na tym stadionie można biegać? I dlaczego tam, a nie, no właśnie, nad Wisłą, w parku?
1: Ogranicza cię tylko wyobraźnia albo to, co ci trener rozpisze. Mhm. No ale już tak serio. Jeżeli chcemy użyć stadionu, no to używamy go zazwyczaj też po to, żeby się bardziej rozpędzić, dlatego że nawierzchnia tartanowa sprężynuje. W ogóle to też jest taka ciekawostka, że stadiony lekkoatletyczne mają różne mieszanki. Od bardzo szybkich po bardzo miękkie, które troszeczkę zjadają energię. Jedną z takich najszybszych to jest nawierzchnia Mondo. Ona jest bardzo twarda, jest za to bardzo responsywna, jest super używana pod kolce lekkoatletyczne. No i taka mieszanka wybija nas, oddaje jakby lepszy zwrot energii i możemy się bardziej rozpędzić. Co chcemy na takim stadionie biegać? Wszystko, czego nie zrobimy w terenie, czyli chcemy po prostu mieć wymiarowe odcinki biegane szybko, robimy sobie zapas prędkości, możemy pobiegać krótkie interwały, dłuższe interwały, możemy zrobić bardzo mocny bieg progowy, który nie jest zbyt ciekawy, no ale mówimy tutaj na przykład od 4 do 6 kilometrów w tempie takim w czwartej strefie, która łatwiejsza faktycznie będzie na stadionie. Coś, czego nie polecam, to biegi ciągłe w strefie trzeciej na progu mleczanowym, dlatego że lepiej jest je faktycznie zrobić w terenie. Nie ma sobie co tutaj bioder nabijać. Także wszystko, co szybkie i bardzo szybkie, no to stadion wita was otworem.
0: Oczywiście, no, mówimy też o tym, że dobrze by było mieć kogoś do pomocy przy tego typu treningach, no ale mamy też świadomość, że takie treningi mogą pojawić się w tych takich dedykowanych programach, które znajdują się czy to w zegarkach, czy w aplikacjach, więc też dobrze o tym wspomnieć, że jeśli widzicie taki trening, to po prostu dobrze by było znaleźć bieżnię lekkoatletyczną obok swojego domu, zamiast biegać tego po prostu w parku czy na ulicy, no bo to ty mi kiedyś powiedziałeś, że to jest takie laboratorium biegowe, nie? Że tam wszystko jest wymierzone i odmierzone i nawet jak człowiek biega just for fun, to jednak ten stadion lekkoatletyczny faktycznie jest takim miejscem, w którym no biega się po prostu trochę inaczej.
1: Biega się inaczej, bo masz po prostu wszystko czarno na białym. Wiesz dokładnie po ile biegasz, wiesz jak biegać, wiesz jak dopasować sobie prędkość w oparciu o te setki, a nie jesteś zdany na łaskę GPS-a w terenie.
0: No dobrze, to skoro mamy powiedziane o tym, jakie zasady na tej bieżni panują, czego się trzymać, co można tam robić, co warto by było zrobić, no to jeszcze powiemy nieco więcej o tym, do czego na takiej bieżni można dojść. Get ready!

0: trzymam rękawa. Hej!
1: Skoro przebrnęliśmy przez bardzo dużo elementów bieżni lekkoatletycznej, to chciałem cię jeszcze zapytać o, no właśnie, może też taką twoją perspektywę biegania na bieżni, bo ja obserwując ludzi, którzy biegają, no nie znam chyba osoby, która tak dużo czasu spędza na bieżni lekkoatletycznej jak ty, a są na biegacie, w sensie mówimy o biegaczach, którzy no jakby zajmują się tym, czy półprofesjonalnie, czy w pełni profesjonalnie, no wy tych kilometrów tygodniowo robicie ogromne ilości. Ja to mam wrażenie w ogóle, że ty to laboratorium, to tak, pan to szalony naukowiec, co? Patrząc na to, jakie ty treningi biegasz.
2: Pomidor. Wiesz co, ja lubię mieć po prostu kontrolę nad procesem treningowym. Daje mi to radość i lubię cyferki. Także no, na stadionie jest mi na pewno łatwiej też zabrać moje własne domowe laboratorium, bo ja trenuję w oparciu o fizjologię. Mhm. Więc w momencie, kiedy ja przyjdę sobie na taki stadion, to mam ze sobą taką specjalną maszynkę, która mierzy mi zakwaszenie organizmu i po prostu wiem, czy nie przefasoliłem danego treningu i czy to jakby wszystko ma sens. A w terenie no, musiałbym albo schować sobie gdzieś w dziupli taką maszynkę, albo mieć kogoś do pomocy. Na stadionie faktycznie jest jakby łatwiej pod tym kątem.
1: Ale czy to na takim poziomie amatorskiego biegania tobie jako trenerowi też daje więcej informacji o tych ludziach, którzy do ciebie przychodzą, dzięki temu, że te treningi stadionowe, no właśnie, są takim, no też sprawdzeniem się trochę w boju i przekroczeniem pewnych granic, bo też nie będziemy was oszukiwać, po jakimś czasie, no ten trening na stadionie jest jedną z najcięższych jednostek treningowych w tygodniu, jeśli się zaczyna to robić częściej niż raz, dwa razy w tygodniu, więc no właśnie, czy to szalony naukowiec, który spogląda na cyferki ludzi, którzy tam biegają, po prostu no jest w stanie lepiej ich potem pokierować?
2: Tak, dlatego że jest takie powiedzenie, że najtrudniej jest kogoś zgubić na 400-metrowym stadionie. I tak naprawdę tu nawet nie chodzi o te cyferki. Tu chodzi o to, jak ta dana osoba wygląda na tych cyferkach, biegając. Aha. Na stadionie ja widzę, jak ten dany człowiek lub jakby tutaj dana osoba wygląda w trakcie tego treningu. Ja wiem, czy dobrze dobrałem prędkości, czy one nie są za szybkie, czy nie są za wolne. I wszystko widzę po biomechanice tak naprawdę i po opcjonalnym grymasie twarzy, czy to jest dobrze dobrany trening.
1: No dobrze, ja się uśmiałem z tego grymasu twarzy, bo to musi być bardzo ciekawe obserwować to na co dzień. Co z dzieciakami w takim razie, bo wy u siebie w teamie też bardzo dużo dzieciaków zapraszacie na bieżnie lekkoatletyczne. Ja myślałem, że to jest taki, że to dochodzi już z wiekiem, a okazuje się, że na tej agrykoli no to całe mnóstwo dzieciaków się przewija.
2: Tak, to jakby moja żona Diana się tym zajmuje, ona ma grupkę dzieci. Dzieci i młodzież generalnie, no tutaj też mówimy o bieganiu w kolcach lekkoatletycznych, więc po oczywiście specjalnym przygotowaniu. Mamy tak samo kontrolę, mamy tutaj tak samo gry i zabawy na stadionie lekkoatletycznym, mamy odcinki, na których one mogą się rozpędzić, możemy też powoli gdzieś tam przemycać im wytrzymałość w formie dzielonej z przerwami, także tutaj no ten stadion jest jakby też najłatwiejszy do przede wszystkim upilnowania ich, choć nie zawsze. No i tak naprawdę jest bardzo mierzalny właśnie dla tych dzieciaków. No i pamiętajmy też, że zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, jak sama nazwa wskazuje, również są na stadionie. Mhm.
1: Właśnie się teraz tak zastanowiłem, że jak się zaczyna biegać w dorosłym życiu, to stadion jest takim etapem, który wprowadza się raczej na koniec, a u dzieciaków jest zupełnie odwrotnie. W sensie oni zaczynają od stadionu, żeby potem wybiegać na ulicę.
2: Tak, dokładnie tak, dlatego że we wczesnych etapach życia no to kształtujemy coś, co potem jest ciężko nadrobić w życiu dorosłym. Jest to szybkość i wytrzymałość szybkościowa. Mhm.
1: No dobrze, czy już w takim razie u takich dzieciaków, jeśli no właśnie, bo to z jednej strony dyscyplina, z drugiej strony też chyba uczenie się ciała po prostu od małego, bo jednak to bieganie no też bardzo mocno uczy tego, jak no właśnie, jak ten organizm funkcjonuje i co z tym organizmem można zrobić, bo nie wiem, ja na przykład tego nie znałem, że właśnie przebiegnięcie takich 5 kilometrów to wcale nie jest super trudne wyzwanie, jak się wie, jak to zrobić i nie biegnie się na hura.
2: U dzieciaków to jest jeszcze w ogóle fajniej, dlatego że one chłoną jak gąbka, nie? To jest taki fajny moment, że te wszystkie wzorce ruchowe, one są dla nich dość naturalne i bardzo szybko się kształtują. U dorosłych, jeżeli to nie było wcześniej kształtowane, no to niestety przez życie dorosłe jesteśmy troszkę zgorszeni, mamy przykurcze i wcale to nie jest takie hop, siup do przodu, jeśli chodzi o technikę biegania. U dzieciaków jest to raczej bardziej naturalne. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach, w czasach technologii, cyfryzacji, czasem też się oczywiście zdarzy, że nad tą techniką trzeba pracować.
1: No dobrze. Ulubiona bieżnia to Agricola czy jakakolwiek inna na świecie? Możesz wybrać sobie dowolną bieżnię, na której biegałeś, a może na takiej, na której chciałbyś pobiegać.
2: Moja ulubiona bieżnia to bieżnia w Korei Południowej w Incheonie. To był tak piękny obiekt położony wśród wieżowców. Każdy mógł tam wejść, każdy przestrzegał zasad lekkoatletycznych, nikt nie musiał nic mówić. Na środku grali piłkarze, którzy też uważali na wszystko. Były tam też boiska do padla, do koszykówki, tor rolkarski i ludzie uprawiali po prostu sport. I przede wszystkim tutaj też podam jeszcze taką ciekawostkę, taki kontrast między Polską a chociażby tą Koreą Południową. Był jeszcze jeden stadion, on był w Busan. I to był stadion przy uniwersytecie. I zanim wejdziesz na taki stadion, wisi tam tablica. Pierwszy i drugi tor, ikonka, ludzik biegający. Pozostałe tory można sobie spacerować, chodzić. I od razu masz regulamin w piktogramach, czarno na białym.
1: Nie trzeba znać koreańskiego, a wiadomo, o co chodzi.
2: Dokładnie.
1: No dobrze, Dominik Gosk był naszym gościem w audycji Chodź na dwór. To co, widzimy się na stadionie w takim razie.
2: Tak, masz fajny trening rozpisany.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: 11. Patrycja Fruba.
2: Sportowy kampus.
1: Górnik Zabrze pokonał wczoraj Raków Częstochowe 2-0. Tym samym Górnik Zabrze wygrał Puchar Polski. W zakończonej edycji wygrał 6 starć, zdobywając łącznie 12 bramek i tracąc zaledwie 2. Dziś o trzecie miejsce w siatkarskiej plus lidze zagrają Projekt Warszawa z Rezowią Rzeszów. Wczoraj w serii finałowej Bogdanka Lublin wygrała z Wartą Zawiercie 3-0. Najlepszym graczem meczu wybrano Mateusza Malinowskiego, który zdobył 11 punktów. FC Barcelona zmierzy się dziś o 16:30 z Bayernem Monachium. Wczoraj FC Barcelona wygrała 2-1 z Atletico Osasuna. Na razie FC Barcelona po 34 kolejkach ma 14 punktów przewagi nad Realem Madryt, który zajmuje drugie miejsce w tabeli. Teraz wszystko zależy od meczu Realu z Espanyol Barcelona. Start o 21:00. Mecz między FC Barceloną a Realem Madryt zaplanowano na 10 maja. O 15:00 finał ATP Challenger Tour. Przeciwnikiem Huberta Hurkacza będzie Włoch Matteo Arnaldi. Wczoraj Hubert Hurkacz ograł w półfinale Romana Andreasa Buruczangę. Wygrał z wynikiem 4-6, 7-6, 6-3.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Yeah, since you want to be nosy.
1: Dzień dobry, witamy was serdecznie w ostatni dzień majówki. Witają się z wami Saint Elmo
2: i Marcin Rzaj,
1: czyli audycja Soul Park. Jak co niedzielę o godzinie 11 gramy dla was Soul i R&B w najlepszym wykonaniu. I dzisiaj, nie wyjątkowo, ale być może nie każdy się spodziewał, że w majówkę się przytargamy do studia i będziemy na żywo, a jesteśmy na żywo, także jeżeli chcecie nam na przykład powiedzieć, jak spędzacie majówkę, albo w jakich okolicznościach słuchacie naszej audycji aktualnie, to można smsować na 886-971-971. Oczywiście i klasyczny SMS, i WhatsApp działają, także zapraszamy zapraszamy do kontaktu. A dzisiaj audycja majówkowa, bardzo letnio będzie muzycznie
2: bardzo słodko.
1: Bardzo słodko będzie, właśnie, chciałem to powiedzieć. I zaczęliśmy od nowości, jak to na mnie przystało. Durant Bernard, jeżeli ktoś słuchał nas tydzień temu, to pamięta o tym, że zapowiadałem, że Durant wydaje zaraz swój nowy album i właśnie ten album okazał się 1 maja, czyli 2 dni temu. Nosi tytuł po prostu Bernard z kropką na końcu. I album fantastyczny, naprawdę Durant Bernard super zrobił, że nagrał ten album teraz, dokładnie po tym, jak dostał, znaczy wydał ten album, pewnie on nagrywał go już kawałek czasu. Wydał go w tym roku, w którym otrzymał Grammy za poprzedni rok, za album Bloom, więc bardzo dobre tempo utrzymuje. Album jest bardzo jakościowy, dużo fajnych gościnek, a Sugar Family, czyli numer, który słyszeliście, jest wyprodukowany przez Rafaela Sadika. Także klasyka soulu, neo-soulu i R&B. Bardzo fajnie, fajna funkowa energia. Marcin, oddaję ci głos.
2: No a czy uważasz, że Chris Brown skopiował pomysł Duranta Bernarda?
1: Ja uważam, że oni wszyscy skopiowali Michaela... Nie! Kto był pierwszy? Michael Jackson czy
2: Teddy Pendergrass?
1: Teddy Pendergrass był pierwszy.
2: Chyba Teddy może był pierwszy.
1: Tak, mógł być Teddy pierwszy, ale najbardziej znaną pozycję on the album ma Michael jednak.
2: Ale Michael i Teddy to był podobny czas chyba, nie?
1: A mi się wydaje, że Teddy mógł być chwilkę wcześniej. No.
2: Może tak, może gdzieś tam 70 lata faktycznie. No, bo Chris Brown zapowiedział płytę i praktycznie z bliźniaczą układką.
1: Bardzo
2: i nawet tytuł płyty też jest po prostu nazwisko. To jest tytuł
1: zobaczymy,
2: płyty.
1: Bo uważam, że Durant niestety dla Chrisa jest o wiele lepszym wokalistą i o wiele ciekawszym artystą. Natomiast Chrisa sentymentalnie bardzo lubię. Czekam na album, sprawdzałem póki co single. Jest okej. Zobaczymy jak album.
2: No dobra. I tak właśnie, skoro zaczęliśmy słodko od Sugar Family, tak nam wyszła cała ta audycja, że...
1: Słodko-owocowa.
2: Wyszła taka słodko-owocowa, a to dlatego, że od Sugar Family się zaczęło, dobieraliśmy numer po numerze i po prostu stwierdziliśmy, że zostaniemy w takim kuchennym, kulinarnym klimacie troszkę.
1: Słodkim,
2: więc na numer Sugar Family ja odpowiadam numerem tak jak na ciebie przystało, nowości, to jak na mnie przystało lata 2000. Sweeter Than Sugar, numer, który nagrał wokalista Joe i numer ten otwierał jego płytę And Then z 2003 roku. No i tutaj klasyczny, legendarny sample z Curtisa Mayfielda w utworze.
1: Który to był numer?
2: The Making of You.
1: Jeden z najbardziej
2: chyba samplowanych numerów w rapie w ogóle.
1: To z soundtracku do Superfly'a chyba było w ogóle.
2: To chyba było, to z płyty Curtis było po prostu.
1: Tak. A tak, bo one tak jakoś blisko siebie wyszły, faktycznie. Dobra, posłuchajmy sobie.

0: Znowu funkowo, India Sean.
1: I słodziutko.
0: I właśnie cały czas zostajemy w temacie słodkości. Marmolada, czyli Marmalade, z najnowszej epki India Sean pod tytułem Subject to Change, która też wyszła dopiero co w piątek. Marmalade wyprodukowane przez znakomitego producenta, który bardzo jest aktywny w ostatnich latach, czyli D-Mile'a, którego możecie znać m.in. z produkcji dla Silk Sonic, czyli Bruno Marsa i Andersona Paka. Dostaliśmy od was kilka SMS-ów, dostaliśmy, że słuchacie nas odpoczywając po koncercie Redmana.
1: Tak, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy też ekipę z Łukowa, Justyna i Łukasza, którzy nas słuchają na działce. Pozdrawiamy także osobę, która napisała, że mamy mniej gadać, więcej grać, więc ja kończę, Marcin, zapowiadaj następny numer.
1: No dobra, to tak od marmolady przejdziemy do kolejnego bardzo słodkiego takiego dodatku, czyli miód.
0: A nie wiem, czy słyszałeś, tak a propos mniej gadania, że miód, podobno taki dobry miód się nie psuje. W sensie on nie ma daty przydatności.
1: Tak.
0: Ale dobry miód.
1: Musi być dobry. No a miód, który przygotowałem dzisiaj, który przyniosłem, jest bardzo dobry. I ten miód stworzył duet Terrace Martin i Alex Isley. Alex Isley to jest córka Arniego Isleya z The Isley Brothers. I numer Honey pojawił się na ich płycie I Left My Heart in Ladera z 2023 roku.
0: Fun fact, jak grałem swego czasu takie sety R&B DJ-skie, właśnie takie mi tempo, to ten numer uwielbiałem grać, bo on bardzo fajnie się wkleja.
1: Fajnie. Wkleja się i się skleja.
0: I się skleja, także tak. Posłuchajcie sobie tego miodu.

0: To żeby nie było, że tylko Marcin gra stare rzeczy, ja też coś wyciągnąłem. I też z roku, też chyba z 2003, bo Joe był z 2003.
1: Tak.
0: No tak, a Tasty jest 2003. Kelly's i odpowiedź moja na Miód, czyli Sugar Honey Iced Tea, coś na orzeźwienie od Kelly's i The Neptunes, czyli złotego tria tamtych czasów, i to były jedne z ich ostatnich już współprac, Kelly's z The Neptunes, bo nawet na tej płycie Tasty tych współprac jest już znacznie mniej. A tutaj no... Fajna perełka, moim zdaniem trochę mało znana.
1: Taka bardzo amerykańska, prawda?
0: Tak.
1: Mrożona herbata z miodem i z cukrem.
0: Tak. a nie, a może to jest słodzona, że sugar jako czasownik.
1: Tak myślisz? Tak. Sugar, honey?
0: Tak.
1: Może, ale nie dziwiłbym się, gdyby był podwójnie cukier, tak. Bo to Amerykanie tak robią.
0: I swoją drogą, w mojej opinii ostatnia naprawdę dobra płyta Kelly's, gdzie tam z tej płyty mamy kolejny słodki tytuł, czyli Milkshake na przykład, ogromny hit. No i też swoją drogą na produkcji Neptunesów. Także dzisiaj bardzo słodko. No i tutaj dalej pójdziemy sobie w te słodkie klimaty. I tutaj coś z dedykacją dla mojego współprowadzącego, który mnie zapoznał z ów gentlemanem z Wielkiej Brytanii. Ten ów gentleman nazywa się Sam Henshaw. Marcin, chcesz coś więcej o Samie wspomnieć? Bo ty bardziej chyba kojarzysz jego postać niż
1: tak,
0: ja.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo lubię. No to jest jeden z moich ulubionych obecnie wokalistów z Wielkiej Brytanii.
0: Taki Omar 2.0.
1: No nie aż tak, ale robi bardzo fajną muzykę i co ciekawe, on zanim wydał swój ten debiutancki album pełnogrający, Untidy Soul, to miał sporo singli i też takich kolabów rapowych, między innymi z Earth Gang, świetny numer, a później jednak na tych albumach już takich studyjnych, tych rapowych naleciałości nie ma za bardzo, ale też był featuring Keon Harold, się pojawił chociażby. Super to są płyty. Untidy Soul, pamiętam wtedy bardzo, bardzo dużo katowałem.
0: To ja pamiętam z początku naszej audycji.
1: No. Był Tobin Wigwe z raperów.
0: Tak. A ja zagram coś z najnowszego albumu Sama Henshawa, który wydał na początku tego roku. Album nosi tytuł It Could Be Worse, a utwór nosi tytuł Tangerine, czyli mandarynka.

0: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: 11.30, Patrycja Fruba.
5: Serwis akademicki.
4: Uniwersytet Warszawski świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. O godzinie 12 w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się uroczystość upamiętniająca. Obchodom towarzyszyć będzie wykład okolicznościowy pod tytułem Tradycje konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszony przez profesora Jacka Zaleśnego. Szkoła Główna Handlowa organizuje otwarty webinar Kariera na starcie, z czym naprawdę mierzą się młodzi profesjonaliści. Spotkanie poprowadzi Joanna Zapolska, doradczyni kariery, mentorka i praktyczka biznesu. Wydarzenie startuje 7 maja o 18. Po webinarze ruszy rekrutacja do kameralnego programu Kariera na starcie, funkcjonowanie w organizacji. Udział w webinarze jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy przez formularz. Trwa rekrutacja do konkursu FameLab. Zamysłem konkursu jest popularyzowanie nauki i przedstawianie skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Skierowany jest zarówno do studentów, jak i wykładowców. Wystarczy w ciągu 3 minut opowiedzieć w języku angielskim o wybranym przez Ciebie temacie. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja, a wygrana to nawet 20 tysięcy złotych oraz kwalifikacja do międzynarodowej edycji konkursu. Według badań zespołu naukowców z Polski i Czech po pandemii młodzież jest mniej aktywna fizycznie. W badaniu wziął udział 1001 uczniów szkół średnich z Polski i Czech. Okazało się, że po pandemii spadł poziom tzw. aktywnego transportu, czyli chodzenia lub dojeżdżania do szkoły w sposób wymagający wysiłku fizycznego. Naukowcy sprawdzili też, jak zmienił się związek między aktywnością fizyczną a samopoczuciem uczniów. Wyniki badań pokazały, że dzieci i młodzież podchodzą do ruchu z mniejszym entuzjazmem, co przekłada się na ich stan psychiczny. Ustalono, że szczególnie wpływa to na siedzący tryb życia i powszechną cyfryzację. Więcej informacji na naukawpolsce.pl.
6: Campus. Radio Campus.
7: Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

0: A my kontynuujemy naszą majówkową, słodką podróż przez utwory i zachęcamy Was oczywiście, jeżeli nas słuchacie na żywo, do pisania 886-971-971, to jest numer. Można pisać SMS-y na WhatsAppie, jak spędzacie majówkę, w jakich okolicznościach słuchacie Soul Parku. Marcin przeniósł nas do Georgii. Do amerykańskiej Gruzji.
1: Tak jest, troszkę południa Stanów Zjednoczonych. I Anthony David, wokalista pochodzący właśnie z Georgii, z miejscowości Savannah w stanie Georgia. Co ciekawe, jest to weteran wojny w Zatoce.
0: O, proszę bardzo.
1: Anthony David, niesamowita rzecz. No a później poszedł w karierę muzyczną, karierę solową.
0: I soulową.
1: I w 2004 roku wydał swój pierwszy album Three Chords and the Truth. Trzy akordy i prawda. I bardzo fajnie to opisuje ten album, który ma taki akustyczny, soulowy vibe. I nawet na okładce widzimy Anthony'ego Davida po prostu siedzącego z gitarą, takiego roześmianego. Okładka w sepi, więc to troszkę pokazuje, czego możemy się spodziewać po muzyce zawartej na tej płycie. No i Georgia Peach, myślę, fajnie wnosi ten taki południowy klimat.
0: Owocowy,
1: brzoskwiniowy.
0: Podobno nie ma słodszych brzoskwin niż te z Georgii.
1: Niż Georgii, ale propos... to chyba też jest jakieś podwójne takie znaczenie.
0: I don't know. Wracając do trzech akordów i prawdy, to nie wiem, czy Anthony Hamilton inspirował się takim powiedzeniem, które się mówiło o polskim punku, że to są trzy akordy, darcie mordy, ale być może jakieś korzenie polskie, kto wie.
1: Tutaj tego darcia mniej, ale więcej takiego soulowego wyczucia i fajnie
0: tak
1: to
0: jest.
1: Płynie.
0: To ja was z Georgii transportuję na Wyspy Brytyjskie, troszkę mniej słoneczne, ale znowu słodko. Znowu owocowo Cherry od projektu Jungle, pochodzącego z Wielkiej Brytanii, z ich drugiej płyty Forever, utwór, który znacie na pewno znakomicie, jeżeli słuchacie Radia Campus on Daily Basis, bo ten utwór bywał i myślę, że cały czas jest na rotacji, także powisienkujmy trochę.

0: Hey, man, what's happening?
1: Beep, beep.
0: Ain't nothing.
2: No ale fajne, takie miejskie outro. Tutaj Anthony Hamilton pyta nas, co u nas, what's happening? No u nas bardzo ładnie, słonecznie dzisiaj.
3: All good.
2: Dzięki, że pytasz, Anthony, pozdrowienia. A numer, który poleciał przed chwileczką, pięknie nas przeniósł z tej wisienki od Jungle Cherry do wisienki na torcie. W angielskim języku to troszkę inaczej, tam nie ma w tym zwrocie samej wiśni, bo to jest to icing on the cake.
4: Czyli
2: to
4: jest taka lukier, w sensie
2: lukier, tak jakby.
4: Tak.
2: Ale to się używa tak jak u nas wisienka na torcie, tak. To jest icing on the cake. To jest ten, czyli znów, no słodziutko wciąż, jest ten lukier na
4: torcie. Jak to u Amerykanów, bardzo dużo cukru.
2: Tak jest, tak jest. I numer ten pochodzi z płyty Soul Life z 2005 roku. Jest to album, który nie ukazał się oryginalnie, kiedy Anthony go nagrał i później, jak już odniósł sukces solowy po debiucie Coming From Where I'm From, no to ten album Soul Life się ukazał.
4: No dobrze, to ja w takim razie przeniosę nas w troszkę bardziej hiszpańskojęzyczne rejony, dlatego że zagram coś od wokalisty, który ma korzenie meksykańskie. Meksykańskie? Chyba tak. Miguel, wokalista znakomity. Właśnie, na pewno jakieś latynoskie, ale nie wiem, czy meksykańskie, Marcin już sprawdza.
2: Tak nawet wygląda trochę,
4: trochę
2: nie?
4: Tak, trochę tak.
2: No tak, Miguel.
4: San Pedro, Kalifornia. Miguel. No tak, nie no, to na bank. Anywho, Miguel w późniejszym już etapie kariery zaczął mocno nawiązywać do tego swojego pochodzenia i w roku 2019, dwa lata po wydaniu płyty War and Leisure, wydał epkę Te lo dije, czyli mówiłem ci, z innymi wersjami troszkę utworów z War and Leisure, właśnie z hiszpańskojęzycznymi, między innymi dodając kilka ciekawych gościnek. I tutaj zagramy taką funkową propozycję, która się nazywa tak samo i na płycie War and Leisure i tak samo na tej epce Te lo dijo, dobrze mówię. Nie, Dicher, sorry. Caramelo Duro, ale w tym przypadku z gościnnym udziałem Cali Uchis, także meksykańsko-amerykańsko-kolumbijskie połączenie.

0: caramello duro, czyli twarde cukierki. Cały czas słodko i zbliżamy się powoli do końca naszej audycji, a na koniec Marcin ma także słodką propozycję na koniec majówki.
1: Tak jest. No i klasycznie dla siebie znów nas zabiorę do tych lat 2000, kiedy to ukazał się numer o tytule Caramel. I jest chyba najbardziej znany taki numer soul R&B po prostu o tytule Caramel. Nie kojarzę innego.
0: To jest taki... Też z głowy nie wyciągnę, ale być może tak.
1: Caramel. To był fajny hicik w 2001 roku,
0: tak.
1: Na płycie City High, trio pochodzące z New Jersey, które wtedy pod Wyclefem Jeanem i Salamem Remy na ich produkcji wydało album po prostu o tytule City High. Zapowiadali się naprawdę świetnie. Był jeden hit z tej płyty What Would You Do i troszkę mniejszy hit właśnie, ale też Caramel. Ja uwielbiam tą płytę i ona jest bardzo fajnym takim połączeniem tego soul R&B z takim hip-hopowym groove'em. No to, co lubię najbardziej.
0: Recenzje też widzę zacne dostali.
1: Tak, tak. No w ogóle super się zapowiadali. I co się stało, że to był jedyny ich album i przepadli? Jak się okazuje, niestety jakieś takie personalne kwestie. I to nawet precyzując to, City High było takim miłosnym trójkątem, jak się okazuje, bo Claudette Ortiz, wokalistka, ponoć w czasach liceum spotykała się z Robim Pardlo, potem była Claudette, Robbie i Ryan Toby. Ryan Toby śpiewał w Zakonnicy w przebraniu 2, taki dzieciaczek. A później w 2003 roku Claudette wzięła ślub z Ryanem Toby i w 2007 wzięli rozwód po 3 latach.
0: Pudelkowy soapak.
1: Po 3 latach małżeństwa. No i niestety podejrzewam, to wpłynęło na to, że więcej albumów City High nie dostaliśmy. Także pamiętajcie, nie łączcie biznesu z miłością.
0: Tak jest. Słuchajcie, zapraszamy was na Facebooka i Instagrama soapak 971. Tam odsłuch audycji, link do playlisty, wszystkie utwory, które gramy na tej playliście. Saint Elmo
1: i Marcin.
0: Życzymy wam spokojnej końcówki majówki.
1: I jeszcze uno momento. Caramel tutaj w remiksie Trackmasters.
0: Z gościnnym udziałem.
1: Kiedyś graliśmy oryginalną wersję, a tu jest Trackmasters Remix.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Campus. Same sztosy.

No i może dobrze. No Nika, to był utwór H-O-O-D. Tak, no klasik Nika. No to też są zespoły podczas festiwalu OFF z Polski. I tak dla mnie bardzo blisko jest z Nikap jest zespół z Fada i Nichos, który właśnie robi taki furorę teraz w Polsce nic nowego, ale posłuchamy, bo oni tam będą grać na OFF-ie. Posłuchamy z Fada i Nichos, Lusterka.

To było zespół Rusowski i tak nazwa nie mówi tak dużo. To w ogóle nie jest zespół z Polski czy z Czech albo coś. Rusowski to jest projekt z Hiszpanii, dokładnie to jest miasto Fuenlabrada. Fuenlabrada to jest małe miasto pod Madryt, Madrycie, koło Madrytu, Madryta. Tak, to był utwór Malibu. Rusowski to jest taki projekt, jeden człowiek gra sam, ale w tym roku wszędzie gra, nawet w Paryżu. Latem gra podczas festiwalu We Love Green. I no i czekamy co to będzie. Tak, w Katowicach. Polecam bardzo, Rusowski. Z Hiszpanii też są zespoły z Europy, na przykład bardzo polecam zespół Nu Genea, to jest zespół z Włoch, dokładnie z Neapolem, tak jak Maradona prawie. No to posłuchamy ten duet, no ciekawy projekt z Włoch i to jest utwór Ciala. Kto będzie grał w tym roku na Ofie? No posłuchamy. Nu Genea.

Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną. Dzisiaj odkryjemy programację festiwalu OFF w Katowicach i to było Céline Desberg. I też bardzo ciekawy projekt, bo ona jest z Paryża, ona jest francuska, ale rodzina jest z Mongolii i właśnie tak to wygląda, kiedy Francja spotka się z Mongolii. To był utwór Selengue, to jest muzyka instrumentalna, tak. Céline Desberg, bardzo ciekawy projekt, to jest taki popowy, ona śpiewa po angielsku, też po francusku i teraz gra wszędzie. No, latem gra na OFF-ie w Katowicach, ale też teraz na przykład gra w Chinach. Jest koncert za parę, no za dwa tygodnie jest w Pekinie, albo a potem Szanghaj. Proszę bardzo, na koniec maja gra w Brukseli, w bardzo znany festiwal, który polecamy, Les Nuits Botaniques, tak, w Brukseli. No to ciekawe, bo ona jest wszędzie teraz, bardzo polecam. Céline Desberg, muzyka mongolska, też trochę z Francji, no, bardzo polecam. I kiedy ja mówię o OFF Festival, pamiętam genialny koncert prawie 10 lat temu, może więcej, no nie pamiętam. Omar Suleiman, genialny artysta z Syrii, który też jest bardzo kontrowersyjny, bo kiedy się mówi z Syryjczykami o Omar Suleiman, wszyscy mówią, że to jest nieciekawe, tak po prostu. Ale to może to jest tak jak trochę disco polo dla Polaków, może. Taki Omar Suleiman. Dla nas jest super egzotycznie, bo mało znamy o Syrii, a dla nich to coś innego. No, Omar Suleiman, człowiek, który gra na weselu i tak, i grał na OFF-ie parę lat temu. Posłuchamy Warni, Warni, Warni, potem będą wiadomości Omar Suleiman.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama.
2: 13.30, Patrycja Fruba.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Prezydent Polski przyznał odznaczenia państwowe. Rada Nowej Konstytucji z pierwszymi członkami. Donald Tusk komentuje rosyjską propozycję małego rozejmu.
3: Wiadomości.
2: Prezydent Karol Nawrocki na Zamku Królewskim wręczył odznaczenia państwowe. Więcej o tym nasza reporterka Ada Maciejewska.
4: Podczas uroczystości 3 maja prezydent w ramach podziękowania za służbę odznaczył orderem Orła Białego Agnieszkę Duczmal-Jaroszewską, Lecha Majewskiego, Hannę Łukowską-Karniej, a także Andrzeja Poczobuta. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że odznaczeni rysują obraz Polski odważnej, wolnej i solidarnej. Wspomniał również, że ich życiorysy to pewien raport dla twórców Konstytucji 3 maja, pokazujący wartość obecnej Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Andrzej Poczobut skomentował odznaczenie, mówiąc, że nie czuje się bohaterem, że jest zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Jej celem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Prezydent wręczył akty powołania podczas uroczystości w Zamku Królewskim. Otrzymali je Julia Przyłębska, Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik oraz Józef Zych. Prezydent przekazał również, że wysłał zaproszenia do uczestnictwa w Radzie do wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Donald Tusk skomentował powołanie Rady jako niepotrzebne wprowadzanie zamieszania i podkreślił, że prezydent nie będzie miał większości konstytucyjnej. Donald Tusk przed wylotem do Armenii na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odpowiedział na pytanie, czy rozmawiał z prezydentem Ukrainy o propozycji małego rozejmu.
5: Ten głos, który przyszedł z Moskwy, to mówił o jednodniowym rozejmie tylko po to, żeby defilada mogła się odbyć w Moskwie, więc to jest absurd przecież. Ja nie będę namawiał w żaden sposób prezydenta Zeleńskiego, żeby na tego typu oferty się zgadzał.
2: Podkreślił, że gdyby chodziło o wstęp do poważnych rozmów pokojowych, to Polska wspierałaby je ze wszystkich sił. Samochody autonomiczne, czyli poruszające się bez kierowcy, to częsty widok w Stanach Zjednoczonych. Wraz ze wzrostem ich popularności, kalifornijska policja, która do tej pory nie wystawiała mandatów takim pojazdom, od 1 lipca tego roku będzie mogła wystawić zawiadomienie o złamaniu przepisów przez samochód autonomiczny. Takie zawiadomienie powędruje bezpośrednio do producenta. Nowe regulacje mają również dotyczyć działań ratunkowych i sprawnej komunikacji ze służbami.

Wracamy po wiadomości, to jest wojna francusko-angielska. Pod flagą biało-czerwoną prezentujemy dzisiaj programację Festival Off Festival w Katowicach. Tak, w sierpniu, na początku pierwszego weekendu. Prawie. I to nie było wybór praktykanta, ale to było, zaczynaliśmy z kolejną zespół z Irlandii. To było The Mary Wallhopers. To był utwór The Juice. To jest ta nowa zielona fala z Irlandii. No, taki punkowy zespół, bardzo śmieszny też teledysk, ale wiem, że jesteśmy w radio. Oni wrócą ze Stanów i z Kanady, gdzie grali i koncerty w marcu. No, zawsze jest ta połączenia między Irlandią i USA, tam w Stanach, w Boston oczywiście. No, bardzo ciekawe, jak oni grają na żywo. The Mary Wallhopers. Bardzo polecam. Na Offie też są zespoły bardzo, bardzo egzotycznie, które trudno jest słuchać i oglądać na żywo gdzie indziej. I na przykład jest stary, dobry zespół z Zambii. Tak, Zambia, stolica Lusaka. Bardzo polecam. To jest projekt, który się nazywa WITCH. No, W-I-T-C-H. I dokładnie to znacie. We intend to cause havoc. Which to jest, tak, projekt Zombie. To jest bardzo stary zespół, który zaczynał w latach 70. Potem trochę przerwali i od parę lat to jest wielki powrót. Grają znowu. Styl to jest zam rock, no zombijski rock. I ciekawe, że właśnie grają w Katowicach. Posłuchamy, to jest utwór Whale i to jest zespół. Tak, utwór Whale, Witch z Zambii, które też grają na Offie i bardzo polecam.

I kolejny projekt z Irlandii. No, nie chciałem robić taka audycja o muzyce z Irlandii, ale no tak wyszło. Po prostu dla mnie w festiwalu, w programacji Office dużo zespoły z Anglii i też ze Stanów, ale no to trudno. To znaczy, że promocja może nie potrzebują. I kiedy ja przygotuję ta audycja, właśnie szukam inne zespoły. I no trudno, weszło dużo zespołów z Irlandii, bo prawie każdy zespół z Irlandii jest, który gra na Ofienne, jest teraz na audycji. To jest zespół Maol chyba się mówi, M-H-A-O-L, Maol. To było utwór D-M-E-M. Oni grają po raz pierwszy w Polsce latem w Katowicach. No też oni są z Irlandii, mają teraz drugi album, który się nazywa Something Soft. To jest taki girl power. Bardzo polecam Maol. Trudno się czyta, ale łatwo chyba się pisze. Jest tylko 4 litery. I co dalej? Kolejny ciekawy bardzo projekt. Projekt się nazywa DAM. D-A-M. DAM to jest zespół z Palestyny. To jest dla mnie poezja uliczna. No taki hip-hop, taki mądry. Posłuchamy. Bardzo fajny projekt. Też grają na Ofie. Tak, oczywiście. Utwór się nazywa M-T-A-N-W-Z-A-K-R-A-M-N-A-N-A. Trzeba tu powiedzieć bardzo, bardzo, wiesz, tak szybko. Tak, zespół DAM z Palestyny. Posłuchamy.

Tomio, zespół Atol z Wrocławia, bo nie zapomnijmy, że też w festiwalu w Polsce są też lokalne zespoły i trzeba właśnie promować lokalna kultura. Atol i utwór się nazywa też Atol. Bardzo ciekawy projekt. No tak, są zespoły z Polski podczas festiwalu. No trochę szkoda, że ta promocja na przykład online nie jest tak skierowana dla zespoły lokalne, ale grają tam i to jest bardzo dobre. Atol. I na sam koniec mamy kolejny projekt z Irlandii, bo wiadomo, że rok temu grał Niqab, gwiazdy z Irlandii, teraz na fali. I dobrze, że właśnie w tym roku są też duże zespoły. To jest też zespół, który się nazywa Halt. Też z Belfast, tak jak Niqab. Tak, oni bardzo, bardzo dobre teledyski robią, bo to jest duet, który się spotkał w szkole kinowe, tak, cinematograficzne. I tak, no znają, co tam robią. I na sam koniec, tak, polecam zespół Halt. I tak jest. Posłuchaliśmy dużo zespołów, które grają na OFF Festival w tym roku. Mam nadzieję, że spotkamy się tam. I się widzimy za miesiąc. Zespół Halt na OFFie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: This is Selekta Radio.
1: Reklama.
2: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
3: Tak, jego cenę też.
2: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
3: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
2: Wiedziałam, że się zgodzisz.
4: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
1: Reklama.
5: 14.30. Patrycja Fruba.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Polska satelita na orbicie. Oryginał Konstytucji 3 maja dostępny dla zwiedzających. Wyniki biegu Konstytucji 3 maja.
6: Wiadomości.
5: Rakieta Falcon 9 wyniosła satelitę polskiego wojska na orbitę okołoziemską. Wystartowała z bazy kosmicznej w Kalifornii. Dzięki budowie wojskowej konstelacji radarowej Wojsko Polskie zyska nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. To już czwarta satelita polskiego wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że pod koniec roku Polska będzie miała ich 9. Bieg Konstytucji 3 maja dobiegł końca. Wyniki przedstawi nasza reporterka Ada Maciejewska.
7: W tegorocznym biegu 3 maja pięciokilometrową trasę przebiegło ponad 6 tysięcy uczestników. Biegacze wystartowali o 11 z Placu Trzech Krzyży i w sprzyjających warunkach pogodowych przebyli trasę przez centrum Warszawy, kończąc w punkcie startowym. Dokładne wyniki są już na portalu ststiming.pl. Najszybciej na mecie pojawił się Aleksiej Pysarew z czasem 14 minut i 46 sekund. Zaraz po nim Ernest Zwirecki, a jako trzeci Maksym Anenko. Na podium stanęły też kobiety Julia Weremczuk i Iwona Bernardelli.
5: Organizatorami biegu są Fundacja Maraton Warszawski oraz wraz ze Stołecznym Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Do 17 można odwiedzić kancelarię premiera, aby zobaczyć oryginalną konstytucję 3 maja. Wejście jest możliwe od strony biura przepustek. Trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości. Na teren kancelarii nie można wnosić napojów. Jutro ze względu na obchody Dnia Strażaka od 7.30 do około 14.00 możliwe są utrudnienia w ruchu w Warszawie. Do godziny 8.00 autobusy 135-162 mogą jeździć trasami objazdowymi. Przemarsz zablokuje też na chwilę Plac Piłsudskiego oraz północną jezdnię ulicy Królewskiej. Więcej informacji na stronie wtp.waw.pl.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Playing the best music from the UK every week.
1: Selekta Radio.
8: Wait.

0: on radio across the world. This is Selekta Radio.
1: Reklama. Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
5: Reklama.
6: 15.23, Patrycja Fruba.
7: Akademicki Radio Campus.
6: Uniwersytet Warszawski świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano uroczystość upamiętniającą. Obchodom towarzyszył wykład okolicznościowy pod tytułem Tradycje Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszony przez profesora Jacka Zaleśnego. Szkoła Główna Handlowa organizuje otwarty webinar Kariera na starcie, z czym naprawdę mierzą się młodzi profesjonaliści. Spotkanie poprowadzi Joanna Zapolska, doradczyni kariery, mentorka i praktyczka biznesu. Wydarzenie startuje w czwartek o 18. Po webinarze ruszy rekrutacja do kameralnego programu Kariera na starcie, funkcjonowanie w organizacji. Udział w webinarze jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy przez formularz. Trwa rekrutacja do konkursu FameLab. Zamysłem konkursu jest popularyzowanie nauki i przedstawianie skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Skierowany jest zarówno do studentów, jak i wykładowców. Wystarczy w ciągu 3 minut opowiedzieć w języku angielskim o wybranym przez siebie temacie. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja, a wygrana to nawet 20 tysięcy złotych oraz kwalifikacja do międzynarodowej edycji konkursu. Według badań zespołu naukowców z Polski i Czech po pandemii młodzież jest mniej aktywna fizycznie. W badaniu wziął udział 1001 uczniów szkół średnich z Polski i Czech. Okazało się, że po pandemii spadł poziom tzw. aktywnego transportu, czyli chodzenia lub dojeżdżania do szkoły w sposób wymagający wysiłku fizycznego. Naukowcy sprawdzili też, jak zmienił się związek między aktywnością fizyczną a samopoczuciem uczniów. Wyniki badań wskazały, że dzieci i młodzież podchodzą do ruchu z mniejszym entuzjazmem, co przekłada się na ich stan psychiczny. Ustalono, że szczególnie wpływa na to siedzący tryb życia i powszechna cyfryzacja. Więcej informacji na naukawpolsce.pl.
8: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
0: This is Selekta Radio.

0: reklama.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
0: Reklama.

0: akademickie Radio Campus.
1: Bita godzina.
2: Siemano, ja się nazywam Simba, a to jest Bita Godzina, czyli audycja drum and bassowa, którą prowadzę w niedzielę o 16 i w piątek o 24. Raz na dwa tygodnie, albo coś koło tego, prezentuję tutaj Bita Godzina Studio Mix, czyli cykl miksów drum and bassowych od różnych DJ-ów, których zaprosiłem. W 62. odcinku cyklu mam przyjemność zaprezentować miks od DJ-a Skeleton, jednego z naszych bardziej rozpoznawalnych producentów muzyki drum and bass, szczególnie spod znaku Soulful, czy Liquid, czy jak to właściwie się teraz nazywa. Robert na scenie działa od około 2005 roku. W tym czasie wielokrotnie grywał w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii, Serbii i Czechach, a jego kawałki ukazały się na wytwórniach takich jak Soul Deep czy Focus Recordings. W przeszłości współpracował również często z Silence Groove, którego słuchacze Bitej Godziny pewnie też bardzo dobrze kojarzą. Jego mix do BGSM znajdziecie na SoundCloudzie, soundcloud.com/bitagodzina, tam też znajdzie się wkrótce Skeleton. Pamiętajcie też o facebook.com/bitagodzina i też instagram.com/bitagodzina. A tymczasem Skeleton dla Bita Godzina Studio Mix.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Kampus. Same sztosy.
5: Dzień dobry, witamy po raz drugi w audycji Dobre Teksty, rozmawiamy tutaj o procesie twórczym, o tym, jak się pisze rap, jak się pisze utwory, jak pracujemy w studio. Zapraszam różnych gości i moim dzisiejszym gościem jest Adaś Mada, człowiek, który uczestniczył w wielu projektach. Możecie go na pewno znać z WC-ków, możecie go znać z nowego zespołu Forest Whitaker.
6: Yes.
5: Bardzo dobrze, to jest, będziemy eksplikować tą nazwę za chwilę. Dzień dobry, mega się jaram, że jesteś u mnie. Osłuchałem się twoimi numerami i cieszę się, że możemy o tym pogadać.
6: Super, dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło również.
5: Super, dobrze, to zacznijmy od tego, że ZNWP, jeden z moich najulubieńszych albumów w rapie, WCK, teraz Forest Whitaker, działalność solowa. Powiedz mi, jak podchodzisz do każdego z tych projektów, jakie są założenia, bo one może się różnią, może się nie różnią?
6: Pewnie się różnią i każda ta praca, współpraca czy solowa są trochę inne. Nie wiem, od którego zacząć tak naprawdę.
5: Od
6: bo każdy...
5: którego chcesz.
6: Okej, no to tutaj może tak ZNWP, no to to była też taka szczeniacka trochę jazda. I tutaj było dużo eksperymentowania. Myślę, że w dużej mierze Kajetan w ogóle był prowadzącym, jeśli chodzi o na przykład dobór bitów i jakieś takie rzeczy, żebyśmy gdzieś tam kombinowali. I widać sporą różnicę pomiędzy płytą Servus a płytą Bejbo, jeśli chodzi o dźwięki i o dobór producentów i w ogóle jakieś takie wybory. I to było fajne, bo na maksa było dla mnie rozwijające, bo ja sam pewnie nie poszedłbym w tę stronę. Jeśli chodzi o WCK, to jest bardziej taka akcja freestyle'owo-melanżowa. W sensie lubimy nagrać numer o czymś poważnym, to też jest ekstra, ale ważne, żeby była mieszanka wybuchowa i jakby na tym nam zależy. Nawet jeżeli jest na poważnie, to musi być mocno i tak...
5: Ile jest osób w WCK-ach teraz rapujących?
6: Tak? 6.
5: 6 osób, okej.
6: Okay. Tak jest. Jeśli chodzi o moją solową twórczość, no to tutaj ja bardziej się skupiam na rozwoju tekstowym i bardziej na tym, o czym chcę napisać i gdzie tam, jakie meandry zwiedzić różne swoje osobiste, czy tego, co mnie gdzieś tam zainteresuje. Więc wydaje mi się, że to się najbardziej u mnie zmienia. Wiadomo, bitowo też, wiadomo, producent, zależy od płyty, to tu jest dużo różnych rzeczy, ale głównie jakby to, na czym się zaczepiam na początku tworzenia czegoś swojego, no to jest pomysł w ogóle.
5: No
6: jakby
5: właśnie, o to
6: pomysł utworu i pomysł w ogóle płyty. No a jeśli chodzi o pracę z Ryfą, no to tutaj wydaje mi się, że to jest taka największa hip-hopowa miłość dusz naszych między
5: to
6: nami.
5: Słychać.
6: Więc wydaje mi się, że na tym się oparliśmy, ale też z Ryfą się fajnie tworzy koncepty, więc tu też nie ma problemu.
5: Super, no jak dziś usłyszałem, że to moja siora, tak?
6: Na jak?
5: A jak, super. Pozdrawiamy Ryfę. Na pewno będzie okazja, żeby jeszcze z Ryfą porozmawiać, bo tam też na pewno jest mnóstwo ciekawych wątków. Ale właśnie chciałem spytać o tą twoją działalność solową, bo tych albumów jest kilka. Nie będę wymieniał tytułu, ale 47% jest niespokój. I jak słuchałem tych albumów, każdy jest inny. I chciałem spytać właśnie, jak wygląda ten proces twórczy, od czego zaczynasz, myśląc o albumie?
6: To też zależy od momentu i od albumu, no bo właśnie przez to, że są inne, to też czasem inny jest haczyk, nie? W sensie mój punkt zaczepienia.
5: Bo one są konceptualne według mnie bardzo i słuchać inne tonality tych albumów, jest inny klimat. No, w Chropowatym jesteś agresywny, taki ciężki, a znowu, nie wiem, w Niespokoju jesteś chilloutowy, malujesz obrazy tekstami, jesteś inny tam. I to jest bardzo ciekawe w tobie, że tak zmieniasz tą osobowość.
6: Dziękuję, to bardzo miłe. No to jest właśnie kwestia momentu, co mnie akurat zainteresuje, w sensie też, co się dzieje w moim życiu. No jakbyśmy się gdzieś tam w każdy po kolei zagłębili, to mógłbym dokładniej opowiedzieć, ale no to są właśnie, na przykład Chropowato, no to jest kwestia wyboru formy i tego głosu w ogóle, no więc jakby tutaj to było determinujące, że musi być mocno, nie? Jeśli chodzi o Niespokój, no to Niespokój był w dużej części oparty o raz, że obrazy mojej siostry, z którą chciałem coś zrobić, bo już wcześniej zrobiliśmy Alchemię Słowa, gdzie ona zrobiła okładkę, ale przy Niespokoju chcieliśmy poważniej do tego podejść, więc też ja wiedziałem, że to ma być takie malownicze, a z drugiej strony to też było związane z moim rozstaniem trochę ówczesnym, więc wiadomo, to nie jest tak, że też na tej płycie się na tym tylko na tym skupiłem, ale też na tym, też z tego to wynikało. I też myślę, że to jest też kwestia doboru producentów, nie?
5: O to chciałem zapytać właśnie, co jest, bo rozumiem, że masz, nie chcę zakładać jakieś tezy, ale czy właśnie wyborem jest to, że nie wiem, zaziomaliłeś się z Tempskim na przykład i uznałeś, że posłuchałeś jego bitów i dopiero potem ci przychodzi koncept, czy to jest tak, że szukasz producenta, bo masz określoną w głowie jakiś koncept na album, jakiś pomysł i klimat jego i szukasz pod to ludzi?
6: Jest trochę tak i tak. Akurat na przykład z Tempskim było tak, że on gdzieś tam my już się znaliśmy, ale gdzieś tam po prostu na Facebooku napisał, że ma teoretycznie paczkę bitów typu Griselda. No i czy ktoś coś chce? Ja powiedziałem, dawaj wyślij. Wysłał mi, przesłuchałem. Moim zdaniem nie do końca Griselda, ale...
5: Ja właśnie chciałem spytać o tą Griseldę, bo przyznaję się, że nie wiem, o co chodzi.
6: Że nie wiesz, co to Griselda. Okej, okay, no to ja nie wiem, tak się nie wytłumaczę. To ziomale z Buffalo, no takie tam wariaty, West Side Gun, Conway, The Machine i Ben The Butcher.
5: Konkretny styl producencki.
6: Tak, znaczy to w sensie nie, to są raperzy, to co wymieniłem. Okay, i oni robią, no to są takie ciężkie, po prostu bardzo slow beaty, często drumlessy, takie, ale właśnie to, co on wysłał, wcale aż do końca takie nie było i było trochę dziwne, więc jak dostałem to jakby pomyślałem, jak to zrobić, żeby tą dziwność wyciągnąć, więc w tym okresie dostałem od mojej siostry książkę Alchemia Słowa Jana Parandowskiego, przeczytałem ją i stwierdziłem, że gdzieś tam luźno do tego nawiążę, czyli tak naprawdę chodziło głównie o to, żeby zająć się słowem, w sensie, żeby je po prostu na części rozbroić, żeby napisać wiersz, żeby napisać trochę dziwnych rzeczy, żeby było jakieś opowiadanie w tym, no żeby to po prostu tym się pobawić, żeby się skupić

0: pomiędzy tymi dłuższymi projektami, które też uważam, że są ważne i fajne, ale one są inaczej trochę do nich podchodzę, mniej jakby inaczej czas im poświęcam, bo to jakby też o to chodzi, że taki projekt, no to nie wiem, na przykład te epki, no to często to jest tak, że gdzieś tam trochę przez internet, że ta aranżę dostaję i tak dalej. Ja na przykład z Bity Kradnej, z Worst Case'em, no to oni przyjechali do mnie, wtedy mieszkałem na Gocławiu, robiliśmy to trochę razem, ja im tam, wiadomo,
1: wkładałem. Inaczej się pracuje, jak jest producent na miejscu, a online?
0: No tak, trochę inaczej zdecydowanie. Trochę inaczej zdecydowanie. No więc to wszystko jest trochę kwestia momentu, kwestia tego, na co mam czas i na co mam fantazję po prostu.
1: Okej, okay, dobra. To zaraz wrócimy do tych kolejnych wątków związanych z tymi solowymi albumami i posłuchamy sobie znowu
0: z albumu. Co znowu?
1: Co znowu? Chropowato.
0: Chropowato.
1: Super. To jest cały Adaś w tym numerze.

0: czytamy w programie dobre teksty. Emil Blef, moim gościem jest Adaś Mada. Rozmawiamy o jego działalności solowej, rozmawiamy o procesie twórczym, o pisaniu. Adaś ma bardzo jest płodnym artystą i ma bardzo wiele płyt w różnych projektach, więc będziemy eksplorować dalej twoje solowe albumy, bo chciałbym to pytać jeszcze o kwestię związaną z okładkami i z tą warstwą wizualną, artystyczną, bo jak otworzyłeś bardzo wiele wątków w pierwszym wejściu i tam jest dużo o tym właśnie, jaką odgrywa rolę ta warstwa wizualna, tekstowa, że czy to jakoś ma zgrać ze sobą wszystko, czy to są osobne dzieła, jak do tego podchodzisz, bo reasumując, każda okładka twojej solowej płyty jest bardzo ciekawa. Bardzo odzwierciedla album i chciałem zapytać, jaką to rolę odgrywa, z kim nad tym pracujesz, jak nad tym pracujesz?
1: No więc tutaj na początku tak tylko jeszcze wtrącę, że na przykład nie do końca umiem się skupiać na wideo, jeżeli chodzi o klipy i nie mam do końca na to wizji i jakichś takich pomysłów, ale zdecydowanie uważam, że ja lubię robić płyty, lubię, żeby to było właśnie od A do Z i dla mnie opakowanie to jest na maksa ważna rzecz. I jeżeli coś wypuszczam fizycznie, a nawet jeżeli to ma tylko okładkę na Spotify'u, czy jakimś tam innym streamingu, czy na YouTubie, to zależy mi, żeby właśnie tak jak powiedziałeś i to też dziękuję, że pasują te rzeczy do siebie. No i tutaj prace się odbywają też różnie. Bardzo lubię pracować z moją siostrą Kasią, która jest po studiach artystycznych. W sensie jest z wykształcenia malarza.

0: Arką i też robi...
1: A zawsze z nią pracujesz przy albumach, czy to jest tak z doskoku, jak wiesz jest co, możliwość?
0: Znaczy to jest kwestia momentu, pomysłu i tego, czy pasuje. To jest też tak, że...
1: A to z nią się tak intelektualnie właśnie gdzieś burzujesz nad okładkami, czy przychodzisz do niej z pomysłem gotowym?
0: No widzisz, to jest, bo to tak naprawdę trochę zależy, aczkolwiek przy okładkach, ja raczej przy okładkach płyt dawałem jej wolną rękę. Jeśli chodzi o alchemię słowa, no to był totalnie jej pomysł takiego patchworku z różnych materiałów i zrobiła temu zdjęcie i po prostu to opakowaliśmy. A jeśli chodzi o niespokój, no to był też taki chyba moment, że moja siostra wróciła po wielu latach do Polski, bo to było w okolicach problemów zdrowotnych mojego taty i ona po prostu podjęła decyzję o powrocie. I moja siostra zajmuje się abstrakcją głównie, jeśli chodzi o malarstwo. I po prostu dałem jej trochę wolną rękę na zasadzie, bo chciałem ją też przedstawić, jako, w sensie, żeby ona mogła się wyrazić po swojemu, nie, że ja jej mówię, że masz mi narysować mnie z mikrofonem.
1: Wiadomo, no właśnie, to jak się mogę wtrącić, a to w jaki sposób, czy dajesz jej po prostu album do posłuchania, czy dzielisz się jakimiś przemyśleniami z nią, czy dajesz jej wolną rękę na zasadzie, posłuchaj sobie i co to może być na tej okładce?
0: To było tak, że na pewno jej daję do posłuchania, zdecydowanie ma tutaj dostęp pełny. Akurat z niespokojem było tak, że ona też miała już dużo prac różnych i razem dobieraliśmy, która jest do którego utworu, bo jak weźmiesz wersję kolekcjonerską tej płyty, to ona ma oddzielną książeczkę i każda praca ma swój utwór i jeszcze dodatkowo są tam takie kalki transparentne, jakieś piękny nakładki i tak dalej. Jeszcze do tego jest w ogóle opowiadanie mojego ziomka dołożone, więc tam jest dużo takich rzeczy. Mało kto widział to wydanie. No, nie poszło jakoś specjalnie.
1: Oj tam.
0: No ale tak
1: nie więc...
0: No wiadomo, tylko chodzi mi o to, że nie duży był dostęp do tego. Więc trochę wybieraliśmy razem, a potem chyba było tak, że ona chyba coś jeszcze domalowała i główną okładkę chyba stworzyła już po przesłuchaniu płyty. Tak mi się wydaje, chociaż to było 6 lat temu, więc też nie pamiętam każdego detalu tego dotyczącego. Dużo robię też rzeczy z Dianą, z Diadą Achudżą, która jest z WCK, jest u nas fotografem, grafikiem, przyjaciółką składu i osobą taką dookoła robiącą dużo fajnych rzeczy. Też polecam w ogóle sprawdzić, bo ona też dużo swoich rzeczy robi, podróżuje, robi z tego vlogi. No naprawdę multiartystyczna osoba i też bardzo lubię z nią pracować, bo robi śliczne zdjęcia i czuję, że mamy też bliską wrażliwość, jeżeli chodzi o takie wizualne
1: rzeczy. Czyli kluczem doboru jest to, że oczywiście oprócz jakby samych skilli, umiejętności, musisz mieć jakiś przelot z drugą osobą.
0: Wydaje mi się, że tak. No musiałbym zastanowić się, co ja tam wydawałem.
1: Nie, bo czasem, wiesz,
0: ale...
1: tak, na spokojnie, bo czasem jest tak, że po prostu są pewni, można powiedzieć, no nie chcę nikogo tutaj, wiesz, dyskredytować, modni artyści i trochę się im oddaje pole do działania, a wcale niekoniecznie jest tak, że ta współpraca przy takim kontakcie gdzieś tam się super klei.
0: No to mi się też tak zdarzyło pracować, ale to raczej przy takich singlowych okładkach, że faktycznie czyjaś praca mi się podobała, po prostu odzywałem się i oddawałem to mu do zrobienia i potem dostawałem, nie wiem, tam obrazek, czy zdjęcie, czy jakąś formę tej okładki i tak sobie współpracowaliśmy, ale przy całej płycie, no to wydaje mi się, że no i lepiej być bliżej i się rozumieć, i móc porozmawiać, i żeby ta praca była taka naprawdę.
1: Super. Bardzo ciekawe wątki artystyczne, dobry tekst. Moim gościem jest Adaś Mada. Za chwilę wracamy.

0: Dobre teksty, Emil Blef. Rozmawiamy o procesie twórczym, o pisaniu, o pracy w studio. Moim gościem jest Adaś Mada. Chciałem cię spytać o rolę literatury w twoim pisaniu, bo wiem, że dużo czytasz. I jak to działa na ciebie i jaki ma wpływ? I czy ma wpływ na twoją twórczość?
1: Na pewno kiedyś miało więcej, w sensie w takich początkowych jakichś tam moich etapach, gdzie szukałem w ogóle jak pisać, to dużo, dużo więcej miało właśnie takich inspiracyjnych motywów na zasadzie, że ktoś pisał jakoś i coś mnie zaciekawił, sposób używania języka, możliwości i tak dalej i na pewno więcej tego gdzieś wkładałem, też kiedyś więcej czytałem niż teraz, chociaż mam ze sobą książkę, więc na pewno kiedyś bardziej. Teraz w ogóle zmienił mi się trochę humor na czytanie i więcej czytam takich rzeczy, może nie dokumentalnych, ale bardziej biografie, tak okay. Jakby jakoś tak dorosłem, kiedyś w ogóle w to nie wchodziłem, była tylko beletrystyka i najlepiej w ogóle jakaś odklejona totalnie, a teraz bardziej tak, więc tutaj też mnie inspirują te rzeczy, tylko bardziej same historie tych ludzi, którzy są opisywani, nie?
0: A szukasz tam jakiejś konkretnej rzeczy, albo jesteś w stanie zdefiniować, co cię tam tak pociągnęło? No bo jest coś w tym syndromie numeru PESEL, że się zaczyna sięgać po jakieś takie właśnie, czy reportaże, czy właśnie biografie.
1: Czemu zmieniłem...
0: No czego tam szukasz, okay. Nie? Albo co cię tak tam przyciągnęło?
1: Wiesz co, no to też jest trochę tak, że ja nadal, jeśli sięgam po taką książkę, to musi być o osobie, którą już się interesowałem. Okay. W sensie to na razie jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym wziął po prostu biografię jakiejś w ogóle nieznanej mi osoby
0: i
1: chciał się ją zainteresować. Tak. Więc to tak wygląda, więc chyba po prostu szukam więcej niż znalazłem w tym, co już robią, nie? Czyli okay. Na przykład, załóżmy, że czytałem sobie tam, nie wiem, z 2 lata temu o Kaziku, no to znałem jego twórczość, lubiłem trochę nie, różnie i tak dalej. No i stwierdziłem, że sobie przeczytam tam wywiad Rzeka z nim, dostałem w prezencie i przeczytam i dostanę więcej jeszcze. Chociaż nie jest to jakaś fenomenalna książka, ale no tak, ale po prostu jeszcze więcej niż można się dowiedzieć po prostu.
0: A co cię tam odpala? To jest tak, że powiedziałeś wcześniej o tym, że zwracałeś uwagę na formę, na to właśnie jak nie wiem, jak wyglądają jakoś tam zdania, oczywiście parafrazuję, ale właśnie co cię odpala do na przykład napisania numeru, czy co tam znajdujesz takiego, pamiętasz jakieś takie wątki, że nie wiem, trafiłeś jakiś wers albo jakąś myśl i ona była początkiem.
1: Kurde, tak dokładnie. W sensie,
0: nie musi być dokładnie, ale...
1: Wiem, mógłbym teraz to przytoczyć, ale to byłoby o nowej płycie, więc nie mogę
0: jeszcze nie, tajemnica,
1: nie zdradzać,
0: dobra.
1: Bo tu akurat jest właśnie konkretna taka rzecz.
0: A czytasz poezję? Przepraszam? Czytasz?
1: Nie.
0: Nie czytasz poezji.
1: Praktycznie nie. Robiłem maturę z Bukowskiego też. Miałem go na maturze, bo sam sobie wybierałem temat i tak go wybrałem.
0: To odważnie, powiem ci.
1: Znaczy tam było kilka książek, ale był też Bukowski i czytałem jego poezję i podobała mi się biała poezja i ta taka trochę turpistyczna, trochę mnie to bawiło, więc nawet powiedziałbym, że lepsza...
0: To dosyć dosadny autor, tak.
1: No. Powiedziałbym, że dla mnie w poezji lepszy niż stricte w książkach. Po prostu ciekawszy jakoś tak w formie, zabawniejszy, nie wiem. Mam wrażenie, że się śmiałem sporo przy tym. Wydaje mi się, że bardziej mnie zaczepiają takie motywy, nawet nie, że konkretne zdanie, tylko właśnie cała forma pisania. No, na przykład takim moim ulubionym autorem jest Borys Wian. No i jak moja siostra druga, Ola, mi go poleciła kiedyś, stwierdzając, że... Bo ja szukałem czegoś do czytania i ona powiedziała, to będzie ci się podobać.
0: On jest super abstrakcyjny
1: tak,
0: z tego,
1: no
0: co kojarzę.
1: No i dla mnie to jest jakby niesamowity sposób pisania od bardzo właśnie takich poetyckich, obrazowych, ładnych rzeczy do przechodzi nagle w obrzydliwe. W jakiś, wiesz, tam poziom, nie wiem, czy możemy, ale jakichś takich słów, ale pornografii jest tam naprawdę przesuwany na maksa, a zaraz jest o pięknych oczach i, rozumiem, wiesz, kształtach, więc zdecydowanie Borys Wian i Roland Topor, który jest też podobny w tym stylu.
0: Czyli jakaś taka odwaga w tym pisaniu i takie, co, skakanie po tematach i taka brawura trochę chyba w tym.
1: Trochę też
0: wybrzmiewa.
1: I lubię też to, mimo tej abstrakcji, tego, że oni są właśnie gdzieś tam odjechani, to ja lubię to przekładać na w moim stylu na szczerość, czyli na przykład łatwo jest mi napisać o tym, że moja kobieta jest piękna, ale zaraz puszcza bąki, nie? I jakby mnie to na maksa bawi.
0: Czyli lubisz zderzać jakieś takie skrajne.
1: Dostałem wiele odpowiedzi, że ludzi w ogóle, dlaczego takie rzeczy mówisz, jakby i w ogóle zestawiasz to ze sobą, że jakieś wyciskanie krost i miłość, nie? Mówię, bo tak jest
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak wygląda życie, nie? Bo właśnie jak słucham twoich numerów, to tam bardzo wybrzmiewa codzienność taka, jakby mam wrażenie, że ty jak ją opisujesz, to ta codzienność staje się atrakcyjniejsza może, albo nie, nie wiem, ale jest bardzo silnym wątkiem u ciebie ta codzienność. Dużo opisujesz, dużo malujesz obrazów, jakby zastanawiałeś się kiedyś, skąd taka potrzeba? Bo to jest takie bardzo narracyjne też.
1: Nie wiem, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, jest o tyle kluczowe, że ona też dla mnie staje się ciekawsza, jak ją tak opiszę. Wiesz, o co chodzi, że czasem mam dzień, w którym nic się specjalnego nie dzieje, ale jak usiądę i go opiszę, to nagle widzę, że się stało, nie? Że to jakby wszystko może być ciekawe, nie? Więc wydaje mi się, że ja sobie tak trochę sam podmalowuję, nie? Zresztą w ogóle ja lubię hiperbole i też jakby tak... niby wszystkie, staram się, żeby większość faktów, które opisuję, były prawdziwe, ale to, co jest dookoła nich, to jakby język, lubię, jak język jest kwiecisty i jest gdzieś tam barwny i to wszystko się nagle staje fajniejsze, estetyczniejsze i no lubię tą zabawę, nie? Więc jeżeli jakby mówię o czymś, że tam, nie wiem, słońce padło na kotka, no to słońce padło na kotka, ale wszystko, co jest dookoła i jak ja to zobaczyłem i w ogóle jakie to słońce było i co ten kotek tam, to jest już moja wyobraźnia i zabawa, nie?
0: Super, rozumiem. Czyli, no bo tak, to ciekawy wątek, że gdzieś tam pisząc, wyciągasz z tej codzienności więcej niż ona może realnie oferuje, albo może to jest kwestia tego spojrzenia. Nie wiem, bardzo ciekawe. Posłuchamy sobie zaraz jakiegoś numeru, który by to jakoś zilustrował nam i za chwilę do was wracamy.
2: Ja, WCK skład crew killer. 2020. Sprawdź to.

Cała miłość, miks podwórka oraz książek, który chce koronek, wstążek i mieć pieniążek na przyszłość. To co łatwo przyszło, pójdzie w dziedzinę jak na sporcie. To co zgarniesz, przejmie fiskus, tak jest w Polsce.

0: Dzień dobry, Emil Blef, dobre teksty. Rozmawiamy z Adasiem Madą o procesie twórczym. Chciałem cię spytać o to, jak wygląda twoja praca w studio, jak proces przebiega u ciebie. Masz jakiś wyrobiony, czy go zmieniasz?
1: To też jest zależne od projektu, ale głównie lubię być przygotowany, jak przychodzę do studia, więc zazwyczaj znam już tekst prawie na pamięć. Przychodzę z zeszytem, mam napisany, ale i używam tego, żeby sobie podpowiadać, ale bardzo często znam na pamięć. Lubię nagrywać szybko dość, w sensie jest to dla mnie raczej...
0: Szybko rozumiem, że nie chcesz robić stu podejść, tylko starasz się to zrobić w dosyć krótkim czasie.
1: Tak. I lubię nagrywać hurtowo. Czyli na przykład w sensie...
0: Ile jesteś w stanie nagrać kawałków, tak?
1: Wiesz co, no to, to też zależy, ale no na przykład, nie, możemy tak, jak z Ryfą nagrywaliśmy płytę Pigeon, no to pojechaliśmy na 3 dni do Częstochowy i w 2 nagraliśmy całą, a 3 tam jeszcze coś.
0: Ile tam jest kawałków? Niesamowite.
1: Wiesz co, no 9, więc 9. To nie jest jakoś tak na maksa dużo, nie? Ale no. Inaczej, na przykład na WCK potrafiliśmy nagrać 17 w 5 dni.
0: Okej.
1: Więc dla mnie to jest jakby, jak jeszcze, to jest jakby w formie, tutaj widzisz, z WCK to jeszcze jest kwestia, że wszystkie były pisane na miejscu, nie? Więc to w ogóle...
0: No właśnie, to zaraz do tego przejdziemy, ale czy ten styl nagrywania, że wy to robicie hurtowo, wynika z tego, że jest to zazwyczaj jakaś grupa ludzi i po prostu tak się to wyrobiło, no bo trudniej jest, łatwiej jest zebrać wszystkich do jednego studio i po prostu cisnąć nagrywki, a co innego, ej stary, kiedy dograsz, telefony, to się wydłuża, proces trwa.
1: Tak, no to jeżeli chodzi o WCK, to tak zaczęliśmy, w sensie, bo my robiliśmy dużo rzeczy, zanim nagraliśmy pierwszą płytę i nigdy one nie wychodziły, albo wychodziły jakieś pojedyncze, właśnie nie było tej jakby kropki. I kiedyś Emil po prostu...
0: A dlaczego nie wychodziło? Czuliście, że to nie jest jeszcze gotowy materiał?
1: Nie, no właśnie
0: prostu...
1: dokładnie z tego, co powiedziałeś, bo te rzeczy były takie rozgrzebane i coś tam. I Emil po prostu kiedyś przyszedł i powiedział, jak chcemy nagrać płytę, to jedźmy na wyjazd.
0: Okay.
1: I
0: czyli nagramy Emil płytę. Zarządził, powiedział... Tak. Tak i jest
1: tak,
0: koniec.
1: Tak, znaczy w sensie, no po prostu w tej opcji to tylko w tej opcji było możliwe. Okay. Bo właśnie w każdej innej to się działo tak, że my tam gdzieś po melanżu se pojechaliśmy do studia, coś nagraliśmy, ale ktoś tam nie dograł refrenu, potem już mu się nie chciało, a ktoś nie miał zwrotki, a nie wiem, nie mieliśmy ścieżek do bitu, albo był walony z internetu, a po prostu pojechaliśmy na tydzień, nagraliśmy pierwszą płytę i zostaliśmy przy tej formule, bo ona po prostu działa. Więc tak i z... ale na przykład z Anią też tak działamy, dlatego że dużo robimy w życiu i ciężko jest, jakbyśmy robili pojedyncze numery i tak dalej, to potem wiesz, jak ten proces się rozkłada na rok, to do tego pierwszego utworu już nie masz tej samej miłości, co do tego ostatniego,
0: no właśnie,
1: nie?
0: Tak, trochę może być, że utwory się starzeją, a zajawka stygnie, jak album się rozlewa w czasie?
1: Znaczy, ja osobiście jestem do tego przyzwyczajony i mi, jak robię solowe rzeczy, to nie przeszkadza i czasem mi się rozlewa ten album i to jest dla mnie okej, ale w momencie, kiedy jest więcej osób i jest zespół, to dla mnie to, że na przykład właśnie pojechaliśmy sobie do tej Częstochowy, to i nagranie tego A do Z tam jakby zamyka, jakby my już wracając stamtąd, mieliśmy tytuły, ułożyliśmy sobie, jak to po sobie ma lecieć, wszystko było, wiesz, jasne, nie?
0: No to chyba też fajne wspomnienie, jak się zbieracie, jesteście
1: oczywiście
0: przyjaciółmi, znacie się, nagrywasz album cały, to
1: oczywiście
0: miłe przeżycia.
1: Więc ja jestem, mam duży margines na to, że czasem to trwa, jakby jak robię solowe rzeczy, ale jak robię zespołowe, to lubię, jak to jest takie zwarta forma i jakby...
0: Super, że masz taką elastyczność. A chciałem spytać, to nie jest termin chyba taki super legalny, ale chciałem spytać o pisanie przeplatanek, bo właśnie z Ryfą często macie taki właśnie przelot, że się wymieniacie tymi po jednym wersie, po dwa. Jak to robicie? Czy jak to piszecie?
1: No jak są już takie gęste typu po jednym wersie, po dwa, no to razem.
0: I siedzicie razem i piszecie po prostu wers po wersie.
1: Tak, no my tak też z tą z tymi płytami, no to jest tak, że my przyjechaliśmy do Częstochowy już z większością napisanych rzeczy, nie? Jakby i bitami wybranymi wszystko i tak dalej. Więc my robimy sobie raz na jakiś czas ustawki, na których właśnie jeżeli jest pomysł na przeplatankę i taki mamy vibe, no to w większości piszemy ją razem na miejscu, a resztę, no to nie, wymyślamy refren albo pomysł, albo zaczynamy i potem się rozjeżdżamy, kończymy i wysyłamy sobie rybki, ale jeżeli już są przeplatanki takie czterowersowe, to jesteśmy w stanie to zrobić przez internet, przez Messengera. Nie?
0: To jesteście super sprawni. A powiedz mi, czy są kawałki, jeżeli jedziecie z napisanymi, to są kawałki, które odpadają w momencie, kiedy odpalacie mikrofon i zaczynacie rapować, się okazuje, No, może coś nie zadziałało do końca. Czy naprawiacie numer, redagujecie go?
1: Na maksa mało jest takich rzeczy. W sensie ja, jeżeli już jadę coś nagrać, to jak coś już ma wyjść poza mój zeszyt, to znaczy, że jest raczej gotowe.
0: Okej.
1: Okay. I jeżeli nie wychodzi gdzieś i wpada do szuflady, to tylko z kwestii albo, że nie mam na to pomysłu, albo że, w sensie nie mam pomysłu, jak dokończyć na zasadzie aranż, czy kogo zaprosić.
0: Okay, czyli
1: czy
0: jak idziesz do studio, to już wiesz, że ten numer na 99% powstanie, a to dlatego, że tak. Masz go jakoś w głowie zwizualizowanego, masz napisane wszystko, tam tak. Się klei, tak, tak po prostu tak, czujesz, tak, tak. Że...
1: Ja mam to już przerapowane, ja już wiem, o czym to jest, wiem, jakie to ma być, wiem, jaki ma być, mam już pomysły na aranż, bicie, mam już jakby do... Jak ja już jadę nagrać, to w sensie, bo to też trochę wynika z tego, że ja na przykład jestem dość nietechniczną osobą, nie nagrywam się sam w domu, w ogóle nie mam mikrofonu, nie mam miksera, jakby nie za bardzo mnie to interesuje, więc zazwyczaj jak jeżdżę do studia, no to muszę za nie zapłacić, więc jeżeli muszę na coś wydać pieniądze, to nie chciałbym wydać i co, i wyrzucić.
0: Czyli
1: w błoto, nie?
0: Po prostu wchodzisz, robisz swoją pracę, to... chcesz mieć pewność, że z tego coś będzie.
1: Tak, no najwięcej jakby czasu i takiej energii nieograniczonej, powiedzmy, którą poświęcam, no to jest w domu nad kartką. I to czasem trwa więcej, czasem mniej, w zależności też od pomysłu i tego, co tam trzeba napisać, ale już jakby samo studio i wszystko, co się dzieje dalej, no to już jest dla mnie taka praca wykonawcza, więc po prostu trzeba dokończyć i proces... Okay. Ma się dziać.
0: Dobra, to za chwilę do was wrócimy z kolejnymi wątkami. Adaś Mada opowiada o procesie twórczym. Dobre teksty.

dowodzenie na okręcie. Gdy szaleje burza, wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę na słoneczny dzień.

0: Dobre teksty. Moim gościem jest Adam. Adaś, Mada. Tak jest. Chciałem spytać i pociągnąć ten wątek związany z tym procesem całym od pisania po tą część wykonawczą. Które elementy w całym procesie są twoimi ulubionymi momentami?
1: No na pewno pisanie, w sensie pisanie w domu najbardziej. Lubię też, bo to też zależy od utworu, ale czasem mam takie kawałki, z którymi, które muszę rozchodzić. I to czasem jest tak, że ja wpadam na jakiś pomysł, nawet jakiś zalążek wersu, wiem już o co mi chodzi, ale muszę, czasem to nawet trwa, że wracam po pół roku i dopiero jak rozchodzę utwór, ale wtedy jak usiądę do niego, to zazwyczaj idzie już mi szybko napisanie w ogóle... Są to jedne z lepszych moich, w sensie dla mnie lepszych moich utworów, jeżeli chodzi o tekstowość, więc bardzo też lubię te kawałki, bo jestem z nich na maksa zadowolony, więc lubię ten proces rozchodzenia i tego, jak dojrzewa we mnie jakiś pomysł i teksty i zbieram sobie do niego myśli i też konsultuję je czasem, rozmawiam z ludźmi, nawet tak...
0: Eksplorujesz temat po prostu,
1: tak? I nawet tak na zasadzie nie, że mówię, że piszę kawałek i musisz mi tu odpowiedzieć na pytanie, tylko właśnie wiesz,
0: wchodzę wyciągasz w taką... wiedzę od
1: tak,
0: innych.
1: Wchodzę w dyskusję, zaczepiam jakieś tematy, żeby dostać, kto, co ludzie o tym myślą i jak ja się od tego odbijam, żeby, czy na przykład to, co wymyśliłem jest w ogóle, czy to, tak naprawdę nie to, co wymyśliłem, ale cel, do którego, który widzę w tym utworze, czy on jest faktyczny, nie? Bo mój pomysł może być dobry, ale może wcale nie idzie w dobrą stronę. Ta końcówka, więc lubię takie kawałki, ale lubię siedzieć, lubię, to też jest tak, że ja piszę rano głównie, więc to jest...
0: Rano, czyli o której zaczynasz? Typu 6 rano?
1: Zapytaj producentów, kiedy im wysyłam rybki. Okay. O 7.30 potrafią już mieć 3 zwrotki oddane. Bo ja wstaję rano, robię jakieś parę rzeczy na zasadzie zjem, nakarmię kota, robię sobie kawę, siadam i wiesz, i potrafię...
0: A to wynika z twojego rytmu dnia, czy czujesz, że to jest... masz najbystrzejszy umysł wtedy, albo z czego to wynika, że rano?
1: To wynika z tego, że ja na co dzień rano wstaję do pracy też, więc i ja zawsze lubiłem wstawać rano, nie było nigdy problemu z wybudzeniem mnie do szkoły i tak dalej, to u mnie w domu się po prostu wstawało rano, moja mama wstawała o 5, więc ja o 6,
0: no,
1: powiedzmy.
0: No to rodzice farciarze. No.
1: Tak, z tym akurat nie było problemu ze mną No i tak jestem przyzwyczajony. Jakoś rano, jak wstanę i zacznę robić, to lubię i lubię też, ja jestem zadaniową dość osobą, więc dla mnie w momencie, kiedy sobie założę, że mam dziś wolne i będę pisał i już powiedzmy mam na to, mam nie wiem, bity już jakieś wybrane, czy coś, do czego chcę usiąść, albo pomysł, to dla mnie to jest zadanie. Czyli jeżeli ja je zrobię do na przykład, nie wiem, 9, to po prostu potem, nie wiem, potem mogę jeszcze zrobić zakupy, coś tam i o 14 to już mam wolne.
0: Czyli sobie stawiasz jakąś taką datę graniczną, no, że do tego czasu chciałbyś to skończyć?
1: Znaczy, nie ma godziny, do której chciałbym to skończyć, bo czasem ja nie kończę tego tekstu tak stricte, ale jakby po prostu jak zrobię te rzeczy, pozałatwiam rano, to potem czuję, że mam wolne i w zasadzie to mogę sobie robić, co chcę, albo nic nie robić, co też lubię robić.
0: Czyli to jest taki jeden z twoich codziennych obowiązków trochę?
1: Tak, tylko nie codziennych.
0: Okej.
1: Tak, one tam jakby w jakimś swoim rytmem względem mojej pracy się poruszają, no bo rano przed pracą no to nic nie napiszę, nie ma szansy. Raczej ewentualnie jakieś tam, wiesz, zdanko czy coś, ale na pewno nie tak aktywnie, więc po prostu jak mam wolne, to nie wiem, załóżmy teraz jest majówka, będę miał 3 dni wolnego, to na pewno jeden poranek poświęcę na pisanie.
0: Okej. Czyli masz jakąś taką rytmię, ale nie codziennie siadasz do pisania. A powiedz mi, czy jak się jest w takiej ekipie szerszej, i nagrywacie na miejscu, to, że jest kilku raperów i oczywiście Ryfa i dziewczyny, jest jeszcze Lazy w tym wszystkim, to czy jakoś to jest dodatkowa motywacja, taka motywacja, rywalizacja trochę?
1: Trochę jest, no na pewno, jasne, zawsze jesteśmy ciekawi, co kto napisał i jak ktoś wcześniej już usłyszymy, no to wiesz, to czujesz jakąś tam małą presję, ale wydaje mi się, że to jest takie współzawodnictwo zajawa, no ja zazwyczaj mam tak, że większością zwrotek moich ziomali się jaram, nie, więc jakby wiadomo, że gdzieś tam na pewno są jakieś numery, w których ja mam najlepszą, ale nie, też nie zawsze tak musi być i też to często jakby ja mam takie uczucie, że u nas to bazuje też na zabawie, czyli to nie zawsze musi być rywalizacja na zasadzie, kto ma lepszą skillową, czy tam technicznie zwrotkę, tylko z kim się najlepiej bawisz, z kim się wymieniasz najlepiej, gdzie wiesz, gdzie się tam dostosowałeś do rymu, flow, komu odpowiedziałeś, bo my też wiele mamy jakichś takich, że ktoś nawinął zwrotkę i o czymś powiedział i wiesz, trzy zwrotki później, nie wiem, Emil mu odpowiada i nawiązuje
0: do tego. Follow upuje do...
1: Tak, tak, super. Więc to wszystko jest też, ta rywalizacja się odbywa na różnych polach, nie? W sensie czasem to jest rywalizacja czysto bragowo-skillowa, czasem to jest emocjonalna, czasem to jest totalnie humor i jakby wiesz, ktoś napisał jakąś swój żart, więc nie wiem, na przykład ktoś inny wejdzie tak bardzo w konwencję w ogóle żartu, że jeszcze to, jeszcze jest lepszy w tym, nie?
0: Jeszcze to pociągnie. Na przykład,
1: tak.
0: Super, bardzo ciekawe. No mam takie same wrażenie, jak was słucham i tam jest dużo humorystycznych elementów i są zawsze bardzo ciekawe spostrzeżenia. A jeszcze chciałem spytać, czy jak pracujecie tak w takim większym gronie, to czy redagujecie sobie wzajemnie teksty? Albo na przykład opiniujecie, mówić, no nie, no tak, to nie wchodzi w grę.
1: Zdarza się, ale rzadko. To są jakieś takie pojedyncze rzeczy, że no tak.
0: To wynika z relacji, czy wynika z tego, że wszyscy jesteście już na takim poziomie, że właściwie nikt nie pisze poniżej czegoś, co wy macie wewnętrznie akceptowalnie ustalone?
1: Myślę, że wszystkie te rzeczy, w sensie na dużo sobie pozwalamy, bo każdy jakby ma wypracowany styl, więc rozumiemy, że też jakby ingerencja w ten tekst trochę nie ma sensu, no bo zabieranie komuś jego stylowy, nawet jeżeli ja bym to napisał inaczej, no to, to też trochę wtedy po co, nie wiem, Józek ma brzmieć jak ja, nie? W sensie, bo to ten, ale no to takie rzeczy się zdarzają, ale to są pojedyncze rzeczy i czasem one też właśnie wynikają z tego, na przykład, żeby się dopasować do refrenu albo do bridge'u, żeby gdzieś tam przejść, żeby, albo że ktoś, nie wiem, no mogło się zdarzyć, że ktoś nie do końca zrozumiał temat na przykład, nie? Że jakby temat był jakiś określony, rozeszliśmy się, napisaliśmy ileś, znowu się spotykamy i się okazuje, że jesteśmy na maksa daleko od siebie. No więc wtedy zwracasz komuś uwagę, że chodziło mi bardziej, żeby pójść w tą stronę, nie? Że jakby, ale ogólnie wydaje mi się, że tak nie umiem sobie przypomnieć jakichś takich konkretnych rzeczy, żeby to się zdarzało bardzo często. Z takich śmiesznych to kiedyś się na przykład zdarzyło, zrobiliśmy sobie taki żart, że ja z Knapem napisaliśmy zwrotkę Emilowi na przykład.
0: Okay.
1: I ona jest i on na końcu ją, i ostatnie tam dwa czy trzy wersy są jego i on mówi na końcu, że kto mu pisał ten tekst w ogóle. Okay. Nie? Więc jakby, ale na przykład, no to taką sobie ingerencję zrobiliśmy, bo nie wiem, on nie miał pomysłu albo nie chciało mu się, gdzieś sobie poszedł, a my już mieliśmy swoje gotowe. Dobra,
0: czyli nigdy
1: dalej.
0: Nie wiadomo, kto jest autorem dalej zwrotki. Żartuję, oczywiście. Dobra, bardzo ciekawe wątki. Za chwilę wrócimy jeszcze do kwestii tematów i paru innych takich ciekawostek.

żadnej awersji, ale to za mną chodzi. Wyostrzone zmysły, jakbym zżerał kwasa. Czuję oddech na plecach, słyszę głosy. Gdy zapada ciemność, boję się jak bajka trochę. Tak to bywa, jak masz starszą siostrę, wspólny pokój. Potwór z szafy wraca, czasem boogeyman jak Mos Def. Jak idę po ulicach, wolę ludzi niż samotną drogę. Wszystko mówi do mnie, bym uważał, bym zawracał.

0: dobre teksty. Moim gościem jest Ada Śmada. Rozmawialiśmy przed chwilką o wspólnych nagrywkach w większym gronie, o też nagrywaniu solo. I chciałem cię spytać, co wolisz? Czy wolisz taką pracę sam ze sobą nad solowymi albumami, czy taką właśnie w większym gronie?
1: Najchętniej na zmianę. Najchętniej przeplatanka w tym wszystkim. Czuję, że wszystko jest mi potrzebne. Moją macierzystą formą jest duet, więc jakby...
0: Okej, to ciekawe.
1: No, bo coś tam robiłem sam, ale jakby z Kajtkiem jeszcze ZNWP było większe wcześniej, ale jakby pierwszą płytę wydaliśmy razem i ta forma pracy jakby utknęła we mnie najbardziej.
0: Okay. Czy definiujesz się jako duetowca?
1: No tak, macierzyście tak, ale no, nauczyłem się przez lata pracować też sam i też bardzo lubię. No wszystkie te formy też mają w sobie co innego po prostu, więc lubię je wszystkie, ale gdybym miał wybrać, bo to widzisz, to też zależy, bo na przykład pisać lubię sam. Najbardziej. Lubię z WCK freestyle'owo i tak dalej, ale wiem, że nie napiszę tak mocnego, tak wewnętrznie mocnego utworu w szóstkę, a sam na pewno, ale w duecie już napiszę tak mocny numer jak sam też.
0: Okej, czyli nie? On jakby ci daje ten taki środek, którym się czujesz najlepiej.
1: Tak.
0: Bo chciałem spytać o tematy, no bo właśnie jak się pisze do WC-ków, czy dla takiego większego grona, a jak się pisze solowe albumy? No bo jest jakaś taka różnica właśnie w podejściu do tematów.
1: Tak, WCK na pewno jest czasem tak, że łatwo jest stworzyć temat z niczego. Czyli na przykład, wiesz, dzisiaj piszemy o kubku i każdy bierze kubek i go rozkłada zupełnie w inne strony i potem to łączysz i to jest utwór.
0: No właśnie, czy rozumiem, że tam jakiś musi być wysoki poziom ogólności, kiedy ma się dołączyć 5 czy 6 raperów do numeru.
1: Czasami tak. To nie jest, jakby nie zawsze, bo myślę, że na naszych płytach znajdą się też takie utwory, gdzie gdzieś tam idziemy wspólnym torem i one są bardzo, bardzo o czymś, ale dużo, wiesz, dużo łatwiej jest po prostu wziąć taki przykładowy kubek i rozłożyć na 6 osób i każda zwrotka będzie inna, więc cały kubek będzie ciekawy. Jak ja bym miał napisać 3 zwrotki o kubku sam, no to jest dużo innego myślenia, bardziej abstrakcyjnego, trzeba coś stworzyć dookoła tego kubka, wiesz, niby masz więcej przestrzeni, no ale z drugiej strony jest trudniej, więc tam te tematy po prostu, nawet freestyle'owe stają się ciekawe, jak możesz je rozłożyć na 6 osób. Solowo, no to lubię się łapać takich rzeczy, które rzeczywiście są mi bliskie, czyli no jakby nie łapię się kubka, tylko łapię się czegoś innego, co siedzi we mnie. Więc tak, a w duecie jest tak, że jak się wymyśla temat, to jak ja go rozwijam na przykład sam solowo, to zupełnie inaczej, bo w duecie się wymieniasz tą energią, ale bezpośrednio między sobą, czyli jakby jak dla mnie... Jak robię numer z Ryfą, no to my tak naprawdę w danym temacie na stałe się wymieniamy tą energią. Jeżeli ona jakby krąży w danym momencie pomiędzy nami, jak rozmawiamy i rozwijamy temat, to on jakby rośnie w nas wspólnie.
0: Rozumiem.
1: Więc też idzie w inną stronę niż ja sam bym
0: I wtedy też jakoś sprawdzacie, czy ten temat dobrze wam siedzi po obu stronach, tak?
1: Tak, i którą stronę
0: i
1: ma później.
0: W sensie,
1: tak, dokładnie.
0: To dużej otwartości wymaga chyba w takiej waszej
1: czasami
0: relacji.
1: Czasami tak. Czasami tak, ale i to jest dlatego mi, to jest blisko solowego, ale jednak jest jeszcze głębsze, bo jakby wiąże się to między dwoma osobami.
0: To super, jest ciekawe, czyli to ci daje możliwość wyeksplorowania tematu w taki sposób, żebyś czuł, że go tam mocno wszedłeś, ale jednocześnie zachowujesz jakąś intymność tego tematu, ale też poznajesz punkt widzenia kogoś drugiego
1: tak,
0: w duetu.
1: Tak,
0: w duecie. Super, nigdy o tym tak nie myślałem.
1: Byłeś w duecie.
0: Byłem w duecie, ale na tamtym etapie nie rozwijałem tego tak, nie eksplikowałem tego, nie zastanawiałem się. Znaczy dla mnie duet jest taką ciekawą formą, bo to znaczy, że dwie osoby wierzą w jeden projekt. I to już często
1: to
0: wystarczy, żeby się tym projektem zainteresować. No i tak właśnie chciałem zapytać jeszcze o numer, który zaraz puścimy, o numer A, w którym macie raperów, to są gościnni raperzy do waszego projektu Forest We Taker.
1: Yes.
0: Yes. Jak raperzy zareagowali na bit, w którym nie ma bitu? Jak im się do tego rapowało?
1: No właśnie, to jest tak, że jest tak To jest trochę drumless, ale on ma perkusję.
0: No tylko... tak, ale to nie jest taki klasyk, że tak. Który ci, wiesz, wystukuje rytm.
1: Kurde, jasne. No, nie wiem jak oni do końca zareagowali, ale nie narzekali. Discret bardziej miał jakąś tam prośbę w aranżu, żeby coś mu zrobić, żeby było mniej tych przejść na tych breakach, ale to też jakby nie było w momencie, jak dostał beat, to nie było, nie będę pod to nagrywał, albo co to w ogóle jest, o co wam chodzi. Tylko po prostu już przy samym aranżu po prostu poprosił o mniej tych przejść.
0: A skąd ten pomysł na tą surowość w tym numerze?
1: Na surowość tego bitu?
0: Tak, na taką
1: oszczędność. To trzeba by kuzyna spytać.
0: No, rozumiem.
1: My dostaliśmy taki bit. W sensie, tak. I jakby wybraliśmy go dlatego, że był taki.
0: Okej.
1: Właśnie, dokładnie.
0: I od razu był pomysł, że to jest do tego wspólnego nagrania, z topowymi raperami.
1: To jest tak, że kuzyn w swoich bitach często ma taki producer, tak, który jest ej. I on też był w tym bicie.
0: Tak.
1: Na koniec my go wywaliliśmy z tego bitu, bo zrobiliśmy na podstawie tego taga cały utwór. No więc jak to tam było, to ja stwierdziłem jakoś w rozmowie z Ryfą, razem wpadliśmy na to, że ej, to jest ciekawa sylaba, jest jej dość sporo w języku polskim i angielskim, więc że może zrobić jakby z racji tego, że kuzyn nadużywa tego ej, to może zrobić po prostu z tego numer. No i jak już wybraliśmy jakby ten temat do tego bitu, no to potem myśleliśmy po prostu, którzy raperzy podołają tej zabawie i których to będzie też bawić, bo to jakby to nie ta przejażdżka skillowa ma też być przyjemnością, bo to nie chodzi o to, żeby się tam napocić, wiesz, 10 lat.
0: Tam po prostu jest duży akcent na flow i na osobowość i charakter rapera, kto jest w tym numerze.
1: Też.
0: Bo to bardzo mocno wybrzmiewa.
1: Tak, jak kto pisze.
0: No właśnie.
1: Tak, no ale jakby...
0: To jest takie bardzo, bardzo rapowe, to jest takie esencjonalne właśnie.
1: Ale wydaje mi się, że to wynika też z tego, że musiałeś się skupić na sylabie.
0: Tak.
1: I na tym, żeby jej użyć jak najwięcej, nie zawsze nawet na... W sensie sens tekstu jest, ale tam nie musi być jakiegoś od A do Z, nie musisz nigdzie brnąć, że to jest takie braga, gdzie po prostu bawisz się tą sylabą i musisz jej nadużywać, więc w tą stronę idziesz, więc pozwalasz sobie na bycie sobą w używaniu słów po prostu.
0: Super.
1: Więc to chodziło o to. No i tak, no i tutaj też jakby wybór był taki, że jak doszliśmy do tego, że to będzie łona i Discret, to raczej wiedzieliśmy, że będą się dobrze bawić po prostu.
0: Okej, to posłuchajmy tego numeru w takim razie.

0: projekt, hej. No mnie nie licząc to troje, nie trzeje. Łaków się niepokoje, są w sytuacji złej. Stoją w miejscu i szukają bezradnych, gdzie wątek. To tak po drugie, po trzecie, po czwarte i piąte. Nie wyprzedzą nas na dobrą sprawę, to po szóste miej. Oni nie wiedzą nawet, że to już szóste, ej. Może im dobrze, bo bez gustu żejmy, wodzimy tłusty rej. A oni słabo grają w grę, w którą we used to play. Smutne mameje tkwią po fame w kolejkach. Malują słowem, ale pejzaż im wyskoczył z Blade Lamp. W tych tam zwrotkach, co ich nikt nie zechce przejrzeć. No trochę wstyd, bo Sim daje im lekcję w tejże. Nie oponuj, uwagę przykuć tutaj chciej. To powerplay sezonu od Reykjaviku po Taipei. Kto jest hejnem na tym breaku? Nie słuchaj fejków, fejki tracą grunt. Wakey, wakey, ryju, stay tuned.
1: Nie użyję dziś Maybelline ani Avon. Może

0: z labelu, w którym liczy tylko się, gdzie wieje wiatr. Paru fanów czekało gdzieś 21 lat, paru i tak wyłączy, bo przecież to nie jest trap. A ja jestem tu since day one i byłem zanim ten Bazin Elon stawiał PayPal. Ross to był Zulu Gula, a nie ten od Maybach. Niszowa legenda, ty wiesz, że na to Glade mam. Nawet jak nie znasz, to nie ma tu no name'a. To dobra szkoła, coś jak Ray albo Raytan. Back in the day rap ściągałem po kafejkach, a za skate'a malowałem sprayem miejsca. Weźże fame, MMA i day donate'a, raczej pejzaż i Dale'a, choć nie mam nic do K-pop. Siejemy rejwach, ale under the radar. Jak zejdę, będę zerkał na was z murów, tak jak Dana.
1: Jestem z PLA, wciśnij PLA. Mam w głowie OLA, już przed OLL. Na słuchawkach Juicy J i Juicy, potem Jay-Z. Wracam se na dzielnie jak Ninja i May. To nie mainstream, tylko miejski vibe. Grufty to no skill, ja bardziej Ace i Ice Cube. Nice, nie nice, tu gram w tę grę jak Neymar. U ciebie woda, to się leje jak

0: Wracamy. Dobry tekst, Emil Blef. Moim gościem dzisiaj jest, ale już powoli kończymy, Adaś Mada. Człowiek, po rozmowie z którym mam wrażenie, że bardzo dużo się dzieje w twojej głowie i w tej głowie się, jak się ułoży i jak się sformułuje, to wychodzą najlepsze rzeczy. Więc super. Jakbyś jeszcze tylko mógł zajawić kwestię winyla, bo to bardzo ciekawy wątek twojego ostatniego wydawnictwa, i zaprosić ludzi.
1: Tak jest. Wydajemy z Ryfą winyl płyty Forest Whitaker Pigeon z kuzynem. 8 maja w Warszawie jest release party w płytach gramofonowych na Ząbkowskiej. Płytę można kupić na priorytetstudio.com i znajduje się na niej ekskluzywny remix kawałka A, o którym rozmawialiśmy. I zamiast Łony i Diskreta pojawia się tam ATZ i Wdowa, i nie będzie go nigdy na streamingach, będzie tylko na winylu.
0: Okay. Limited edition.
1: Totalnie. Super. Tak. Więc zapraszamy na release party, zapraszamy do kupowania, słuchania, wspierania naszej muzyki, i tak.
0: Ja też jak najbardziej zachęcam i wspieram i zapraszam na to party, a my sobie na koniec może posłuchamy czegoś w klimacie praskim, czyli numeru z jednej z twoich solowych płyt. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Widzimy się za 2 tygodnie.

Curtis Mayfield, Jan Laskowski, Sunday Seller, tam mikrofon już działa, no to chcę was wszystkich przywitać. Piękna majówka tutaj w Warszawie, śliczna pogoda i dzięki wszystkim, którzy słuchają. I wasza tygodniowa doza najlepszej muzyki soul. No i obiecałem, że to będzie taki majówka special, no to co przyszło mi do głowy, że oczywiście trochę Curtis Mayfield dzisiaj, bo Mayfield, May, field, pole i myślimy o tych pięknych polanach teraz wiosennych, te żółte, no, rzepaki, żonkile, czerwone tulipany, wszystko zaczyna rosnąć, no to jest naprawdę radosna pora roku i idealna na muzykę soul. No to mieliśmy tam Curtis Mayfield, You're So Good To Me i teraz trzy jego produkcje, ale każda jedna jest przez wielką, no, mistrzyni muzyki soul. No to po jedną po drugiej będzie Aretha Franklin, królowa Gladys Knight, to ona cesarzyca i potem Mavis Staples, no to nie wiem.

jakaś hrabiowa. No to trzy wielkie pani mózgi są i każda jedna produkcja przez naszego majowego bohatera Curtis Mayfield.

Whoa, Sunday Soul Cellar Classic. Let's do it again. Oczywiście Mavis i swoja rodzina, The Staple Singers. Często grane, co najmniej raz co rok gramy tą płytę i classic, produkcja Curtis Mayfielda do filmu jakiegoś soundtrack. Wszyscy zapomnieli jaki film, między innymi ja, ale naprawdę pamiętamy tą piosenkę. Znasz, że film się nazywa Let's Do It Again. Anyway, no to majowy special mamy dzisiaj, no to co lepiej niż zagrać z jubilatów, którzy gdyby żyli, to by mieli, no już by byli dość starzy, numer jeden, a numer dwa to no by na pewno jeszcze grali, ale mamy pierw Little Walter. Little Walter to rzeczywiście legendarna postać z muzyki raczej blues. Taki mówią, że najlepiej z wszystkich grał na harmonice. Też był niezły urwis i grał, zrobił się jakby znany, jak grał z Muddy Waters, potem solo zrobił, ale potem tam blues i dość wcześnie umarł jako rezultat jakiejś bójki, co miał barze. No to jak mówiłem, urwis, ale zostawił. To będzie jeden z jego takich numer jeden na hiciorów, co no, blues, harmonika nie kojarzy się z, ale wtedy to była popularna muzyka. Potem Big Maybelle, nazywana Big Maybelle, ale nazywała się naprawdę Mabel Smith, chyba Mabel, ale że była duża, no dość potężna kobieta, jak wynika z zdjęć, nawet na mojej stronie facebookowej i na Instagramie tam zamieściłem jej bardzo miłej aparycji, uśmiechniętą Big Maybelle. Ona by miała urodziny 1 maja. I've Got a Feeling, Big Maybelle i potem chyba najsłynniejszy ze wszystkich jubilatów w tym tygodniu, pan James Brown. Ale skoro, że mamy blues, rhythm and blues, to jeden z jego wcześniejszych hitów z roku 60. Think, co jest, nie jest jego piosenka, jest piosenka The Five Royals, ale James polubił piosenkę i myślę, że zrobi ją, że jakby to jego piosenka była. No to mamy trzech jubilatów fantastycznych. Little Walter, Big Maybelle, James Brown i teraz trochę taki blues, rhythm and blues nut. Do widzenia i no gramy.

James Brown, zanim został Godfather of Soul z roku 60. I to był jeden z takich trzech majowych jubilatów, których pamiętamy dzisiaj na Sunday Soul Cellar. Był Little Walter, Big Maybelle, James Brown i całą playlistę zaraz zamieszczę na swoich różnych socjalnych mediach, to znaczy Facebook, Jan Laskowski, Sunday Soul Cellar i na Instagramie i zachęcam tam masę ciekawych rzeczy. I mamy jeszcze jednego jubilata w dzisiejszym programie. Nie jubilata, tak, jubilat, nie, jubilat, jubilat, jubilat. Pani Ann Peebles, jeszcze żyjąca, ona stricte nie miała takie majowe urodziny, 27, co mieliśmy ostatnio, kwietnia? Tak, ale od ostatniego programu, no to należy się jej shout out i Ann Peebles, jeszcze żyjąca, no miała bardzo przykrą wiadomość w tym roku. Jej mąż, też znakomity kompozytor, producent, też artysta, Don Bryant, zmarł. To była taka naprawdę legendarna para muzyki soul, nagrywający dla wytwórni High Records w Memphis i te klasyki Ann Peebles no, nadal żyją od lat 70. i no, panie, wątpię, czy słuchasz The Sunday Soul Cellar, a wysyłamy ci naprawdę mocne wibracje. Kochamy twoją muzykę i wszystko, co zrobiłaś to dla dobrej muzyki. Ann Peebles, I'm gonna tear your playhouse down.

To była wielka Ann Peebles, It Was Jealousy, to była zazdrość, no prawdziwa muzyka soul dzisiaj na ten piękny majowy dzień w Warszawie, majówka, która no, była bardzo przyjemna i zdaje się już wszyscy wracamy, może trochę deszczu popadnie, ale dzisiaj rzeczywiście było świetnie i co tydzień, jeżeli tam regularnie słuchacie, mam nadzieję, że regularnie słuchacie, a jak przypadkowo stoicie w korku na S8 na przykład i tam 15-kilometrowy korek, zdaje się taki był, może nie dzisiaj, i po prostu trafiliście na Radio Campus. Serdecznie witam, bardzo przepraszam, szkoda mi was w tym korku, mam nadzieję, że no, może pierwszy raz w życiu usłyszycie taką prawdziwą muzykę soul i będzie wam się podobało i dołączycie do no, tej armii, może za dużo powiedziane armia, ale brygady miłośników Sunday Soul Seller i no gdzieś, jaki wątek? Tak. Wytwórnia tygodnia. No, co tydzień tam przedstawiam taką z tych złotych lat, 50., 60., 70. afroamerykańskiej muzyki, gdzie no zanim korpo i streaming i to wszystko, no były autentyczne małe wytwórnie, tak rozsiane geograficznie po całych Stanach. Oczywiście były te większe Motown, Stax, takie, no, ale też było dużo takich mniejszych. I ja próbuję co tydzień przedstawić nową, zwykle taką, no, z tych większych raczej, bo tam więcej hitów, więcej znanych artystów jest. I w zeszłym tygodniu z Detroitu przedstawiałem Invictus Records, to opowiadałem, że to Holland Dozier Holland, producenci, którzy odeszli od Motown. No, pokłócili się o pieniądze, ale Motown też się wyprowadził do Los Angeles. Zostawił taką dużą dziurę w rynku. No to oni stworzyli własne wytwórnie. Invictus była jedna, a druga była Hot Wax. Jeszcze był Music Merchant, ale trochę później. To nigdy nie replikowało sukces Motown, ale jednak były hity, była fajna muzyka. W zeszłym tygodniu graliśmy Free the Pain, Chairman of the Board z Invictus, a teraz te gwiazdy z Hot Wax Records. No to będziemy też z Detroitu, pani Laura Lee, Two Lonely Pillows, balada taka solowa. Laura jeszcze z nami jest. Może no, zagramy więcej muzyki w przyszłości, Sunday Soul Seller i Honeycomb. No to Honeycomb mieli być taki odpowiednik grupy The Supremes. Trzy naprawdę fajne panie, które też naprawdę spore hity w swoim czasie. Wanted i One Monkey Don't Stop No Show. No, sporo tych hitów, ale tego dzisiaj nie zagramy. Zagramy If I Can't Fly. No to mamy Laura Lee i The Honeycomb z wytwórni tygodnia Hot Wax Records Detroit.

The Honeycomb, Hot Wax Records, Rock 72 zgaduję, coś takiego. No, ta muzyka Sunday Soul Cellar jest bardzo, bardzo różny tygiel afroamerykańskiej z tych złotych lat 50., 60., 70. Muzyka się zmieniała cały czas i też oprócz blues i soul, co gramy dzisiaj, taki wczesny funk James Browna, to też muzyka pop, bo afroamerykańscy artyści celowali w różne rynki i to się ładnie łączy z filmem, co jest w kinach teraz o Michael Jacksonie. Byliście? Ja byłem. No, tak polecam, ale więcej będę. Mam trochę tam komentarzy i na podcaście Funkologia w następnej edycji będziemy trochę z Kubą rozmawiali o tym filmie i o bohaterze Michael Jackson. A Michael Jackson, jak był młody i śpiewał z grupą The Jackson 5, jak pokazują całkiem fajnie w filmie, to był naprawdę gwiazda muzyki pop. I to był taki okres, że były takie grupy, no teraz są boy bandy i w afroamerykańskiej muzyce były nawet Jackson 5, to Michael Jackson i swoje bracia nie byli pierwsi. Pierwsi chyba byli The Five Stair Steps z Chicago. No to, żeby nie za długo wam gadać, co wiemy? Mamy podcast, mamy film o Michael Jacksonie i teraz gramy z tego okresu, późne 60., początek 70., taki pop afroamerykański, fajny, pop wcale nie jest złe słowo i właśnie takie grupy młodzi chłopacy, co śpiewali i młode nastolatki tak samo krzyczeli, się cieszyli jak teraz na, nie wiem kto teraz, Taylor Swift, nie wiem kto teraz panuje, czy tam Young Jeezy jakiś tam. Anyway, mamy Foster Silvers, The Five Stair Steps i The Jackson 5. Gramy.

Maybe tomorrow. My beautiful bird, you have flown away. I heard you, I held you too tight, I can tell. To jest chyba najsmutniejsza piosenka Michaela z tej wcześniejszej kariery jego z Jackson 5. No mieliśmy taką prezentację takiego teeny bop pop afroamerykański z lat 60. Mieliśmy bracia Silvers, bracia Burke, The Five Stair Steps i oczywiście najsłynniejszy The Jackson 5 i Michael Jackson, o którym mówiłem, że byłem na filmie i go tak, no polecam tak z uwagami, ale więcej polecam nasz podcast Funkologia. Już rozmawialiśmy o Michaelu. W pierwszej części będzie druga część i tam, jeżeli lubicie podcasty i lubicie tą muzykę, to wtedy rozmawiamy o różnych artystach, tym razem o Michaelu, ale wiele innych ciekawych rzeczy jest na... I znajdźcie Funkologia na Sunday Soul Cellar. Nie, Funkologia na Spotify'u i Funkologia na Apple Podcasts i na YouTubie. Co ja gadam? Dobrze, kochani, już czas się żegnać. Dziękuję wszyscy, co poświęcili godzinę z tej pięknej majówki, żeby posłuchać do Sunday Soul Cellar. Ci, co nie trafili, mogą mnie złapać na Mixcloudzie, gdzie cały program nagram. Co jeszcze? Sporo dobrej muzyki w imię Ojca. Myślę, że może playlistę, nie wiem, czy oni dzisiaj będą w studiu, ale na pewno super godzina muzyki. Jeszcze na Facebooku, jeżeli nie byliście, Sunday Soul Cellar, Instagram, wszystko. Spotykamy się za tydzień w tym samym miejscu. I teraz to kończymy Michael Jacksonem i to jest chyba jego ostatnia w karierze fajna płyta, według mnie. No to możecie się trochę poruszać. Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: 3, but I went entitled. Make a rolling and I got out. Hit the studio with Low and had to rock out. That's why it's real in my eyes. I made it here, no surprise. If I did the whole time, I'd be out in 2025.
1: Tak się urywa niespodziewanie, ale zostawia miejsce nam.
2: Tak, zostawia takie niedomówienie. Halo, ten numer się nazywa, chciałoby się powiedzieć halo, drodzy słuchacze, to my w programie Imię Ojca i Syna, Rafał Bryndal.
1: I Tymek Bryndal.
2: A ten numer na początek zaproponowałem, bo... Człowiek, ten raper brytyjsko-amerykański występuje pod takim pseudonimem, który jest takim skrótem IDK, czyli Ignorantly Delivering Knowledge, nieświadome przekazywanie wiedzy. To trochę jak my. Nieświadomie przekazujemy tak. Wiedzę słuchaczom Radia Campus.
1: Kto jest świadomy w tej wymianie?
2: Przede wszystkim ja. Okay. Bo ty jesteś świadomy.
1: Ty i twoje wszystkie głosy w głowie radiowe. Dobrze. Ja jestem tylko uczestnikiem i rozumiem, że drugi numer mam puścić.
2: Tak, tak, bo jesteś rówieśnikiem tego człowieka, który przed chwilką wystąpił.
1: O matko, ciekawe, czy ktoś puszcza mój numer w jakimś brytyjskim radiu.
2: No może, może tam gdzieś zaistniejesz. Na Falklandach, które należą do Wielkiej Brytanii.
1: A on jest właśnie, tak?
2: Nie, nie, jego matka, jego rodzice chyba z Ghany, Sierra Leone, a no. Potem się wychował w Stanach. Ty się nie
1: dosyć
2: wychował.
1: Dosyć taki wrzuciłeś co do urzędowej przynależności Falklandów, to tak odważnie na antenie radiowej rzuciłeś skojarzenie terytorialne. Ja z kolei byłem na świetnym argentyńskim jedzeniu i chyba przekonuję się do drugiej strony.
2: Gdzie to było?
1: Dalek? Na bazarze na Ursynowej. Nie pamiętam dokładnie adresu, nawet dobrze, bo nie będę tutaj się... El Chori.
2: No byłem tam. Przecież ja ci to powiedziałem, że tam jest dobrze.
1: No to...
2: Maradona tam jest.
1: Maradona
2: przecież...
1: jest wszędzie. No właśnie. Otwierasz lodówkę i Maradona.
2: No to piękne miejsce.
1: Świetne, świetnie, w ogóle
2: a
1: miło.
2: Taki chłopiec cię obsługiwał? Syn właściciela? Nie. No, to nie.
1: Był tam, kręcił
2: no właśnie,
1: się.
2: No właśnie, właśnie.
1: Dobrze, jak już zabrnęliśmy na Ursynów przez Falklandy, to wróćmy do Wielkiej Brytanii i londyński, i postać londyńska. W ogóle się okazuje, że dzisiaj chyba tam oscylujemy wokół wysp.
2: Tak,
1: wokół wyspy. Ja proponuję, skoro taki piękny majówkowy dzień, utwór Sun for Someone i mam tu na myśli ciebie. Słońce dla ciebie, autorstwa Oscara, Oscar Jerome.
2: To ty jesteś tym słońcem, tak?
1: No matko, tato.

0: To idealny numer na ten majowy dzień, na niedzielę, która jakby była spełnieniem marzeń wszystkich, żeby pogoda dopisała. Chodzi o to, że musi
1: lecisz,
0: być
1: lecisz dalej, błagam, nie zatrzymuj się, ojcze.
2: Pięknie wystartowałeś z tej krokwi nad brzegiem rzeki. I cudownie, tak. A, bo kącik meteo, oczywiście, że tak.
0: Tak, tak. Kącik meteo, poza tym to jest też, każda audycja to jest podróż po rozmaitych krainach muzycznych. Dobrze mówię?
2: Ty, póki co nie mogę się do niczego przyczepić.
0: Dobra.
1: Nawet jakbym bardzo chciał.
0: Bardzo ciekawy ten numer. Teraz z kolei, drodzy słuchacze, ja prezentuję, ponieważ program nasz polega na tym, że wymieniamy się muzyką, którą udało nam się złapać gdzieś po drodze, po rozmaitych wertepach. Życiowych, które...
2: Słuchaj, to ja wyjdę, zostawię ci tutaj. Nie, dobrze. Wertepy życiowe. I gdzie byłeś?
0: A propos...
2: Co cię mijało? Jak ja...
0: No właśnie, bo człowiek, którego chcę teraz zaprezentować, mówi o sobie, że jest spłukanym studentem studiującym informatykę bez samochodu i głównie zarabia na tym, co mu skapnie z Bandcampu. To tam chyba dużo nie ma. Jest określany cudownym dzieckiem muzyki, ma 20 lat, nagrał 30 płyt, każda z innej bajki.
2: Jeszcze mu się nie znudziło.
0: Tak. Chidi Obiole się nazywa, występuje pod takim pseudonimem Heavy Souls. I w ogóle to ciekawe. Siedzi w Teksasie, w Houston.
2: Ciekawe, jak brzmi cudowne dziecko.
0: No właśnie, też jestem ciekawy, czy zapadnie słuchaczom na tyle w sercu, w myślach, w duszy, że będą szukali jego nagrań. Ciekaw jestem, co ty powiesz?
2: Jestem ciekaw, czy jeszcze jakieś dorzucisz zdanie piękne.
0: Nie, może zamilknę.
2: Nie, błagam cię, nie. Heaven Souls z utworem Creek Allah.

0: kilka takich
1: masz,
0: drużyn.
1: Masz jakąś drużynę z dzieciństwa?
0: Tak, kilku jest już na emeryturze, bo to chłopaki z mojej ulicy, to była drużyna z dzieciństwa, grywaliśmy w hokeja na...
1: Okej, okay. No tak, bo w Toruniu to hokej był, stał.
0: Między innymi żużel, ale na żużel nie próbowałem jeszcze.
1: Można się na wirażu, nieźle.
0: Ale ten zapach...
1: Życiowy parkiet bywa ślicki.
0: Ten zapach, ten żużel każdy Toruńczyk ma w swoim DNA.
1: Każdy Toruńczyk ma żużel we krwi. I stąd tyle, rozumiem, tam i problemów służby zdrowia lokalnej. No, to nie jest zbyt dobre. To jeszcze gorzej niż w Krakowie chyba. Tam je. Pozdrawiamy,
0: co ty masz teraz,
1: pozdrawiamy i Kraków, i Toruń, i naszego słuchacza. Tak jest. I pozdrawiamy też El Chori, bo tak chyba nie padło. El Chori polecamy oboje.
0: Tak, tak, tak. Argentyńskie przysmaki.
1: A ja... No tak, sąsiedzi z zamiedzy. Otwieram kącik nasz brazylijski. Aż jest taki mieszany. Mhm. Mieszany, bo zespół się nazywa Jackson County i jest to duet Otis Jackson, znany ci pewnie lepiej jako Madlib.
0: Wow.
1: I Ivan Conti, też ci pewnie znany jako Ivan Conti, ten sam Ivan Conti, perkusista zespołu Azymut.
0: No to niezła ekipa, niezły kolektyw, który poruszyć może niebo i ziemię. I tutaj, proszę państwa, to nie jest nagrane, to jest autentyczne, to jest nasz dżingiel.
1: To jest definicja, definicja szycia. To jest, tak, dokładnie, hand tailored. By Rafał Bryndal.
0: Zawsze... Jackson County dla was.
1: Jackson County dla nas. Jackson County z utworem Barumba.
0: Wow. Prawie brzmi jak Bryndal.
1: Prawie brzmi jak Bryndal. Tymczasem Bryndal. Prosimy, brat, z Bryndal.

0: to dziecko.
1: No takie nie cudowne chyba do końca.
0: Nie, no czemu tutaj, powiem ci, że dostaliśmy pierwszy list do redakcji.
1: Tak,
0: że który to brzmi gęsty pit jak rzeka Liwiec. Na temat tego utworu.
1: A.
0: Rozumiem, że tak za taką aprobatą.
1: Mhm.
0: To do mnie przypomina, że kiedyś widziałem taki wrzut na ścianie, który brzmiał: zabrzańska krew to nie maślanka.
1: To a propos tego, że drużyna stamtąd z tego z Zabrza zdobyła Puchar Polski, tak? To było wczoraj.
0: To a propos maślanka. No, tak. Dokładnie tak. To było parę lat temu, zanim jeszcze w Zabrzu nie marzyli o tym pucharze.
1: Tak, ale Podolski zapiął swego i zdobył trofeum z drużyną ze swojego dzieciństwa. To jest piękna historia, nie uważasz?
0: Piękna historia, mieć taką drużynę z dzieciństwa.
1: Tak. Nie?

0: Jackson, Conti.
1: No, ty dzisiaj jesteś bardzo pogodnie nastawiony. Te utwory są bardzo takie optymistyczne, takie pełne energii pozytywnej, która na pewno wpływa też na naszych słuchaczy, którzy na przykład teraz jadą samochodem, zbliżają się do Warszawy, pełni wspomnień po grillu z rodziną albo z kolegami. I
0: tak
1: słuchają.
0: Jest. I czują, jak jednak zalewa ich złość na korek, który pewnie teraz się formuje. Ale powinniśmy takie mieć takie centrum teraz, mapę w ogóle odpalić i wiesz, ostrzegać przed korkami. Ale dziękuję, to tak dzisiaj też witaminy D zażyłem i pewnie wychodzi mi już uszami.
1: No
0: i
1: ja też dostałem taki tutaj list, że dziękuję ci za to, że mogliśmy w słońcu śledzić wyścigi kłusaków. Pozdrawiam autorkę tych słów. To było piękne przeżycie. I dlatego teraz zaprezentuję znowu kolektyw muzyczny, który się kryje pod pewnym skrótem. Mm-hmm. Good Energy Naturally Amazing. To tak o nas trochę też znowu.
0: Patrz, wszystko już o nas powiedzieli. Wszystko już było.
1: Jenna.
0: Mm-hmm. A widzę, że to niezły skład jest.
1: Tak, to jest producent, piębniarz Karim Higgins,
0: tak.
1: I Hayley Williams,
0: The
1: taka
0: Legend.
1: Wokalistka.
0: Jest.
1: To cudowne. Posłuchaj tego, to jest odkrycie tego tygodnia dla mnie.
0: Dobrze. Omo Ia Ati Baba. Gina Lavi i Karim Higgins.

0: Na szalenie piękny numer.
1: Tak, to tak akurat pięknie to wybrzmiało.
0: Witaminowy.
1: W połowie naszej audycji, ponieważ nasza audycja trwa tylko godzinę, aczkolwiek wiele osób, które spotykam, prosi mnie, abyśmy przedłużyli.
0: Myślę, że prosicie, aby podawać czas, który jest... Audycja świetna, jakbyście jeszcze mówili, która jest godzina, to było... No, 20:29.
1: Się mówi, minęła właśnie godzina.
0: Minęła właśnie.
1: Godzina 20:29.
0: No to cóż my na tym półmetku, co my z tym półmetkiem zrobimy?
1: No
0: moja
1: właśnie,
0: kolej.
1: Tak, twoja kolej.
0: No to ja rzucam, dbając o eklektyczny charakter naszych kącików tematycznych różnych, dorzucam do naszego stosu utwór zespołu Ulrika Spacek. Mhm. Jest to muzyka niezwykle mi się, niebliska mi, gitarowa, ciekawa. Zainteresowała mnie szczerze okładka. Ja jako też osoba mająca oczy i oczy, które potrzebują, no, świetna okładka.
1: Wyczucie estetyczne, tak?
0: No, powiedzmy.
1: A nie zaintrygował cię, nie zaintrygowała cię nazwa, bo z tego co wiem, to zespół jest...
0: Przepraszam, przerwę ci. Coś czułem, że jak wrzucę taki numer, to ktoś się zainteresuje swoją encyklopedyczną ciekawością. Skąd taka nazwa? Może nam...
1: No właśnie, bo oni są Brytyjczykami.
0: Tak jest,
1: Z Londynu, tak. Ja podejrzewam, że, bo oni nagrywali, oni się w ogóle poznali w szkole i pierwsze zespoły były szkolne typowo, potem dopiero założyli ten zespół i pierwszą płytę nagrywali w Berlinie i być może wynajmowali mieszkanie od kogoś o takim nazwisku.
0: Może tak być, patrz, niektórzy grają w szkole w hokeja, a inni nagrywają w Berlinie płyty.
1: A może w piwnicy u tej pani?
0: Może ta... Urlika Spacek, tak.
1: W piwnicy u niej nagrali.
0: Może Spacek?
1: Może.
0: A może Spaszek? Słuchajcie, Square Root of None to jest audycja Imię Ojca i Syna. Tymek Bryndal.
1: I Rafał Bryndal.
0: Radio Campus.
1: Same sztosy.
0: Same sztosy.

0: A na końcu były odgłosy z tej piwnicy tej pani.
1: Tam morsem wystykiwane o wiesz, to rurę SOS.
0: Ale dokładnie. Jestem zaskoczony, bo to nie
1: fajne.
0: W twoim stylu.
1: W ogóle.
0: I to, proszę państwa, jest siła naszego programu.
1: Siła.
0: Że nie w naszym stylu, ale to kręci.
1: Ale fajne, dokładnie. Tak,
0: bo nie wszystko musi kręcić, to jest w stylu naszym.
1: No i mamy kącik mądrości, mam odhaczony, szukaj państwa.
0: Ja z kolei teraz chciałbym zaprezentować w ramach naszego kącika brazylijskiego ponownie, ponieważ już dzisiaj był, a tak po części.
1: Ja się boję, że to się stanie panoptykon brazylijski, wiesz, kiedyś.
0: Nie, no kiedyś nam jakąś odznaczenie może dadzą.
1: O, taką szarfę.
0: Lula tu przyjedzie i...
1: Nie, no Lula to chyba nie.
0: No, słuchaj, to jest zupełnie, nie wiem, dużo o tej artystce, tam o tych raperach, którzy tu występują, ale to jest ciekawy utwór.
1: No, nie uwierzę.
0: I w ogóle...
1: No ma taki tytuł z przekleństwem, powiedział.
0: Tak.
1: Po hiszpańsku, to prawda.
0: I w ogóle to jest...
1: w ogóle po portugalsku też działa.
0: To jest w ogóle ten utwór z takiej płyty Pornografia Autodiva. Autodiva. Zobaczymy.
1: Ciekawe.
0: Jest bardzo taka okładka też odważna.
1: No dzisiaj widzę taki magia radia. Nie widać, ale widać.
0: Tak, tak. Ten
1: Boom Bap Puto.
0: Pierwsze majowe odkrycie naszej audycji. W brazylijskim
1: Bia Soul, stylu. Mateusz Coringa i Sagaz.
0: Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo.

0: Szalenie ciekawa propozycja.
1: Zmysłowy
0: taki.
1: No, taki dużo słońca też było tutaj.
0: Dużo.
1: A ja w tym momencie chciałem się przyznać do pomyłki, ponieważ ja nie dostałem tej wiadomości, tej Messengerem. Tylko ja miałem wysłać taką wiadomość w treści, że fajnie było dzisiaj przy słońcu śledzić z tobą wyścigi kłusaków i teraz pozdrawiam osobę, której miałem to wysłać. No do Ani. No i teraz to mi się pomyliło. No dobra.
0: Jeszcze jakiś może tutaj kącik ogłoszeń, żeby jeszcze coś powiedzieć.
1: Kącik ogłoszeń parafialnych.
0: Tak. A propos tak, naszego tutaj klimatu...
1: Niedzielnego.
0: Niedzielnego, dokładnie. Kadzidło czuć.
1: Mm, a zobacz, jak jeszcze długo jest teraz...
0: No dobrze, to... To w takim razie... długo jeszcze jest widno i długo jeszcze jest ponętnie, przypomniałeś mi tym utworem. A to ciekawe się składa, bo ja taki ostatnio trafiłem przypadkiem, gdzieś tam przeglądając różne archiwalne moje źródła muzyczne. Taki numer mi wpadł, gdzie też mi się kojarzy tak dosyć namiętnie, bo może utrzymajmy ten klimat. Przypominam ci, że kiedyś miałem audycję, która miała szalenie chwytliwy podtytuł muzyka do słuchania raczej w tle, raczej w parach. To był szczyt mojej radiowej... Chociaż nie, przepraszam. To były pierwsze moje kroki radiowe w innym radiu, nieważne. Ale skoro jesteśmy w takim... No już zapadł zmierzch, jak właśnie zauważyłeś. Kontynuujmy ten powab. Co ty na to?
1: Tak, szczególnie, że znowu mamy odwiedzić antypody.
0: Tak, dokładnie. High to Coyote, Blood and Marrow, ale w remiksie Straw Elio. Tak jest.
1: Kapela z Melbourne.

0: Wspaniały.
1: Tak, takie...
0: Wspaniały jest ten utwór,
1: takie
0: bardzo.
1: Takie milczenie potem i taka głębia wypływająca z tego utworu sprawia, że zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć. Może powiem o czym, co mnie nurtuje. To będzie ten kącik takiego, jak to się mówi, jak...
0: Zwierzę?
1: Prace ręczne? Kącik taki majsterkowicze.
0: Drobutki ręczne. Majsterkowicze. No możemy. No to ja się cieszę. Każdy kolejny kącik nowy powiększa nam, wiesz, przestrzeń.
1: Ale to jest taki mam problem. Ponieważ skończyły się mrozy i zaczęło się słońce, chciałbym rower odpalić, czyli uruchomić, ale zgubiłem klucz do łańcucha. Próbowałem wpłynąć na łańcuch, ale on dalej jest spięty i szukam sposobu, żeby...
0: A koła są nadęte i nie chcą pomóc.
1: No właśnie, takich przycinek.
0: Julianie, dokładnie.
1: Właśnie, rower. Nie,
0: no, możemy rower. To szybko napisać, słuchaj. No. Siodełko nie daje oparcia mi żadnego, a kierownica nie wskazuje nic. Łańcuch ani drgnie.
1: Takie prompty?
0: A kołowrotek tylko kręci się i kręci, powtarza ciągle to samo. Nie wiem, nie widziałem. Tak.
1: To są prompty do AI? Nie,
0: to są prompty do mojego mózgu w tej chwili, ale... No taki może kącik poety. Może trzeba, kiedyś pamiętam, że się ścigaliśmy w pisaniu tych limeryków, ale ty jesteś, dobry jesteś w to.
1: Late Afternoon, właśnie dzisiaj takie było, ten utwór, który chcę zaprezentować teraz.
0: Tak, Exile. Płynnie przechodzimy z tej poezji pisanej na bieżąco.
1: I Blue and Exile, to jest taki kolektyw muzyczny, dużo dzisiaj takich kolektywów.
0: Tak, tak dzisiaj w ogóle bitowo. Mm-hmm. Bit gęsty jak liwiec dzisiaj. Rzeczywiście
1: to posłuchajmy jakoś, tego dobrze. Numeru.
0: Tak, tak. Popłynęliśmy w to do rzeczy niedorzeczne.

0: Who is the blue on the greenish green grass? Blue is an ocean wave that has just crashed. Blue is the goo on a frosty night stew. Sky is blue that always shows through. Sadness is blue or teardrops that fall. Blue is the ice that can float all away, that's shining and glimmering in a wonderful way. Blue is a sparkling and shimmering lake.
1: No i co teraz?
2: O, moment. Nie, dobrze. Teraz my mówimy. Jakoś tak się zwiesiłem nad tym blue.
1: No ja też tak ściągam światłoczułość z gwiazd.
2: O, chłopie. Wow.
1: No.
2: Nie, no to chyba kącik poetycki musimy otworzyć. Dobra, no tak chcesz, to możemy się poprześcigać w takie.
1: Tak, musimy chyba od następnego odcinka naszego programu, który dla przypomnienia nazywa się
2: Imię Ojca
1: i Syna.
2: A to jest bardzo przedłużone pożegnanie, ale jeszcze w sumie jest ogłoszenie parafialne.
1: Przede wszystkim zapraszamy w czwartek 7 maja do Baru Studio. Będziemy grać.
2: Będziemy robić to tutaj, tylko bez gadania.
1: Bez gadania. Będziemy grać nasze ulubione kawałki z rozmaitych nośników. Ja głównie z winyli.
2: A ja nie.
1: I będziemy pozdrawiać wszystkich, którzy przychodzą. Będziemy
2: mówić, że nie możemy dać się ciszej, bo...
1: A oni będą mówić: o góry, jest spektakl teatralny.
2: Ale będziemy się świetnie bawić.
1: Dzięki temu będziemy mieli kontakt z naszymi słuchaczami, którzy na pewno gremialnie się pojawią.
2: Zapraszamy serdecznie.
1: Barze Studio. Poza tym tak, zapraszamy do, jak to się nazywa to miejsce, zegarownia?
2: A, zegarmistrzyni.
1: Zegarmistrzyni, już, tak, to jest wystawa Tymka, tam jest niekończąca się do czerwca tego roku.
2: O czasie nieskończonej.
1: A poza tym rewelacja, bo to będzie koncert niedaleko tutaj od studia Radia Campus.
2: Nawet widać czasami stąd, tak.
1: Na barce.
2: Nie wiem, czy nie zdradzamy jakichś tajemnych siedziby, ale chyba nie. Chyba to nie tajemnica, że tu jest radio.
1: No nie.
2: Bo można sobie sprawdzić.
1: Ja bym zdradził, bo być może wielu słuchaczy pojawi się, żeby nas pozdrowić pod radiem.
2: Kończymy za 5 minut. Ktoś by chciał przybić piątkę, to...
1: Jesteśmy na powierzchni.
2: To jesteśmy, ale...
1: Co na dobranoc?
2: Na dobranoc nie chciałem tak dosłownie, ale cóż, tak wyszło. Epilog.
1: Dobra.
2: Epilog wieńczący, kończący Jack de Jonette, żeby też zadbać o jeszcze szersze nasze zainteresowania. Tutaj bitowo, ale tak legendarnie jazzowo. Kto odkryje, kto wysamplował albo kto zapożyczył ten temat,
1: dostanie batona.
2: Dokładnie, dostanie batona i buziaka metaforycznego od Erki Badu. To taka podpowiedź. Jack de Jonette, epilog. Ja nazywam się Tymek Bryndal.
1: A ja Rafał Bryndal.
2: A to był imię, a to był ojciec i syn w audycji
1: Imię Ojca i Syna.
2: Na antenie Radia Campus do usłyszenia za tydzień. A i w piątek Torpedo na barce. To też chyba zapraszamy.
1: No właśnie, o tym mówiliśmy ostatnio.
2: A to też padło i miało paść. Padamy.

0: oczywiście dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry. Cześć wszystkim i czołem. Z tej strony Marek, Zielony Jezus. To jest audycja Leśna Strona Dźwięku FM. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy zebranych w tę niedzielną, w tą majówkową niedzielę. O, majówkową. Majówka się właśnie skończyła. Mam nadzieję, że wszystkim minęła ona bardzo dobrze. Pogoda nas rozpieszczała. Lato fest, więc mam nadzieję, że skorzystaliście z tego wszyscy. Skorzystaliśmy jak najbardziej. Skoro jestem przy mikrofonie, a jestem, to w takim razie chciałem pozdrowić, chciałem złożyć życzenia najlepsze dla Kacpra, zaległe czwartkowe, oraz moi drodzy dla Gwidona z zespołu Wielbłądy, także najserdeczniejsze urodzinowe życzenia i w związku z tym prezent od niego dla nas i ode mnie dla niego i dla wszystkich, piosenka Wielbłądów. Zaczniemy na razie tak spokojnie, a potem troszkę poświrujemy. Zapraszam.

O głoście przez radio alarm pierwszego stopnia. Zablokujcie autostrady. Zmobilizujcie wszystkie siły porządkowe. Połącz mnie z FBI. To sprawa najwyższej wagi.

Jeju, ale siara, przez chwilę zapomniałbym, a przecież nie tylko Gidon i nie tylko Kacper mieli urodziny, ale także Mikfu, którego także serdecznie pozdrawiam i życzymy mu jak najlepszych wyników w DJ-owaniu.

0: Lubię deszcz, zwłaszcza majowy, ciepły, delikatny deszcz. Lubię chodzić bosio po kałużach, taplać się w błocie przez krew. W ogóle lubię wodę. Słuchajcie.
1: LSD. Halucynogeny. To wszystko jest zielone jak cholera.

O proszę, dokładnie. Moi drodzy, to co teraz słyszeliście przez ostatnie 40 minut, to był mój set niedawno zagrany w Bazarcie. Tak, w Bazarcie. Oczywiście klasycznie pozdrawiam ekipę Bazartu. A ja, moi drodzy, jednak uważam, że zespół Wielbłądy powinien być dużo bardziej znany i rozpoznawalny. O, może tak. Więc puszczę jeszcze jeden kawałek. Też, zresztą, wszystkie są miodzio. Mam swoje faworyty, więc leci kolejny mój faworyt. A ja wam tylko przypomnę, bo może jeszcze nie jesteście świadomi, że zespół Wielbłądy wystąpi w tym roku na Tribalandze w wakacje. Tribalanga w tym roku przypada na połowę sierpnia, od 13 do 16. Festiwal w lesie, jeden z moich faworytów. Gram tam w kilku różnych odsłonach. Teraz nie będę wchodził w jakieś większe szczegóły. Chciałem tylko zaznaczyć, że Wielbłądy tam wystąpią. No dobra, minęła nam chyba godzinka. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam w takim razie za tydzień. No i na koniec numer Wielbłądów. To mówił Marek Jezus, Zielony Jezus, i to była audycja Leśna Strona Dźwięku FM. Trzymajcie się ciepło. Za tydzień mamy jubileuszową chyba audycję. Jeszcze nie, a no wypada nam tak jakoś pomiędzy, wiecie? No, ale to wszystkiego dowiemy się niebawem. Pa! A...

niepewne wciąż jest jutro. Jednak dobry był to krok. Od lat paru jakoś idzie i za jobem goni job.

0: look just like you. Strange things my imagination might do. Take a breath, reflect on what we've been through. Or am I just going crazy 'cause I miss you?
1: Aż się tutaj zasłuchaliśmy.
2: Tak.
1: Co
2: jest.
1: Ty masz głośno tutaj?
2: O, już, ja cię tu przyciszę, okay.
1: Bo ja chcę mieć trochę głośniej, żeby Bartka móc słyszeć. Siemanko.
3: Siemanko.
1: Michał Płociński.
2: Marcin Natalii.
3: I Bartek Skolosiński.
1: Rozpoczynamy rapsesję od kawałka Yesterday, który idealnie nam pasuje do tego, żeby opowiedzieć o autorach tego utworu.
2: I o tym, co działo się wczoraj.
1: No bo wczoraj właśnie autorzy Slack i Ant, czyli duet Atmosphere, zagrali w warszawskim klubie Oczki. I jako wielki, naprawdę wielki, oddany fan labelu Rhymesayers i Slaga, który jest naprawdę moim ulubionym raperem i uwielbiam jego teksty, poczucie humoru, oznajmiam wszem i wobec, że był to najlepszy koncert Atmosphere, jaki widziałem. Nie widziałem ich bardzo dużo, ale jako, że już mam 3 na koncie w 2 różnych krajach, no to muszę powiedzieć, że to, co się działo wczoraj, to był przesztos. Najlepszy rapowy dzień życia. I jeszcze jak Slack zszedł do widowni i rapował koło nas i stał między mną a Mateuszem Natalii przez kilka dobrych minut, rapując mnóstwo zwrotek, no mega zajaweczka. Potem jeszcze zdjęcia sobie porobiliśmy, pogadaliśmy na zewnątrz z Antem, chłopaki, Marcin z Mateuszem, tak? We dwóch? Czy sam
2: Mateusz
1: robiłeś?
2: Za kamerą, ja przed mikrofonem.
1: I Bartek za statywem, rozumiem.
3: z rekorderem.
2: Z rekorderem, tak.
1: Zrobili 40-minutowy wywiad z chłopakami. Nie mogę się doczekać, żeby go usłyszeć. Znając was, to za szybko on nie zostanie opublikowany.
2: Nie, no bo teraz planuję przysiąść ponownie z wywiadami, bo po prostu inne rzeczy zajmowały gdzieś tam moją głowę.
1: Płyta.
2: No tak. I więc jak już się od tego uwolniłem, to planuję siąść do wywiadów i za Atmosphere zabieram się w pierwszej kolejności, także...
1: Tak, do twojego albumu Relief jeszcze dzisiaj przejdziemy. Będzie oficjalna rapsesyjna premiera. A jak wam się podobał koncert, Bartek?
3: Mnie się bardzo podobał. Uważam, że w wieku 53 lat, bo tyle właśnie na swoim koncie ma Slack, czyli jak na rapera, no to już...
1: Dziadkowy wiek.
3: Tak, stary dziad, no.
2: Wiek.
3: Uważam, że bardzo,
2: sumie,
3: bardzo tak, dobrze ogarnął temat. Przez półtorej godziny, albo nawet i dłużej, grał w ogóle bez hypemana, co warto zauważyć. No, uważam, że naprawdę, naprawdę dali radę panowie.
1: Tak. No tutaj Marcin słusznie zauważa, że Slack jest w wieku hip-hopu.
2: No.
3: Nawet starszy.
1: Rodził się wtedy, kiedy... Nie, no idealnie, 7-3.
2: Tak, idealnie.
3: Tak.
1: Więc rodził się wtedy, kiedy...
2: Miesiąc po narodzinach hip-hopu się
1: urodził. No tak. Hip-hop się rodził, no. A nie, 7-2 jest Slack, czyli starszy, masz rację.
2: A starszy niż
1: tak,
2: hip-hop.
1: Tak, dobrze. Okay. Bartek wie więcej. A ty jak się bawiłeś?
2: Super. W ogóle... No nie wiedziałem, czego się spodziewać do końca po koncercie, bo
1: nie byłeś nigdy.
2: Nie byłem nigdy na koncercie Atmosphere, jakoś tak się złożyło. Albo jak byłem na kempie na przykład, to gdzieś tam mi umknął, albo nie pamiętam. W każdym razie świadomie nie byłem na pewno. I kapitalne show w ogóle, no tak jak tutaj Biggie już powiedział, że Slack przez nie wiem ile to było, 1,5 godziny?
3: No czy jakoś tak, jakoś
2: nie
3: tak.
2: Długi był ten koncert.
1: I w ogóle mu emisja głosu nie siadła, nie?
2: Totalnie. No świetnie leciał, wszystko sam, bez żadnych podbitek, nie gubił słów, nie pomijał wersów, no zrobił naprawdę konkretne show, fajna była przekrojówka też klimatyczna, ale nie było zamuły żadnej, zmieniały się klimaty,
1: nie grał tylko tych nowych numerów.
3: Była przekrojówka klimatyczna, ale wydaje mi się, że trochę z naciskiem jednak na starsze rzeczy.
1: Widział jaka jest średnia wieku, nie? Że raczej ludzie prawie w jego wieku są na publice.
2: Tak,
1: wiedział,
2: ale też,
1: czego chce mu posłuchać.
2: Ale też będąc w grze od 30 tam lat, no to ta dyskografia jest na tyle bogata, że spokojnie mogą takie greatest hit sobie zagrać, kolekcję.
1: Tak, najstarszy numer, jaki grali, Slack powiedział, że to jest najstarszy numer, jakiego się nie wstydzi grać. Miał 31 lat.
3: No. On w ogóle powiedział chyba w wywiadzie u Sway'a, że ta nowa płyta ich, czyli Jeszcze, to jest ich 26 album w ogóle.
1: No tylko, że on liczy, wiesz, te mixtape'y, które były takimi zbiorczymi po prostu składankami kawałków z ostatnich 3 lat wypuszczanych albo niewypuszczanych, nie? No tak, ale wciąż robi wrażenie.
3: Bardzo, bardzo.
1: Słuchajcie, no to są ludzie, którzy przez lata grali po 200 koncertów rocznie, więc my tak tu się podniecamy, że im dobrze te koncerty wychodzą, ale oni mają niezłe doświadczenie, nie? I bardzo mi się podobało, jak sobie rozmawialiśmy właśnie z Antem, staliśmy przed klubem po imprezie, kiedy już nas ochroniarze wyrzucili i nie pozwolili drinka dopić i właśnie wspominaliśmy sobie ich poprzedni koncert w Warszawie, w Polsce, w Łodzi w 2011 roku, jak dużo się zmieniło. Ant właśnie opowiadał, że tam 3 lata później, 4 lata później przestał pić, więc już zupełnie ma inny styl i zupełnie inaczej przeżywa te koncerty. I ja wtedy sobie uświadomiłem, wiecie co, że Slack ma dzisiaj 53 lata, a jak ostatnio go widziałem na koncercie w Polsce, to on wtedy był rok młodszy niż ja jestem teraz. To jest koszmarna refleksja. Jestem starym dziadem. To może mnie, Marcin, czymś pocieszysz.
2: To ja wniosę może trochę słońca, bo tego słońca nie brakowało nam dzisiaj. Piękna pogoda w Warszawie.
3: Zmieńmy klimat zamiast refleksji.
2: Majówki. Także z płyty nazwanej Smutny Clown, Zły Rok, Sad Clown, Bad Year. Bardzo słoneczny utwór.
1: I to jest właśnie ten przekrój kawałków wydawanych lub niewydawanych w latach 2009-2012.
2: No właśnie, ale ciekawe, że nawet na takich, powiedzmy, pobocznych projektach znalazły się numery, które są, no, to jest najbardziej, najchętniej słuchany ich numer w ogóle na Spotify'u, Sunshine, i to tak
1: Sunshine, The Best Day i Yesterday, które przed chwilą graliśmy, 3 największe hity.

0: session at Radio Campus.
1: Rap session at Radio Campus. Yeah. This is Ant, sitting around big and magnificent, and listening to... Shit, I forget. Rap session at Radio Campus. Oh my god, you could tell I've been reading this script. Okay, can you edit that good?
0: Yeah.
1: You can edit that nowadays? All right. Thank you.
2: Nie wyedytował, mimo że obiecał, że wyedytuje.
3: Nie, syryweczka poleciała. Ja nic nie obiecałem, on tylko spytał, czy mogę wyedytować. No. Ja powiedziałem, no mogę, ale to nie znaczy, że to zrobimy.
2: Najpierw stary dżingiel 15-letni od Slaga, właśnie z koncertu w Łodzi w 2013.
3: 15 lat, ja cię.
2: I wtedy Rapsesja już od 2 lat na antenie była.
4: Wtedy mnie jeszcze nie było w Rapsesji.
2: I Marcina jeszcze nie było. A dżingiel nam brał kolega Klasik.
3: Proszę.
2: Bo to on robił wywiad ze Slagiem wtedy w Łodzi.
4: Ten, co klimakulę nosił.
2: Ten, co klimakulę, dokładnie.
4: Ale ostatnio, bo Klasik nie...
2: Że Klasika wczoraj nie było. Spotkaliśmy Dolara.
4: No właśnie.
2: Starego freestyle'owca z Lublina, już od lat mieszkającego w Poznaniu, który specjalnie przyjechał, żeby spełnić właśnie swoje młodzieńcze marzenie, zobaczyć Slaga na żywo. I Dolar się bardzo dziwił, że nie ma Klasika, największego fana atmosfery, no jakiego zna. I ja też się dziwiłem. Klasik, daj nam znać, gdzie byłeś. Jeśli cię porwali, chociaż sygnał jakiś puść.
4: No właśnie. A ja nawet pisałem parę dni temu z Klasikiem, bo tam oznaczyłem go w relacji. On tego nie zauważył i potem się pytał, co to było. A ja mówię, no filmik ze studia, jak Płoć miał nowe buty i wspominał, że Klasik nosił klimakulę, a Klasik mówi, ale ja to takie dresiarskie nosiłem.
2: Właśnie o takich klimakulach mówiłem. No. Naprawdę. Tak, no szkoda, że cię Klasik nie było.
4: Może nie dotarł do niego koncert, gdzieś tam info. Ja też nie pomyślałem, żeby...
2: No ale dżingielek fantastyczny wziąłeś. No,
3: świetnie.
4: No, zobaczcie, pasuje. Tak. Taki rap sesyjny typowo.
2: Właśnie wspominałem Antowi, że jak poprzednio próbowaliśmy brać od niego dżingielek, to po koncercie no, nie był w stanie nam tego dżingielka już zrobić, bo to jeszcze było za jego melanżowych czasów. Mhm.
4: I on właśnie ale wtedy w ogóle zagadywałeś do niego, tak? Próbowałeś
2: tak,
4: wtedy?
2: Tak, nie, byliśmy, znaczy nie ja, Klasik zagadywał do niego, tak.
4: Tylko, że nie udało się, no to teraz mamy to.
2: Słuchajcie, bo ja się spóźniłem, nie widziałem pierwszego supportu wczoraj, a podobno wszystko fajnie, bo na początku grał Zoodevil, a potem Sage Francis.
3: Mm-hmm. Tak.
2: Jak wam się podobało?
4: A spoko, Zoodevil taki... Trochę klasycznego stylu, trochę takich nowszych brzmień. Jeszcze jak on grał, to było naprawdę niedużo osób, garstka taka. No potem stopniowo ludzie się schodzili. Sage Francis też ciekawy, taki bardzo ekspresyjny, to już widziałeś. Bardzo taki...
3: rockowy.
2: Tak.
4: To nie trochę no, rockowo,
2: Sage Francis
4: country,
2: już jest dużo bardziej znanym raperem
4: było.
2: Niż Zoodevil, nie?
3: Tak.
2: No, Sage
3: tak.
2: Francis to już ma od 20 lat własną wytwórnię, no.
4: Ale Zoodevil, oni chyba też mówili, on im chyba też klipy kręci w ogóle.
3: Mi się wydaje, że on w trakcie, czy to nie był on za dekami obok Anta, tam jakieś te grafiki z tyłu robił przypadkiem?
4: Nie wiem.
2: Może, znaczy ja go nie widziałem na oczy, więc ja go widziałem tylko na koncercie.
3: Tak mi się wydaje, że to był on, ale nie jestem pewien.
2: Że tam jakiś ziomek stał, tak.
3: Tak, bo jeszcze obok Anta za konsoletą stał jeden właśnie ziomek i wydaje mi się, że to mógł być Zoodevil właśnie.
2: Okej. Może jeszcze parę słów o Virgo, które przed chwilą
3: tak,
2: poleciało.
3: Tak. Virgo z płyty Mi Vida Local, Atmosphere z 2018 roku. Jeden z moich ulubionych numerów Atmosphere i ciekawostka jest taka, to mi powiedział Ant po wywiadzie, że w oryginale ten numer w ogóle nie był akustyczny, to był normalny beat, tylko później jakoś tak porobili, że to się w trakcie zmieniało, było dużo warstw i zostawili po prostu...
2: tą melodyjkę.
3: Tą jakby akustyczną wersję.
4: Dramlesik, czyli
3: tak,
4: to co ty lubisz najbardziej.
3: Dokładnie. Mogę słuchać tego numeru w samej wersji też instrumentalnej, także... No. Świetny kawałek.
2: To co, zaprezentujemy może Zoodevila, a potem Sage'a Francisa, nie?
3: Mhm, jak najbardziej.
2: I tak? dwa razy w kawałku ze Slagiem. Najpierw Slag i Zoodevil na mikrofonie w numerze Zorro.
4: W głowie się nie mieści.
2: Z najnowszego projektu Atmosphere Jesters. A potem Sage Francis i na ficie u niego stary kawałek Slug i Idea. Idea, który jest bardzo ważną postacią w ogóle dla Minneapolis i dla Rhymesayers, z którego też Sage Francis się wywodzi. To jest raper, freestyle'owiec, zresztą świetny, który bardzo wcześnie zmarł. I oni dużo projektów potem mu poświęcili. I no generalnie postać, która duże piętno tam zostawiła w Rhymesayers. Czyli Zorro, a potem kawałek ze Slagiem, z Sage'em Francisem i z Ideą.

say. No,

0: der Obsessia.
1: Hip-hop.
2: Igła nam tu przeskakuje. Audycja na żywo.
1: Hip-hop.
2: Tak, no, to winyle nam się tu mieszają.
1: No tak, tak.
2: Ale
1: tak.
2: Słuchajcie, dużo gadamy o wczorajszym koncercie Atmosphere Sage'a Francisa i Zudevilla, a nie zdążyliśmy jeszcze, żeby to jeszcze załapać się na pierwszą półgodzinę audycji. Pierwszą półgodzinę, tak się mówi?
3: Brzydko.
2: Pierwsze pół godziny audycji. Tak się mówi. Tak, dzięki. Z premierą radiową Relief, nowego albumu znakomitego polskiego producenta 12. Nie wiem, czy państwo znacie.
3: Właśnie.
2: Głos Saskiej Kępy.
3: Tak jest.
2: Soulowo-hip-hopowy na maksa.
3: Soulowo-hip-hopowo-jazzowy.
2: Tak. Siedzi akurat po mojej prawicy. Dzień dobry, panie 12.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Trzecia płyta producencka. Jakie emocje budzi? Ulga? Radość?
1: No, ulga. Ulga, że udało się wreszcie wypuścić, bo długa to była przeprawa. Trochę to potrwało. Także zdecydowanie ulga, że już udało się.
2: A nie było trochę łatwo, bo po raz pierwszy zupełnie bez raperów?
1: No bez raperów, ale z gośćmi muzycznymi, z artystami też gościnnie, bo mam tu sześciu muzyków zza Wielkiej Wody i pięciu zza Wielkiej Wody i jednego z Wielkiej Brytanii.
2: Tak samo upierdliwi we współpracy jak raperzy?
1: Nie, z muzykami bym powiedział poszło dużo sprawniej. Dużo jakoś łatwiej było z tymi dogrywanymi ścieżkami, jakoś tak naprawdę sprawnie poszły te współprace, ale po prostu całościowo długo to trwało, bo sam pomysł na tą płytę, na początku to miała być taka epka krótsza, może z 6 kawałków. Pomysł mi wpadł na początku 23 roku i gdzieś tam w kwietniu 23 roku dostałem pierwszy utwór właśnie, gdzie instrument został dograny, żywy pianino. No i tak to sobie leżało. Później zająłem się wykańczaniem tej płyty producenckiej poprzedniej, co się ukazała pod koniec 24, i więc 23 reszta mi zleciała na tym, cały 24 mi zleciał na tym i na początku zeszłego roku wróciłem do tego projektu. No i tak pomyślałem, kurczę, fajnie to pianino tutaj gra i tak wyróżnia się spośród innych numerów, bo to były po prostu bity moje i stwierdziłem, że a może spróbuję tu jeszcze jakiś saksofon ogarnąć.
2: A ja mam ten saksofon.
1: Może, no właśnie, mam może tu jakąś trąbkę i tak zacząłem stopniowo tych kolejnych muzyków zapraszać. Niektórych znałem, do niektórych się odzywałem po raz pierwszy. I stopniowo te kolejne utwory powstawały, a właśnie ten ostatni, co wybrałeś z saksofonem z Erikiem Tomasem, to powstał chyba w marcu, więc totalnie jeszcze na ostatnią chwilę dorzuciłem tak naprawdę ten ósmy utwór, dzięki czemu całość no, ma prawie pół godziny. A jeszcze finalnie na ostatnią chwilę powstał później jeszcze wokalny utwór z Jay Nolanem, który póki co nie mogę na streamingach, tylko będzie na wersji CD.
2: A, czyli zdradzasz.
3: Bonusik.
2: Myślałem, że to zostawisz sobie do promocji wersji fizycznej.
1: To znaczy o tym już pisałem, że będzie, okay, więc dobra, jak ktoś chce płytkę zamówić, to na moim Bandcampie 12bandcamp.com tam są płytki.
2: 12 pisane przez U.
1: Tak.
2: L-W.
3: Mhm. Przez V.
2: Przez V. Specjalnie tak się kolega nazwał, żeby nie dało go się znaleźć.
1: Właśnie dzięki temu się łatwo da znaleźć.
3: Jeszcze fizyk będzie z fajną książeczką, tak?
1: Tak. No i tam będzie taki CD, bonus
2: track. Nie napalajcie się na te fizyki, one nawet nie zaczęły się tłoczyć.
1: Robią się.
3: Są w zaawansowanej fazie koncepcyjnej.
1: W połowie maja będą. Wszystko tam na ostatnią chwilę właśnie dodanie dwóch finalnych utworów, to troszkę mi to przesunęło, ale wszystko jest pod kontrolą. No i co? No, duża ulga, że udało się to puścić. Jeszcze tylko przede mną premiera fizyków.
2: To premiera radiowa. To co? City Nights z Erikiem Tomasem. Fantastyczny numer. Proszę tutaj ustawić ładnie winyla. A potem jeszcze jeden, który wybrałem, bo skoro to twoja płyta, to ja będę robił selekcję. Ty byś chciał puścić pewnie wszystkie.

0: U, panie. Dużo się działo w tym drugim numerze.
1: Zrobiło nam się bardzo jazzowo.
0: Bardzo fajnie. Szczególnie, wiecie co? Te numery twoje, Marcin, na tych tutaj głośnikach w radiu, no brzmiały zupełnie inaczej niż jak ja słuchałem sobie wcześniej na słuchawkach, nie? Teraz usłyszałem miliard rzeczy, których wcześniej nie słyszałem w tym numerze. Gratulacje.
2: Dzięki, dzięki. No tutaj bardzo fajny mix, album, tak. Mastering Saint Elmo.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Nie tylko współautor Soul Parku, ale też autor całego odżinglowania Radia Campus.
2: Tak.
0: No.
2: Tak, no. Wiesz?
1: No tak.
0: Dobra, musisz nam tutaj trochę opowiedzieć. Ja po pierwsze chcę się dowiedzieć, kim są ci artyści, których zaprosiłaś i jaki pomysł przyświecał właśnie współpracy z nimi.
2: No początkowo zaczęło się właśnie od tej okładki, która jest zdjęciem jeziorka na Gocławiu.
0: Balaton.
2: Tak, dokładnie. I ja po prostu odwróciłem to zdjęcie o 90 stopni i nagle mi się zrobiła taka fajna iluzja, że nie ma tych ciężkich bloków, tylko się zrobiło tak lekko, chmury i...
0: Trochę takie fale muzyczne.
2: Tak, to też. No to też troszkę. No i przez długi czas ta okładka to po prostu było odwrócone to zdjęcie. To była moja idea okładki. A później jak zacząłem z Adamem, z grafikiem moim, z którym współpracuję stale, pracować nad tą okładką, to on drobił ten motyw nocy z lewej strony, więc jakby to odbicie miasta w jeziorze, dodatkowo ta lewa strona jakby zyskała światełka takie nocne i no i pojawił się ten motyw nocy i dnia, dzięki czemu też numer City Nights, noce miasta, wkleił się no pięknie tutaj w sam koncept.
0: Czyli zacząłeś od okładki, a potem myślałeś co dalej, tak?
2: Znaczy zacząłem od okładki i zacząłem zbierać wszystkie takie moje jakieś najbardziej jazzujące podkłady, bo myślałem, kurczę, fajnie by było zrobić taką epkę jazzową, bo ludziom jakoś podobało się te moje...
0: Żeby oddech ludzie mogli złapać, tak?
2: Tak, jakoś takie te moje jazzujące utwory się ludziom podobało i stwierdziłem, że to byłoby coś fajnego, nie miałem takiego projektu jeszcze i zacząłem zbierać kilka jakichś takich najbardziej jazzowych, które miałem, jakieś nowe też powstały w trakcie... No i później zacząłem stopniowo, tak jak mówię, tam najbardziej pod koniec zeszłego, na początku zeszłego roku
0: dopraszać
2: muzyków. Tak.
0: I czy to są muzycy tylko ze Stanów Zjednoczonych?
2: To są muzycy ze Stanów i jeden muzyk jest z Wielkiej Brytanii.
0: A, czyli i tak świat anglosaski.
2: Tak.
0: I
2: tak,
0: dlaczego akurat oni? Kim oni są?
2: Okej, to mogę po kolei powiedzieć. Ziomki, no... Osobiście znam Paula Bluma,
0: czyli
2: który grał tutaj na pianinie.
0: Przed chwilą.
2: Tak, bo ja go poznałem w Nowym Jorku w 2018 roku przez rapera Jay Swissa. Tam na koncercie i jeszcze na sesji w studiu miałem okazję pogadać z Paulem. Nie jestem pewien, czy Wesa Mingusa poznałem osobiście, ale na pewno on grał na tym koncercie Jay Swissa, na którym byliśmy w dzielnicy Dumbo. Możliwe, że jakąś tam piątkę przybiłem. To jest ta koneksja przez Jay Swissa, Paul i Wes Mingus. Okay. Wes Mingus to jest współzałożyciel zespołu The Revelations, którzy w ogóle wyprodukowali album 36 Seasons dla Ghostface Killa. No bardzo, bardzo taki uznany, szanowany zespół soulowy.
0: I rozumiem, że przez Jay Swissa udało ci się po prostu załatwić...
2: Tak,
0: z nim.
2: A po prostu do Wesa napisałem tak, no odezwałem się po latach, że hej, tam poznaliśmy się, czy tam w 2018 roku, no i robię taki projekt, no i pomyślałem, że no po prostu zagadałem, czy chciałby się dograć do jednego z utworów. Akurat miałem ten utwór w głowie, że tu by gitara siadła fajnie, ale to już następnym razem może zagramy tamten.
0: No dobra, i jak widziałeś rolę tych muzyków na swojej płycie?
2: No właśnie chciałem, żeby oni ponieśli też te utwory jako takie główne instrumenty, jakby żeby wypełnili tą przestrzeń, którą normalnie wypełniają wokaliści, to żeby dać tą przestrzeń muzykom, żeby oni mogli jakby wyjść na pierwszy plan, zagrać pierwsze skrzypce, wyszaleć się momentami i jakby błyszczeć tutaj.
0: No to jak mogli odmówić?
2: No właśnie, no
1: A
2: właśnie.
1: Powiedz mi, jeszcze przepraszam, że, powiedz mi takie może klisze trochę pytanie, ale skąd pomysł na tytuł?
2: No, Relief. Ulga. No właśnie stąd, że wszystko się wzięło od tego zdjęcia. Jakoś nie pamiętam, czemu do mnie przyszedł ten tytuł, ale potrzebowałem po prostu takiego oddechu i ten spacer nad jeziorem Balaton dał mi dużo takiego, no uspokoił mnie też wewnętrznie i gdzieś tam wszystko mi się to zaczęło zgrywać. Jeszcze jak to zdjęcie sobie obróciłem i się zrobiło tak lekko.
0: Możecie oczywiście sprawdzić na streamingach, jak piszecie 12 Relief, to wyskoczy wam od razu okładka.
2: Tak, tak jest. Ale samo słowo w ogóle gdzieś potem skojarzyłem, że pierwszy raz chyba zobaczyłem na płycie takiego rapera o nazwie Midian z ekipy od Little Brother z północnej Karoliny. On miał płytę Midian's Relief. I to jeszcze jak byłem młodziakiem, bo to było gdzieś 2006 może była tamta płyta, coś takiego.
1: Coś takiego, tak.
2: No to pierwszy raz wtedy zobaczyłem to słowo. Jakoś zawsze mi się podobało. Tam była taka fajna okładka kolorowa, artystyczna, więc myślę, że to ziarno zostało wtedy zasiane.
1: Tak, zostało zasiane.
2: I po latach się przerodziło. Poza tym lubię tytuły takie, które są jednym słowem.
1: A jedną z inspiracji w ogóle do tej płyty też był twój ulubiony producent Odyssey, tak?
2: No tak, tak. To pod kątem tego instrumentalnego hip-hopu to Odyssey zdecydowanie, bo właśnie tak jak był niedawno ten event Beat Cypher i tam właśnie rozmawialiśmy sobie z różnymi producentami i była taka rozmowa o tym instrumentalnym hip-hopie, to moje podejście jest też takie, że jakby nie każdy beat z kawałka rapowego, jak tak. zabierze się wokal, nie każdy beat się będzie bronić jakby jako instrumentalny hip-hop, to będzie po prostu instrumental, to będzie beat z kawałka rapowego, a instrumentalny hip-hop moim zdaniem to jest jakby trochę inne podejście i to jest bardziej to, co robi Odyssey na swoich płytach instrumentalnych, czyli tam się dzieje bardzo dużo w aranżacjach i no jest to...
0: Że, no właśnie, wypełnia tą przestrzeń,
2: tak.
0: którą normalnie powinien wypełniać raper.
2: Tak, no. tak, że to nie jest po prostu zapętlony beat, który sobie leci przez 4 minuty, tylko tam faktycznie są warstwy i warstwy. Tak.
1: I coś
0: Panie
1: się
0: kolego,
1: dzieje.
0: Bo zaraz przegadamy całą audycję. Ja wybrałem dwa kawałki
2: tak.
0: z twojej płyty, to jest moja selekcja, ale
2: Super.
0: Nie martw się, ja dam ci wybrać jeszcze trzeci.
2: Teraz jeszcze trzeci?
0: Tak, taki od początku miałem pomysł.
2: Dobra, to zagrajmy, to możemy zagrać ten, który był singielkiem.
0: Jedziesz.
2: Proces. I to jest też takich parę jakby dla mnie nowych elementów muzycznych, bo chociażby pierwszy utwór, gdzie mam trąbkę, która jest właśnie tym głównym instrumentem na całości, który zaraz poleci. I pierwszy numer jest też z żywą gitarą elektryczną, którą mam. Ale zagrajmy ten z trąbką. Tutaj gościnnie trębacz Tio Juarez, pochodzący z Houston w stanie Texas. I to był singielek z całego projektu, także myślę też fajnie pokaże inny klimat. A numer nazywa się Process.

0: No tutaj kolega Marcin zachwyca się Abstract Rudem, którego zaproponował kolega Bartek, więc może dwa słowa. Dlaczego akurat on? Znaczy, można się domyślić, ale opowiedz.
1: Dwa powody. Pierwszy dlatego, że wróciłem sobie... Tak jest, wróciłem sobie do tej płyty właśnie Abstract Ruda, czyli Rejuvenation z 2009 roku. Wróciłem sobie w tym tygodniu. A drugi powód, który łączy się z Atmosphere, dlatego, że ta płyta wyszła właśnie w Rhymesayers.
0: Hmm. Czyli w labelu Slaga i Anta.
1: Tak jest.
0: Dokładnie.
1: A na produkcji Vitamin D, moim zdaniem bardzo niedoceniony producent ze Seattle.
0: No to co, robimy sobie klamerkę i jak zaczęliśmy od Atmosphere, to kończymy z Atmosphere na koniec.
2: Próbując odnaleźć balans.
0: Tak, kawałek, jest. Który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do bardzo popularnej gry. Graliście? Tony Hawk Underground 2.
1: Underground 2, nie. Tony Hawk Pro Skater 2, to tak.
2: Czekaj, ja też w Tony Hawk Pro Skater grałem.
0: No właśnie.
1: Pro Skater 2, tak, ale Underground nie.
2: Pro Skater 2 było trzaskane, a Underground? To Underground?
0: No wpisz, co to, czym się różni. No tak, zupełnie inna gra.
2: A nie, Underground 2, no też, kurczę, nie, no też się grało, znam tą układkę.
0: No. To jest szósta część Tonego Hawka i tam się znaleźli panowie z Atmosphere. No i próbowali oczywiście złapać równowagę. Tym się żegnamy. Michał Płociński.
2: I Marcin Natali.
1: I Bartek Skolasiński.
0: To była Rapsesja. Zostańcie z Radiem PCO. Campus. Zaraz Synteza FM. They love the taste of blood. I don't know what that means, but I know that I mean it. Maybe they're as evil as they seem, or maybe I only look out the window when it's scenic. Atmosphere finally made a good record. Yeah, right, that shit almost sounds convincing. The last time I felt as sick and contradictive as this was the last time we played a show in Cincy. Get real, they tell me.

FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zaprasza Michał Wolski.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski, i zapraszam do naszej cotygodniowej przechadzki przez świat elektroniki. Dzisiaj chciałbym, abyśmy posłuchali nagrania, za którym stoi Adrian Skiba, twórca wydawnictwa muzycznego Aria. Ten właśnie przygotował opowieść, która znalazła swoje miejsce w ramach serii, rodzimej serii Tundra Cast. Posłuchajmy, co Adrian Skiba ma do opowiedzenia w tym godzinnym nagraniu. Będą momenty i nieco bardziej energetyczne, ale i nieco głębsze, bardziej zamyślone, melancholijne. Zatem zobaczmy, co też prowadzi Adriana Skibę na jego muzycznej drodze. Słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc. Adrian Skiba dla serii Tundra Cast. Słuchamy.

tak oto nasze cotygodniowe spotkanie powoli dobiega końca. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Adrian Skiba, twórca wydawnictwa muzycznego Aria. Polecam, sięgnijcie do jego twórczości. Adrian jest autorem wielu świetnych utworów. Ciekaw jestem, dokąd będzie zmierzać na swojej muzycznej drodze. Zachęcam do jego śledzenia. Zachęcam też do sięgnięcia do twórczości artystów, którzy przygotowali swoje muzyczne wizje zamknięte w formie godzinnych opowieści na rzecz serii TundraCast. Ten rodzimy projekt kryje sporo ciekawych kąsków. Dziękuję Wam za nasze kolejne spotkanie. Zapraszam do kolejnego już za tydzień w niedzielny wieczór, jak zawsze między godziną 23 a północą, Synteza FM, czyli przechadzki przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Teraz to już wszystko. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Michał Wolski. Dobranoc.

każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zapraszam, Michał Wolf.

Akademickie Radio Campus 97,1 FM.